0: Nie mają uczniowie na najbliższe 2 miesiące. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że odsyła order Orła Białego prezydentowi Polski. Prezydent Ukrainy we wpisie w mediach społecznościowych nie odniósł się wprost do powodu odebrania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Napisał jedynie o gotowości do współpracy z Polską w celu uniknięcia, jak to ujął, sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej historii oraz w celu zapewnienia należnego szacunku dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku. Całą treść oświadczenia znajdziecie na rmf24. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Zełenskiemu podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce.
1: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątek tysięcy Polaków. Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju. Tak zapowiedział z kolei po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje teraz nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy. Jednocześnie podkreślił:
3: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
2: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
4: To są fakty RMF FM.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa dostała koncesję na sprawdzenie nowego złoża węglowego w rejonie sąsiadującym z kopalnią Knurów-Szczygłowice. To może mieć istotne znaczenie dla przyszłości zarówno tej kopalni, jak i całej JSW. Jak to sprawdzanie złoża będzie wyglądało i ile to może potrwać, sprawdził nasz dziennikarz Marcin Buczek.
5: Najpierw trzeba będzie przygotować górnicze wyrobiska. Kolejny etap to wywiercenie otworów badawczych. Następnie pobrane próbki trafią do laboratorium. Dzięki temu będzie można określić parametry zalegającego tam węgla. Harmonogramu tych prac jeszcze nie opracowano, ale to długi proces. Otrzymana obecnie zgoda dotyczy jedynie sprawdzania złoża. Kolejnym etapem będzie ewentualna koncesja na wydobycie i eksploatację. Ze wspomnianego złoża wydobywała węgiel zamknięta ponad 20 lat temu kopalnia Dębieńsko. Według szacunków może tam zalegać ponad 100 milionów ton koksowego węgla.
0: Spokojny relaks, czy może napięty kalendarz? Dokładnie tydzień przed zakończeniem roku szkolnego pytaliśmy uczniów, jak spędzą te 9 tygodni wakacji.
6: Najpierw jadę do Jastarni z mamą, potem jadę do Hiszpanii. Ja planowałam na początku pojechać do babci, trochę się zrelaksować i odpocząć od szkoły. Potem mam w planach pojechać na obóz, tam będę śpiewać, tańczyć i ćwiczyć aktorstwo. Na pewno też pojedziemy na Mazury i pewnie do Sopotu.
7: Być może w lipcu pojadę do tej, jak to się nazywa, Słowenii. Ogólnie to prawie nie mam planów, bo tylko w sierpniu jadę do hotelu na 8 dni. A ogólnie to będę większość czasu siedzieć w domu i odpoczywać.
0: Usłyszała o co czwartoklasistów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. A my życzymy spełnienia wszystkich wakacyjnych planów.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu, bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem.
8: Co jest nowinką w tym implancie, o którym dzisiaj mówimy? Tutejsza klinika laryngologii przy ulicy Francuskiej w Katowicach od wielu lat pomaga osobom z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim niedosłuchem. Konkretnie od 2004 roku realizujemy górnośląski program leczenia całkowitej głuchoty i niedosłuchu za pomocą implantów ślimakowych. Do tej pory wszczepiliśmy około 300 implantów ślimakowych, przywracając w ten sposób 300 pacjentów do normalnego życia społecznego i zawodowego. Cztery implanty, które wszczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych metod, nowych technik, nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować. Bardzo istotny jest tutaj zarówno aspekt ten kliniczno-medyczny, czyli to, że pacjent, który dotychczas jest głuchy, w ten sposób zaczyna ponownie słyszeć, zaczyna ponownie komunikować się z otoczeniem, z rodziną, może sam załatwiać swoje prywatne sprawy w sklepie, na poczcie, w urzędach, jak również aspekt ekonomiczny, ponieważ pacjent, który ponownie słyszy, może powrócić do pracy zawodowej i tym samym realizować się na gruncie zawodowym, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychiki. Osoba, która pracuje, ponownie wraca do życia społecznego, jest to dla niej bardzo ważne. Mamy tutaj specjalnie wypracowane metody postępowania. Pacjent jest skierowany do naszej kliniki w Katowicach na Francuskiej, nie tylko z województwa śląskiego, ale trafiają do nas pacjenci z całej Polski. Oczywiście pacjent taki musi najpierw mieć skierowanie do naszej poradni przyklinicznej laryngologicznej i w pierwszym etapie, w pierwszej hospitalizacji wykonujemy u tego pacjenta tak zwaną pełną diagnostykę audiologiczną, czyli sprawdzamy stan jego słuchu, jak głęboki jest jego niedosłuch, czy kwalifikuje się do implantu, czy w danym przypadku można jeszcze mówić o jakimś zysku z aparatu słuchowego, ale jeżeli taki pacjent jest całkowicie głuchy lub też ma głęboki niedosłuch, w którym aparat słuchowy nie powoduje już żadnego zysku słuchowego, wówczas takiego pacjenta kwalifikujemy do tego zabiegu. Te operacje wykonujemy u nas w klinice. Ten system jest wszczepiony. Operacja trwa około 2 godzin i następnie po tej operacji w dalszej kolejności najważniejsza jest rehabilitacja, ponieważ samo wszczepienie implantu to niejako pierwszy etap leczenia, potem jest ustawienie procesora dźwięku i rehabilitacja, dzięki której w zasadzie po miesiącu, dwóch ten pacjent jest normalnie aktywny zawodowo i normalnie może komunikować się z otoczeniem.
9: Usłyszeliśmy, że bardzo ważna jest rehabilitacja po wszczepieniu tego implantu. Na czym ona polega?
10: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
9: Czy można powiedzieć, że takim implantem można sterować jak smartfonem na przykład?
10: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją. Natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej.
9: Jak się kalibruje, jak się ustawia to urządzenie?
10: Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych.
9: Jak wygląda i jak przebiega zabieg wszczepienia tego inteligentnego implantu ślimakowego?
10: Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego i my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego. Implanty nie są wodoszczelne. Na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów. Osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant. Natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
9: Jak możemy zadbać o swój słuch? Proszę powiedzieć, co powinno nas zaniepokoić? Jakie sygnały powinny nas skłonić do pójścia do lekarza?
11: Jeżeli chodzi o profilaktykę, to ważne są takie badania profilaktyczne. Jeżeli czujemy, że coś nam doskwiera i pojawi się jakiś początkowy niedosłuch, czujemy, że nie słyszymy wszystkiego, warto zgłosić się na taką pierwszą wizytę do lekarza rodzinnego. On skieruje dalej, jeżeli coś wzbudzi jego niepokój, dalej do specjalisty, najczęściej laryngologa albo audiologa i foniatry. No i później podczas takich przesiewowych badań jesteśmy w stanie wykryć to. W Polsce z dużą korzyścią działają takie badania przesiewowe u noworodków. Naprawdę mamy to świetnie rozwinięte, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, w stosunku do Unii Europejskiej. Także jak gdyby te osoby są naprawdę dosyć szybko wykrywane i diagnozowane, a w końcowym rezultacie leczone. Leczone z korzyścią, jeżeli mamy tutaj głęboki niedosłuch, leczone na przykład implantacją ślimakową.
9: Ten implant, o którym dzisiaj mówimy, czyli taki nowoczesny, ma już 4 pacjentów. Co oni mówią? Jaką czują różnicę?
11: Generalnie, jeżeli chodzi o samą korzyść, są znacznie zadowoleni względem tego, co było poprzednio. Technologia się rozwija, to pozwala lepiej, dokładniej nam słyszeć, identyfikować poszczególne dźwięki. Na to się przekłada kolejne nowe implanty ślimakowe. To one są nacelowane na to, żebyśmy, jeżeli dotknie nas, jesteśmy tylko ludźmi i każdego w przyszłości może to spotkać, żebyśmy mogli lepiej identyfikować poszczególne dźwięki, radzić sobie w życiu.
0: Z profesorem Jarosławem Markowskim, dr Katarzyną Przytułą-Kandzią oraz lekarzem Bartoszem Witkiem z oddziału otolaryngologii w Szpitalu Klinicznym imienia Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Już teraz czas na kolejną dawkę informacji z Polski i ze świata, bo zbliża się godzina trzecia, więc to czas na fakty. Szef resortu sprawiedliwości zapowiada kolejne zaostrzenie kar dla pijanych kierowców i tych, którzy siadają za kółko mimo utraconych uprawnień. Komisja Europejska chce skutecznie chronić europejskich producentów z branży hutniczej, głównie przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin. W Hucie Pieniackiej zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla kierowców jeżdżących mimo zakazów prowadzenia pojazdów i po alkoholu, zapowiada Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że trwają prace nad surowszymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Z tymi informacjami w faktach Tomasz Skory. Dotychczasowe działania są nieskuteczne?
1: Minister widzi, że wydane kilka miesięcy temu wytyczne surowego traktowania recydywistów nie zawsze działają. Przykładem jest zatrzymanie po policyjnym pościgu pijanego 29-latka z dwoma czasowymi i trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów i mimo zagrożenia wieloletnim więzieniem zwolnienie go bez żadnych środków zapobiegawczych.
2: Widziałem ostatnio sam przypadek, gdzie prokuratura nie zadziałała w sposób odpowiedni. To znaczy pomimo tego, że pan był właśnie po zakazach, pod wpływem alkoholu, prokurator nie zawnioskował środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Musimy zmienić nawyki prokuratorów.
1: Powtarza minister, ujawniając, że resort pracuje już też nad zaostrzeniem przepisów.
2: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać te osoby są niereformowalne.
1: Mówi Waldemar Żurek.
0: IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Synoptycy prognozują opady deszczu od 20, a lokalnie nawet do 35 mm, a porywy wiatru dochodzące do 70 km na godzinę. Alert obowiązuje do godziny 10 rano. Jednocześnie w większości regionu utrzymują się także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura w ciągu dnia może sięgnąć od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej części województwa. Polska branża hutnicza z ostrożnym optymizmem ocenia ustalenia unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy państw Unii uznali, że obecne mechanizmy ochrony rynku są zbyt wolne i niewystarczające wobec napływu taniej stali spoza wspólnoty. Komisja Europejska ma teraz przygotować nowe rozwiązania, które mają skuteczniej chronić europejskich producentów przed nieuczciwą konkurencją, którą przede wszystkim ze strony Chin. Ze szczegółami w faktach nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Jak powiedział mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, branża liczy, że Bruksela teraz sięgnie po skuteczniejsze narzędzia ochrony rynku stali i zacznie odpowiadać na problem systemowo. Zdaniem Motyki Unia powinna reagować nie tylko na pojedyncze przypadki, lecz na całe chińskie sektory odpowiadające za nadprodukcję. Hutnicy podkreślają, że ostateczna ocena będzie zależała od konkretnych propozycji Komisji Europejskiej. Motyka przypomina, że w ubiegłym roku Chiny wyeksportowały rekordowe 131 milionów ton stali, co wywołuje presję cenową i uderza w europejskich producentów, a stawką jest przyszłość polskiego hutnictwa i miejsca pracy.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 metrów kwadratowych, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. Jakie są dalsze kroki?
5: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
6: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni prac ekshumacyjnych.
5: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 metrów kwadratowych wystąpią o zgodę na ekshumację.
0: Podobno dzięki nauce można zakochać się w fantastyce i odwrotnie. Eksperci przekonują, że te dwa światy od dawna są ze sobą połączone. Ale jak to sprawdzić? To wyjaśniają naukowcy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu.
7: Chcecie zgłębić wiedzę? Nie ma problemu. Na tematy biologii, fizyki, rozszerzonej rzeczywistości, politologii na stanowisku numer 3 w strefie inicjatyw fanowskich. Rozmawiacie i nawet możecie zacząć rozmawiać z naszymi biologami o tym, jak robaki tworzyły historię rocka. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc przestrzał jest taki, że my zapraszamy ludzi, którzy są tacy sami jak wy, bo my jesteśmy ludźmi z pasją, więc możecie nie tylko porozmawiać o takich rzeczach, ale możecie zagrać w gry starożytne, które zapoczątkowały wszystkie planszówki.
0: Wyjaśnił Mateusz Frankiewicz z grupy Fantastyczny Ułam. Przypomnijmy, że dziś ostatni dzień tegorocznej edycji festiwalu.
4: Sztuka w faktach RMF FM.
0: Startująca dziś manifesta potrwa do 4 października. Tym razem Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej odbywa się w Niemczech, a Polska ma tam bardzo mocną reprezentację artystyczną. Z Olgą Wysocką, dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: To jest wyjątkowe wydarzenie w świecie artystycznym, porównywalne do Biennale Sztuki w Wenecji, czy Berlin Biennale, czy Dokumenta. Ale różnica polega na tym, że jest nomadycznym wydarzeniem, czyli odbywa się w różnych miejscach na świecie. Pojawiło się na mapie kultury w momencie upadku żelaznej kurtyny jako próba poszukiwania przestrzeni dialogu i możliwości rozmowy na tematy trudne i bardzo poważne, które działy się w przestrzeni społecznej, politycznej, i manifesta miała odpowiadać właśnie na te tematy. Dlatego te pierwsze manifesta, jak prześledzimy historię, dotyczyły integracji europejskiej, czyli tego ważnego momentu dla całej Europy. Potem można zauważyć taki zwrot i kierunek związany z tematami miast, transformacją, czyli czymś, co między 2008 a 2018 rokiem bardzo mocno też Europę zajmowało. A od tego 2018 roku takim kluczowym wątkiem, który można odnajdywać w kolejnych manifestach, to jest temat migracji, ale i tożsamości Europy, czyli tego, w jaki sposób odnajdujemy tę kwintesencję wspólnotowości. I to jest fantastyczne w manifesta, bo manifesta to nie tylko pokaz wspaniałej sztuki w nieoczywistych, fantastycznych miejscach w całej Europie, w różnych miejscach, ale to także kluczowe pytania, które dotyczą za każdym razem tego tematu, który nas wszystkich nurtuje w takim myśleniu wspólnotowym i europejskim.
9: To jakie w tym roku jest hasło manifesty i jak odpowiada na te zapotrzebowania tego, co dzieje się teraz na świecie?
8: Manifesta ponownie podejmuje temat migracji. W tym roku obecna będzie właśnie w Zagłębiu Rury, ale podejmuje temat migracji, ale także temat przestrzeni, które pojawiają się jako przestrzenie wolne. To są kościoły, które tracą swoje dotychczasowe znaczenie i kluczowym pytaniem jest, co się dzieje w takich przestrzeniach. Dlatego tegoroczna edycja manifesta to temat, który nazwano pokrótce, to nie jest kościół. I miejsca, w których odbywają się właśnie spotkania artystyczne, spotkania ze światem sztuki, to są właśnie przestrzenie byłych kościołów. To jest bardzo poważne pytanie. To jest pytanie, które dotyczy zarówno kontekstu niemieckiego, jak i w wielu krajach europejskich. Ten temat staje się już bardzo istotnym i ważnym. Nawet w Wenecji mieliśmy możliwość oglądania fantastycznego projektu estońskich kuratorek i artystek, które odbywały się w najmłodszym kościele weneckim, który został zamieniony na boisko szkolne, a na czas i przestrzeń Wenecji został oddany artystom i artystkom. I to jest jeden z wielu przykładów, które już widzimy, a za chwilę zobaczymy w Ruhr Triennale w Niemczech, co można zobaczyć, jak można zagospodarować te przestrzenie, jak one mogą być odpowiedzią też na tę przestrzeń wolną i na taką ikoniczną, tak, którą można byłoby myśleć, że nie można jej podważać, ale kto może najlepiej odpowiadać na takie pytania? Artyści, to oni bardzo często zmagają się właśnie z tymi wątkami, które nas nurtują, a oni mają taką odwagę w sobie, żeby te tematy podejmować i jednocześnie stawiać nas właśnie z tymi tematami i pytaniami.
9: Z jakimi pytaniami postawią nas polscy artyści? Bo wiemy, że mamy bardzo mocną polską reprezentację. Jak odpowiedzieliśmy na to zaproszenie? W jaki sposób? Co tam pokażemy? Kto tam pokaże swoje prace?
8: Tegoroczną edycję kuratoruje Anda Rotenbeck razem z Krzysztofem Kościuczukiem. To jest duet, który będzie opowiadać i zapraszać do opowieści artystów z Polski właśnie w Bochum, bo też to są różne miejsca. I zaproszenie otrzymali Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospier, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirka-Taz, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal i Mikołaj Sobczak. To jest najbardziej topowa reprezentacja polskich artystek i artystów. Widać też ten pokoleniowy dialog, który tutaj będzie następować i różne style sztuki, które będą reprezentowane. O pracach nie możemy teraz więcej opowiedzieć, jak tylko zachęcając Państwa do tego, żebyście Państwo podróżując, a zbliża się okres wspaniały, wakacyjny, do tylko żeby odwiedzić właśnie te przestrzenie i miejsca i popatrzeć, w jaki sposób polscy artyści mierzą się z tym tematem, ale obok polskich artystów będzie ponad 130 artystów z 30 krajów europejskich i myślę, że to jest bardzo ważne do zaznaczenia też, że manifesta daje tę przestrzeń i jest nie tylko związana z samym Bochum, jak wspomniałam, ale także i z Essen i z innymi mniejszymi miejscowościami w tamtym regionie. Jest kuratorowana także przez nestorów, czy można powiedzieć założycieli tej pierwszej edycji Manifesta, bo obok nich i obok Andy Rotenberg jest także René Bloch, czy Henry May Hooks, także fantastyczne nazwiska. Ja sama jestem niezwykle ciekawa tego, co artyści nam pokażą i w jaki sposób tę przestrzeń przemysłową Ruhr Triennale do tej pory i tak postrzeganą, będą właśnie odczarowywać w kontekście przestrzeni pustych, ale ikonicznych, czyli kościołów. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny jest wątek, który chciałabym zaznaczyć. Ten temat migracji, który się pojawia, on staje się dzisiaj różnie bardzo, bardzo ważnym tematem, jeżeli mówimy i rozmawiamy o współczesnej Europie. A przypominam też Państwu, co sama bardzo często zapominam, ponad 500 000 Polaków z końcem XIX wieku wyjechało właśnie do tamtego regionu. Obok nich byli Turcy, obok nich były osoby z Europy Wschodniej. To nie jest pokolenie migrantów, to jest postmigranckie pokolenie. To są ludzie, którzy osiedli i mają już kolejne historie i są bardzo tożsamościowo też związani z tamtym regionem, który współtworzyli i budowali. I myślę, że ten kontekst jest szalenie ważny też do podnoszenia i będzie podnoszony przez artystów, bo my dzisiaj mierzymy się też z nowym spojrzeniem na Europę. Także ja jestem bardzo podekscytowana tegoroczną Manifesta. Ogromnie cieszę się, że mamy tak mocną polską reprezentację, tak wspaniały duet kuratorski i ten dialog, który jest międzypokoleniowy, który jest nam dzisiaj też bardzo potrzebny, a jeżeli dzieje się on w obszarze sztuki, to dla nas to jest taki barometr tego, żeby patrzeć na to z uwagą i rozwagą i przyglądać się temu po to, żeby móc w przestrzeniach naszych społecznych i życia codziennego je aplikować.
0: Z dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, Olgą Wysocką, rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby

0: Zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: To już niemal godzina czwarta, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Kolejny podział wśród polityków. Tym razem poszło o decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Niski poziom zapasów w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Medycy w busie ruszyli szukać dawców. Odwiedziliśmy też biuro podróży, żeby sprawdzić, jakie oferty czekają jeszcze na szukających wakacji na ostatnią chwilę. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak wiecie z faktów, te reakcje na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy Bohaterów UPA. Przypomnijmy, ukraińska armia powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy? To sprawdzał Jakub Rybski.
1: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
2: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
1: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
3: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób urągający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
1: Polityk PiS-u dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
0: Niebezpiecznie niski jest poziom zapasów w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Brakuje krwi kilku grup, więc stacja wysyła w teren mobilny punkt pobrań w autobusie, szukając dawców nawet pod centrami handlowymi.
4: Jeździmy wszędzie tam, gdzie możemy spotkać potencjalnych dawców.
5: Nawet na zakupach.
4: Nawet na zakupach.
6: Przy okazji byłem, zobaczyliśmy, że można oddać krew, a że dawno oddawałem, to pomyślałem, że warto.
5: Pani też przypadkiem przy zakupach?
7: Nie, ja planowałam od pewnego czasu, bo skończyłam 18 lat i chciałam pomagać.
4: Zakupy to też jest dobre miejsce, żeby podzielić się tym, czego nie można kupić.
0: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W ponad 1000 miejscach w Polsce można było wczoraj bezpłatnie nauczyć się podstawowych umiejętności ratujących zdrowie i życie. To część akcji pod hasłem Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Szkolenia dla chętnych prowadzili instruktorzy, którzy przypominali w RMF FM w rozmowie z naszym reporterem najważniejsze informacje.
9: Jeżeli poszkodowany nie oddycha, wtedy natychmiast dzwonimy na 112. Najlepiej poszukać jakiejś osoby w okolicy, która może nam pomóc. Korzystamy z zestawu głośnomówiących, ponieważ będziemy musieli też współpracować z dyspozytorem. I oczywiście zaczynamy resuscytację, czyli uciskanie klatki piersiowej. 30 ucisków, 2 wdechy. Jeśli nie chcemy robić wdechów, po prostu uciskamy klatkę piersiową.
10: Przy okazji resuscytacji, ile tam oddechów trzeba zrobić?
11: 2. W przypadku noworodka 5.
12: Gdy jest resuscytacja, to trzeba wiedzieć, gdzie ułożyć dokładnie ręce, tak?
11: Podczas resuscytacji tutaj na środku mostka.
10: Żeby własne ręce,
11: tak? Tak, o to chodzi. Żeby nie spowodować większych obrażeń, wiadomo.
0: Z uczestniczkami szkolenia pierwszej pomocy oraz studentką ratownictwa medycznego Natalią Miller rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Czy na tydzień przed początkiem wakacji mamy jeszcze w czym wybierać, jeżeli chodzi o zagraniczne wycieczki? I jak w tym roku wyglądają ceny? Jakie kierunki są najpopularniejsze? Z tymi pytaniami nasz reporter Piotr Bułakowski odwiedził jedno z biur turystycznych w Olsztynie.
13: To jest, powiedzmy, że ostatni dzwonek do tego, żeby znaleźć jakieś dobre oferty wakacyjne, gdzie no jest szansa na te topowe kierunki, czyli Turcja, Grecja. Bardzo mocno przebija się w ofertach Tunezja oraz Albania.
14: Odwieczne pytanie o ceny.
13: Ceny w tym roku wzrosły mniej więcej od 100 do nawet 800 zł na osobę, ale jest to prawdopodobnie też spowodowane cenami paliw lotniczych, które ze względu na konflikt z Iranem poszły bardzo, bardzo mocno w górę.
0: Mówił Cezary Baszczewski, właściciel biura podróży.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy na rowerze i półmaraton do pokonania. To wyzwanie, przed którym stają uczestnicy Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE, jednej z największych imprez triatlonowych w Polsce. Jak przygotować się do takiego wysiłku i co jest najtrudniejsze na trasie? O tym z triatlonistami Martą Łagownik i Bartkiem Banachem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
15: Na pewno powinni się odpowiednio nawodnić i nawęglić przed startem. To zależy też od jakiego, na jakim dystansie startują. Natomiast jakby to przygotowanie, żeby nie mieli kolki, jest bardzo ważne. Na pewno powinni podejść z dużą radością do tego, bo myślę, że ludzie często gdzieś się gubią, mają parcie na wynik, a często zdarza się taki czas, że tych wyników nie ma i wtedy ludzie się zastanawiają, co robić dalej. Myślę, że również potrzebny jest takie pozytywne myślenie po prostu, żeby nastawić się na dobry start, na dobrą zabawę, żeby się uśmiechać, bo wiele ludzi też tam nie startuje, tylko przyjeżdża na przykład, żeby kibicować, pewnie rodzina, bliscy. Myślę, że to będzie fajny czas.
16: To jest jeszcze czas na trening?
15: To jest już raczej taki trening jak sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może wejście do open water, żeby sprawdzić, czy pianka się dobrze układa, żeby się nie bać tej wody, no bo to wiadomo, Morze Bałtyckie to niektórzy mogą się bać. Natomiast my sprawdziliśmy z dzieciakami już w tym tygodniu i myślę, że jest w porządku.
16: I nie ma co trenować teraz, tylko już wyłącznie odpoczywać do startu, przyszykować rower, nasmarować łańcuch, przygotować buty do biegania. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe, to jest tylko ten moment, ale na pewno nie na trening.
17: Jeżeli ktoś startuje po raz pierwszy, to jest jego pierwszy triatlon, jakaś rada dla takiej osoby?
15: Jak schodzi na bieg, pierwsze 2 kilometry włączamy wsteczny.
17: To znaczy
15: zaczynamy bardzo spokojnie bieg, czyli jeżeli ktoś sobie założył, że będzie bieg po 5 minut na kilometr, to niech zacznie 5 minut i 10 sekund. Niech sobie ten pierwszy kilometr naprawdę popatrzy na zegarek i pobiegnie spokojnie, bo nogi naprawdę niosą zawsze po rowerze. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i gdzieś tam z jakimiś zawodnikami się rozmawia, to zawsze jest to samo. A później po 10-15 kilometrach robi się już ciężko, więc myślę, że to jest dosyć ważne.
17: Czy to jest czas na trening? Czy to jest czas na ustawienie sobie głowy? Jaki wysiłek mnie czeka?
16: No myślę, że dla początkujących taka dobrą radą jest, żeby sobie wszystko ładnie zobaczyć trasę, przemyśleć, jak zrobić strefę zmian, jedną, drugą, jak wyjść z wody, mniej więcej sobie to wszystko przemyśleć w głowie, zobaczyć, jak to wygląda, żeby mieć głowę spokojną na starcie i wiedzieć dokładnie, co robić, a nie, że się wyjdzie z wody i gdzie teraz, gdzie mój rower, jak ja mam to zrobić i niepotrzebnie czas tracić, a lepiej, żeby to było wszystko płynne i ustabilizowane emocjonalnie.
17: Taki moment, w którym pan zauważa już, że ci nowicjusze się gubią gdzieś. To który to jest moment triathlonu?
16: Strefy zmian. Najczęściej tak mi się wydaje, że tam dochodzi do różnych pomyłek albo po rowerze zapominają zdjąć kask, więc różne rzeczy się zdarzają.
17: Czyli ktoś biegnie w kasku, tak?
16: Możliwe, dlatego kibice krzyczą kask, kask.
17: To jest bardzo ważne. Zna pan trasę tegorocznego triathlonu?
16: Tak, bardzo dobrze znam każdy element.
17: No właśnie, które miejsce jest najciekawsze?
16: Fajnie jest na pływaniu, tylko nam ciężko kibicować. Jak my dziś wypłyniemy po 700 metrów w głąb morza, jest to dosyć ciężki, ale fajny odcinek, tak mi się wydaje. Ale rower, każdy element jest piękny. Rowerowo mamy fajne elementy, na żuławach jedziemy. Długa trasa, bardzo szybka i biegowo w parku Regana. Aż 4 rundy, więc będzie można nas podziwiać na każdej rundzie i myślę, że to będzie piękny triatlon w tym roku.
17: Samą imprezę rozpoczynają dzieci, starty najmłodszych. Czy triatlon to jest dobry wybór dla tych najmłodszych? Czy lepiej się skupić na jednej z tych dyscyplin, czy jednak i rower, i bieganie, i pływanie?
16: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania 3 sportów naraz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania co dalej.
15: Triatlon jest bardzo wszechstronnym sportem, myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu, jeśli chodzi po prostu dla człowieka. Uważam, że każdy powinien umieć pływać. Jest to umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie, myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy więcej spędzać tego czasu wolnego na powietrzu, na świeżym powietrzu i z innymi ludźmi, nie patrząc się w telefony, tym będziemy dłużej żyli i będziemy szczęśliwsi.
17: Czym różni się sprint od pełnego triatlonu? Wiadomo, no, jest krótszy, ale czy to przygotowanie jakoś się różni? Czy to inne osoby powinny startować w sprincie?
15: Znaczy, sprint na pewno różni się od tego dystansu połówki, no bo umówmy się, że mówimy o tym dystansie, na tym średnim dystansie. No to różni się przede wszystkim długością, więc jakby sprint może być tam około godziny wysiłek, może być trochę ponad godzinę. Połówka zwykle jest to godzin, około 4 godzin dla, myślę, że dla mężczyzn takich najlepszych, albo ponad 4 godziny i więcej, więc myślę, że to już jest pierwsza taka różnica. Kolejną różnicą jest taka, że po prostu jest też inna intensywność. Na sprincie ta intensywność jest zdecydowanie wyższa. Myślę, że też trening jest trochę pod to inaczej układany. Trenerzy inaczej na wiele innych rzeczy zwracają uwagę. Żeby zrobić szybszą tą strefę zmian, na połówce jednak trzeba więcej jeść, trzeba więcej pić. Na tym sprincie aż tyle nie trzeba. Myślę też, że regeneracyjnie jest też bardzo ważne. Przed sprintem też trzeba być zregenerowanym, ale jak się przed połówką odpowiednio nie odpocznie, to później się tak przysłowiowo cierpi i pewnie najwięcej na biegu.
17: Dla kogo jest sprint? Kto powinien brać w nim udział?
16: Myślę, że początkujące osoby, żeby zobaczyć, z czym to się je, jak to wygląda. I taki dystans jak 750, 20 roweru i 5 km biegu uważam za świetnym początkiem przygody w triatlonie.
17: Czy tam akurat też trzeba zwracać uwagę na te pierwsze kilometry? Czy tam można ruszyć, można się popisać?
16: Nie no, wiadomo, że to troszeczkę jest dużo, no bo mamy 750 pływania, no to zajmie nam to 20 minut około. 20 km rowerów po tym biegu, no to jest dosyć wysiłek ponadgodzinny. I no tak czy siak trzeba rozłożyć te siły odpowiednio, nie?
17: Jakbyśmy mieli teraz zamknąć oczy, jest start, jest to odliczanie, ta bramka, wbieg do morza. O czym się myśli w tym momencie przed startem, każdym startem?
15: O niczym. Generalnie myślenie się wyłącza i to jest to, myślę, że to jest to ta najpiękniejsza rzecz, która jest w sporcie. Jeżeli człowiek się wyłącza, jest tylko i wyłącznie w teraźniejszości, żeby być tu i teraz. I sport zdecydowanie tego uczy.
17: Kolejne osoby wbiegają, a w głowie co się rodzi?
16: Czasami jest zwątpienie, mi się wydaje, wśród uczestników, ale ja staram się wszystko, żeby było pozytywnie i słucham wyciszenia sobie, żeby przed startem być rozluźnionym, spokojnym i w pełni gotowym do walki ze sobą, z uczestnikami i do świetnej przygody.
0: Z triatlonistami Martą Łagownik i Bartkiem Banachem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Yeah!

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
2: Jeżeli facet w przeciągu kilku dni dokonuje korekty 33 rachunków, no więc tutaj miał pełną świadomość, że po prostu oszukuje, kłamie, doi kasę. No więc to jest problem. Tutaj powinna być decyzja polityczna. Jeśli ci politycy mają chociaż odrobinę honoru, powinni podać się do dymisji.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się godzina piąta według radiowego zegara. To czas na fakty w RMF FM. Zapraszam, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Niemcy jako pierwszy kraj na tegorocznym mundialu zapewniły sobie awans do 1/16 piłkarskich mistrzostw. Jeden z największych remontów planowanych na wakacje obejmie autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin, a to może oznaczać droższe zamówienia. Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu grupy E piłkarskich mistrzostw świata. Jako pierwsza drużyna w tej grupie zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Niemcy odwróciły losy spotkania po przerwie, bo przypomnijmy, do szatni schodziły przegrywając 0-1. W drugim meczu minionej nocy Ekwador bezbramkowo zremisował z Curacao, a dla reprezentacji Curacao to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mundialu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów planowanych na polskich drogach w czasie tych wakacji. W faktach RMF FM teraz sprawdzamy, co zmieni się dokładnie na polskich drogach w najbliższych tygodniach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz ustalał, kiedy w praktyce ruszy rozbudowa.
1: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Takie informacje uzyskałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą. Ta trasa ma ponad 90 km i to rozszerzenie autostrady związane jest z tym, że A2 już traci przepustowość. Dziennie przejeżdża nią nawet ponad 100 tysięcy samochodów. Jak ustaliłem, kierowcy w czasie remontu cały czas mają mieć po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Pojawi się jednak ograniczenie prędkości, tylko do 70 km na godzinę, czyli o połowę mniej niż teraz. Efekt ma być taki, że za kilkanaście miesięcy w obu kierunkach do dyspozycji będą 3 pasy, a pod Warszawą nawet 4. Na razie na lipiec planowany jest montaż nowych oznakowań i ostrzeżeń, a realny termin, gdy kierowcy odczują pierwsze utrudnienia między Łodzią a Warszawą, to sierpienie.
0: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej u naszych wschodnich sąsiadów podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na szczątki?
2: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
3: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
2: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
3: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
2: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Miłośnicy zakupów z Dalekiego Wschodu, przygotujcie się na większe wydatki. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin. A to oznacza, że zamówienia z chińskich portali będą droższe. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. O ile więcej zapłacą konsumenci?
5: O niespełna 13 zł za każdą paczkę o wartości do 640 zł, czyli 3 euro za przesyłkę do 150 euro. Przepisy obejmują nie tylko paczki z Chin, lecz wszystkie spoza Unii Europejskiej. W praktyce w ten sposób Komisja Europejska chce walczyć z konkurencją z Dalekiego Wschodu.
6: Dziś europejscy sprzedawcy płacą pełne podatki, podczas gdy tanie paczki z Azji omijają część obciążeń.
5: Główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczek zaznacza, że cło będzie nałożone, nawet jeśli wartość zakupów jest niewielka. Przy tanich i małych zakupach może okazać się, że cło będzie wyższe niż sama wartość przesyłki. Przepisy formalnie zostały wprowadzone tymczasowo na 2 lata.
0: Te prognozy przygotował Igor Skrzypek, a kolejna dawka faktów punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem dr Olgę Czeranowską, socjolożkę, którą zapytam, czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować.
3: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś o 14:00.
2: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
3: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Mamy szóstą, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień Miernikowski przed mikrofonem.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie.
1: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego Karolowi Nawrockiemu. Do całej sprawy odniósł się w mediach społecznościowych. Obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej najbliższe miesiące spędzi w areszcie. W tych faktach opowiemy także o egzotycznym gościu, który poruszył środowisko brytyjskich miłośników przyrody. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Ukraiński przywódca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę. Całe oświadczenie możecie znaleźć na rmf24.pl. A Karol Nawrocki wczoraj w śląskiej Grabówce uzasadniał swoją piątkową decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
2: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską, bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat, a przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 1945 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna.
1: Polacy wiedzą, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tak mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA. 3 miesiące spędzi w areszcie obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. 36-letni Elnur A. wczoraj nie przyznał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Według policji mężczyzna raczej działał sam. Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek rano. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrzypiecki, który krytykował rosyjskie władze.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Większość morskich kąpielisk w zachodniopomorskim rozpoczyna sezon dopiero 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu czy Darłowie. Nieco wcześniej, bo 27 czerwca strzeżone będzie kąpielisko w Mielnie. Jednak to później niż na przykład na Pomorzu. Co może być powodem?
4: Trochę skorelowane jest to z pogodą. Rok szkolny kończy się dopiero 26 czerwca, więc myślę, że to też jest związane z tym, że samorządowcy po prostu chcieli oszczędzić trochę pieniędzy i znacząco później te kąpieliska uruchomić, na przykład o tydzień później niż normalnie. No, mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na bezpieczeństwo kąpiących się.
1: Mówi Apoloniusz Kurylczyk z WOPR i apeluje, że należy być ostrożnym niezależnie od tego, czy w pobliżu jest ratownik.
4: Woda jest niebezpieczna zawsze, czy na kąpielisku, czy na obszarze wodnym, gdzie tego kąpieliska nie ma. Więc jeżeli nie widzimy ratowników nigdzie w pobliżu, tym bardziej zwracajmy uwagę na własne bezpieczeństwo, zabezpieczajmy się wchodząc do tej wody, na przykład w postaci takiej dmuchanej bojki, na której jeżeli będziemy czuli się zmęczeni, jeżeli osłabniemy, to bądź można się na tej bojce zatrzymać, utrzymać na powierzchni wody, odpocząć i wrócić z powrotem na brzeg.
1: W województwie zachodniopomorskim jest 148 kąpielisk. To najwięcej w całym kraju. I jeszcze przenosimy się na wyspy, bo tam niezwykłe poruszenie w świecie brytyjskich miłośników przyrody. W północnej Walii zaobserwowano tropikalną czaplę, gatunek, który nigdy wcześniej nie był widziany na wolności w Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Tremorgan.
5: Znana z jaskrawego upierzenia i dotychczas kojarzona wyłącznie z rejonami Afryki, tropikalna czapla stała się nową celebrytką brytyjskich mokradeł. Dla miłośników przyrody to prawdziwe święto, ale dla naukowców kolejny niepokojący sygnał alarmowy. Egzotyczne gatunki ptaków coraz częściej i odważniej zaglądają na wyspy brytyjskie, a powodem tej migracji są zmiany klimatyczne. Rosnące z roku na rok średnie temperatury sprawiają, że tutejsza aura staje się coraz bardziej łagodna i przyciąga ptaki przyzwyczajone do całorocznego ciepła. Jak zauważają eksperci, brytyjska fauna stopniowo przestaje być brytyjska, a staje się subtropikalna.
1: O pojawieniu się egzotycznego gościa na wyspach opowiadał Bogdan Frymorgan. A jeszcze więcej informacji z Polski i świata przygotowuje dla Was Anna Wachowska do porannego wydania Faktów. Te startuje punktualnie o 7.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy

0: No to już sprawdzam wam, jak to teraz wygląda na termometrach. Najchłodniej Kozienice 13,5 stopnia, to jest południe Mazowsza. No i Toruń 22 stopnie, u was jest o poranku najcieplej, o poranku, czyli o 6. Kto to widział tak wstawać wcześniej w weekend? No ale w ciągu dnia nawet do 35 stopni, burze, deszcze, no i grad.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Yeah.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Festiwal, który zamienił się w piekło. Co naprawdę wydarzyło się na Astroworld 2021? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 7, zaczynamy Fakty w RMF FM. Hanna Wachowska przed mikrofonem.
1: Dzień dobry. Zapraszam. Niebezpieczna pogoda w Polsce. Raport reportera RMF FM na początek faktów. Potem pilny apel policji. Poszukiwany były funkcjonariusz, który zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Na koniec zajrzymy do strefy Gwiezdnych Wojen na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Intensywne burze nad Polską. Pracowitą noc mieli strażacy. Sytuację pogodową śledzi reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, gdzie zagrzmiało najmocniej?
2: Najsilniejsza burza przeszła przez południowo-zachodnią część kraju. Nawałnica nie ominęła m.in. Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej, co powodowało punktowe zalania. Strażacy odnotowali w południowo-zachodniej Polsce kilkaset interwencji, głównie wyjeżdżając do połamanych gałęzi drzew i lokalnych podtopień. W tej chwili silna burza przechodzi przez Małopolskę i centrum kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami, które obowiązują na terenie niemal całej Polski. Spokojniej będzie dziś jedynie na północy.
1: Świętokrzyska policja apeluje o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. 49-letni były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami okolic Mierzawy.
3: Jest większy niepokój tutaj wśród mieszkańców teraz?
4: Duży.
3: Pan widział zdjęcie tego mężczyzny?
4: Widziałem w internecie, znajomi udostępniają.
3: Będą Państwo zwracać większą uwagę? Czujność?
4: Strach wyjść.
3: Tu jest taka raczej spokojna chyba okolica, Mierzawa, Jędrzej.
4: Zdarzało się często takich rzeczy.
3: Dookoła lasy. Łatwo jest gdzieś się ukryć.
4: Pewnie.
5: To, że helikopter i tak dalej.
3: Zaskoczyła Pana ta informacja? Zaskoczyła.
6: Tym bardziej, że to taka u nas bardziej taka mała miejscowość, dziura taka bardziej, no a to jednak coś takiego się wydarzyło, no to troszkę tak, no dziwnie. Zawsze jak gdzieś dalej było, no to tak człowiek sobie nie brał do głowy.
3: A tutaj?
6: Troszkę daje do myślenia.
1: Zdjęcie poszukiwanego, jego rysopis oraz kontakt do świętokrzyskiej policji mamy na rmf24.pl. Do Szwajcarii dotarł przed chwilą amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Tam dziś mają się odbyć rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jedną z głównych kwestii negocjacji ma być irański program nuklearny. Program został zniszczony, ale staramy się odebrać im wszelkie atuty, które mogliby wykorzystać do jego odbudowy, gdyby nie przestrzegali postanowień porozumienia. To właśnie stanowi pierwszy etap negocjacji, mówił amerykański wiceprezydent.
7: Są i takie fakty.
1: Darth Vader, Luke Skywalker i Mandalorianin i wiele innych postaci, z którymi można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać lub stoczyć walkę na miecze świetlne. Przed nami ostatni dzień festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Strefę Gwiezdnych Wojen odwiedził dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
8: To jest pojazd z piątego epizodu, to jest Snowspeeder, statek rebeliantów, którzy bronili bazę Ho. To jest pojazd wykonany w skali 1:1. No, starałem się jak najwierniej odwzorować.
9: Większe niż maluch, nie tak duże jak ciężarówka. Gdzie to trzymać w domu?
8: Jeszcze nie wiem. No, skończyłem to budować przed samym Pyrkonem i to się okaże.
9: To jest jeden z tych statków, które możemy kojarzyć z jakimi latał na przykład Luke Skywalker?
8: Dokładnie tak. To w piątej części rebelianci atakowali m.in. maszyny kroczące i za pomocą harpunów obwiązywali, że tak powiem, nogi tym maszynom.
1: Mówił Mateusz Pastuszak, jeden z wystawców w strefie Gwiezdnych Wojen na Pyrkonie. A w strefie faktów słyszymy się o 8:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: No tak, jak słyszeliście w faktach, burze teraz przechodzą na południu Polski, przez południe Polski, głównie Małopolska. W ciągu dnia te burze pojawią się prawie wszędzie oprócz północnego zachodu kraju. Najchłodniej będzie dziś w Koszalinie 22 stopnie, a najgoręcej na południu kraju, dokładnie to Rzeszów, 31.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Jest ósma, zaczynamy Fakty w RMF FM. Anna Wachowska przed mikrofonem.
1: Melduje się. Burzowo niemal w całej Polsce. Efekt to prawie 900 interwencji strażaków. Przekażemy ważne dla kierowców informacje w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia na trasie S5. Mamy polityczne komentarze związane z kryzysem dyplomatycznym na linii Warszawa-Kijów. A na koniec pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień w roku. Prawie 900 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.
2: Interwencje to dotyczą głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi wskutek silnego wiatru, które tarasują szlaki komunikacyjne, drogi, chodniki. Jak również nasze interwencje dotyczyły zabezpieczenia bądź wypompowywania wody zalanych posesji, terenów.
1: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W niemal całej Polsce obowiązują pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. We wszystkich regionach aktualne są także alerty przed upałami. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem po kolizji dwóch samochodów w białych błotach między węzłami Miedzyń i Błonie. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki, przypominamy, odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Taka decyzja zapadła po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków na Wołyniu. W faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę sprawę komentują polscy politycy?
3: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podkreśla, że ukraińskim władzom zabrakło refleksji dotyczącej powodu, dla którego Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order. Jak mówił polityk prawicy, prezydent podjął odpowiednią decyzję.
4: Nie godzi się, żeby prezydent państwa, który otrzymał tak wielką pomoc od Polski, wskazywał, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo sugerując o tym, że takie czy inne decyzje podjęte przez Polaków są niewłaściwe.
3: Warto podkreślić, że w przyszłym tygodniu w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. Czy Zełenski pojawi się w Gdańsku?
5: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
3: Komentuje Andrzej Szejna z Lewicy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek.
6: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: Blisko 2 km pływania w morzu, 90 km na rowerze i półmaraton do przebiegnięcia. W Gdańsku wystartował właśnie Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. O czym myślą zawodnicy chwilę przed startem?
7: Czasami jest zwątpienie, mi się wydaje, wśród uczestników, ale ja staram się wszystko, żeby było pozytywnie i słucham wyciszenia w sobie, żeby przed startem być rozluźnionym, spokojnym i pełni gotowym do walki ze sobą, z uczestnikami i do świetnej przygody.
8: Generalnie myślenie się wyłącza i myślę, że to jest ta najpiękniejsza rzecz, która jest w sporcie. Jeżeli człowiek się wyłącza, jest tylko i wyłącznie w teraźniejszości, żeby być tu i teraz. I sport zdecydowanie tego uczy.
1: Mówili triatloniści Marta Lagownik i Bartek Banach. Za was wszystkich na trasie trzymamy kciuki. To już dziś o 10.25 rozpocznie się astronomiczne lato.
9: Jak co roku jest taka sytuacja i taki moment, kiedy na północnej półkuli, na naszych szerokościach geograficznych, dzień trwa najdłużej, za to noc jest ekstremalnie krótka. I ten dzień, kiedy słońce maksymalnie długo świeci na niebie, nazywa się na naszych szerokościach geograficznych przesileniem letnim.
1: Wyjaśnia astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Cieszmy się zatem latem, jego ostatni dzień 22 września, a o fenomenie letniego przesilenia przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
0: Teraz o 8:00 najchłodniej jest w Jeleniej Górze, 16 stopni, najcieplej Świnoujście i Toruń o 23 stopnie. W ciągu dnia będzie do 35 stopni, tak jak słyszeliście w faktach, uważajcie też na burze i te burze mogą być także z gradem. Nie powinno te burze nie powinny pojawić się na zachodzie i tak do Koszalina.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. RMF24.
12: Jeszcze więcej informacji także w niedzielny poranek. Zapraszam do naszego programu. Dzień dobry, tu Marcin Jędrych. U nas już niebawem powiemy, jakie to będzie lato dla branży lotniczej. Moim gościem będzie ekspert rynku lotniczego Rafał Romanowski, a ponadto powiemy właśnie o tym, że no zaczyna się ten pierwszy letni czas u nas na antenie. Za chwilę rozmowa z doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem. Zapraszam do 12:00. Dzień dobry.

0: To już naprawdę niedługo. Dziś o 10:26 przyjdzie do nas astronomiczne lato. Będzie to też tak zwane przesilenie letnie, czyli najdłuższy dzień w roku. Dlaczego astronomiczne lato rozjechało się z tym kalendarzowym? No o tym m.in. nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1: Jak co roku jest taka sytuacja i taki moment, kiedy na północnej półkuli, na naszych szerokościach geograficznych, dzień trwa najdłużej, za to noc jest ekstremalnie krótka. Im dalej na północ, tym noc jest krótsza, a za kołem podbiegunowym w zasadzie tej nocy nie ma. I ten dzień, kiedy słońce maksymalnie długo świeci na niebie, nazywa się na naszych szerokościach geograficznych przesileniem letnim. Oznacza to, że słońce jest najwyżej na niebie w południe, natomiast na niebie słońce w swoim rocznym ruchu zmienia swoje położenie na tle gwiazdozbiorów zodiakalnych i na tle znaków zodiaku, które dzielą ekliptykę na 12 mniej więcej równych części. No i ta ekliptyka w dwóch miejscach przecina się z równikiem niebieskim i gdy słońce jest właśnie w punktach przecięcia, mówimy o równonocach, natomiast gdy słońce jest maksymalnie na północ od równika niebieskiego, wtedy jest przesilenie letnie. Akurat w tym roku wypada ono 21 czerwca, zazwyczaj jest to 21 lub 22 czerwca. Będzie to punktualnie o godzinie 10:25. Słońce będzie maksymalnie na północy. Na niebie mówimy, że wtedy słońce przechodzi czy wchodzi w gwiazdozbiór raka.
2: Dlaczego to lato astronomiczne nam się rozjechało z kalendarzowym?
1: Rozjeżdża się ze względu na kwestie kalendarzowe, to po pierwsze, a po drugie też ze względu na to, że Ziemia oprócz tego, że obraca się wokół własnej osi i obiega słońce naokoło, oś rotacji Ziemi podlega zjawisku precesji. I to jest zjawisko długotrwałe. Jeden taki pełen obrót to jest około 26 tysięcy lat, ale to sprawia, że właśnie ten gwiazdozbiór, ten znak zodiaku raka, oznaczony na ekliptyce, jest przesunięty względem gwiazdozbiorów na niebie i słońce tak naprawdę jest w tej chwili w czasie przesilenia pomiędzy gwiazdozbiorem byka a bliźniąt na naszym niebie, a na ekliptyce wchodzi w znak raka, który osiągnie na niebie dopiero za miesiąc.
2: Jeżeli chodzi o czerwiec, lipiec, ogólnie takie miesiące letnie, też często pojawia się zagadnienie obłoki srebrzyste. Cóż to takiego?
1: Obłoki srebrzyste to są rzeczywiście takie obłoki, chmury wyglądające na jak cirrusy, z tym, że na niebie widoczne są w kierunku północnym latem, wtedy, gdy panuje noc. Ze względu na to, że nocą, latem słońce jest bardzo płytko pod horyzontem, dlatego nad horyzontem jest taka poświata związana właśnie z obecnością słońca i na tle tej poświaty można czasami zobaczyć takie jasne, rzeczywiście srebrzysto lśniące obłoki. To nie jest zjawisko, które obserwowano zawsze, dlatego że pierwsze jakby notatki dotyczące tego zjawiska pojawiły się dopiero latem 1885 roku i od tego czasu bardziej lub mniej często te obłoki są obserwowane. Kojarzone są z różnymi zjawiskami. Wcześniej byliśmy przekonani, że to jest związane z wybuchami wulkanów. Dzisiaj być może są to zjawiska meteorowe, być może starty rakiet. Dlaczego? Dlatego, że są to najwyższe partie chmur, jakie jesteśmy w stanie zaobserwować. Znajdują się na wysokości 75-85 kilometrów nad Ziemią, więc dużo wyżej niż cirrusy, niż jakieś inne chmury, które maksymalnie sięgają, te wypiętrzone kumulonimbusy, to maksymalnie do 11-12 kilometrów sięgają, a to jest aż w mezosferze. No i są to kryształki, drobne kryształki lodu. Są powiązane też czasami ze startami rakiet i z tymi gazami wylotowymi, tak, które produkują rakiety, ale musi być pogoda i to jest najważniejsze.
0: Ważne, żeby odpowiednio skorzystać z lata i wakacyjnych dni i właśnie o tym już za chwilę na naszej antenie, no bo jeszcze tylko tydzień być może dla części męczącej szkoły i zaczną się wakacje. O tym za chwilę w relacji naszej reporterki.

0: No tak to wygląda. Jeszcze tylko tydzień i rozpocznie się najbardziej wyczekiwany głównie przez uczniów czas w roku. Wakacje. Część z nas od dawna wie, jak spędzi urlop, ale i niektórzy pewnie dopiero planują swoje wypoczynkowe chwile. Pytamy w Warszawie o wasze plany.
1: No ja mam dużo planów, ale jeszcze nie wiem, gdzie jechać. Chcę do Chorwacji albo do Włoch, więc jeszcze muszę się zastanowić.
2: Ale ciepełka będzie pani szukać.
1: Tak, tak, na pewno. Chcę po prostu plaży i leżeć nad morzem i nic nie robić.
2: A ja już mam bilet kupiony do Genui, już lecę. A pani woli właśnie taki wypoczynek polegający na nic nie robieniu, czy coś sobie pani zorganizuje?
3: Nieaktywna, bo ja tam podróżuję dużo.
2: Czyli leżenia na plaży plackiem nie będzie?
3: Nie, oczywiście trochę będzie, może kilka dni i tyle.
2: Już pani się tak należy na tej plaży, to jeszcze jest trochę siły na zwiedzanie?
1: O nie, zobaczymy. Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie po prostu all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
4: Wybieramy się w sierpniu na te wakacje, bo teraz jest sezon truskawkowy, to ja tutaj sprzedaję truskawki, a wyjeżdżamy sobie do Gdańska odpocząć na 2 tygodnie z synem i z mężem.
2: Co pani będzie robić? Pani bardziej tak jak odpoczywa, to woli sobie poleżeć i się tak nic nie robić?
4: Nie, ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze, cały czas tylko wędrujemy, oglądamy do świętej Brygidy, do kościoła, co jest ten kościół z bursztynami wysadzany, no to tam w tym roku jedziemy i sobie pooglądamy, ale cały z synem, bo mąż to bardziej odpoczywa sobie, bo jest troszeczkę starszy, a tak to cały czas wędrujemy. To jest ten dominikański, jest jarmark, to zwiedzamy sobie jarmark dominikański.
0: To usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Posłuchajmy jeszcze, jak zasłużone wakacje planują spędzić trzecioklasiści, a za chwilę czwartoklasiści ze Społecznej Szkoły Podstawowej numer 1 w stolicy.
5: Papo, ja mam plan na wakacje, że pojadę na obóz i spędzę czas u babci.
6: Ja też jadę na obóz, w ogóle wszyscy chłopcy jadą. Potem jadę chyba w góry, a na koniec na Mazury.
7: Ja pierw od razu po zakończeniu roku szkolnym jadę do Turcji, do jakiegoś tam hotelu, jeszcze nie wiem do którego. Potem na 3-tygodniowy obóz harcerski. Potem mam 2 tygodnie przerwy i jadę na kolejny obóz do Pieczarek.
8: Ja też będę miała kolonie tygodniowe, sportowe. I w sierpniu wyjeżdżam na 2 tygodnie do Białogóry.
9: Będę też jechać na obóz, gdzieś tam wyjadę nad morze, będę siedzieć na kanapie, oglądać telewizję, jeść pizzę. To są moje na razie główne plany.
10: Ja będę na obozie tanecznym 11 dni, potem będę jeszcze z koleżanką w Malezji, z Dominiką. Będę jeszcze z tą samą koleżanką na półkoloniach rolkarskich i będę jechała do jej babci, ona będzie jechała też do mojej. Jeszcze będę na Mazurach. No i tydzień wolny. Będę miała remont pokoju.
11: Ja najpierw jadę do Jastarni z mamą. Potem jadę z Ingą na 3 tygodnie na obóz. Potem jadę do Hiszpanii.
12: Najpierw jadę do Grecji, do Aten. Potem mam obóz karate 10-dniowy. Potem mam chwilę odpoczynku. Potem jadę do mojej babci na kilka tygodni, a w sierpniu jadę jeszcze na obóz jeździecki.
13: Ja na początku wakacji jadę na działkę swoją i potem na Sardynię na 2 tygodnie. Następnie będę na półkoloniach muzycznych i tenisowych i będę odpoczywać na pewno bardzo.
0: No, niezależnie od planów, życzymy wam wspaniałego wypoczynku. Pamiętajcie, że astronomiczne lato już za niecałe 2 godziny.

0: Niedzielny poranek w Radiu RMF 24. Dziś dużo tematów związanych z tym, co nas czeka, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie i miesiące w kontekście lata, wakacji, wszystkich tych rzeczy, które no dobrze się nam kojarzą, ale z jednej strony to jest właśnie to dobre skojarzenie, a z drugiej strony lato 2026 roku zapowiada się jako jeden z najbardziej wymagających sezonów dla branży lotniczej od czasu pandemii. Tak to wygląda. Linie lotnicze muszą radzić sobie z rekordowym popytem na podróże wakacyjne. Będziemy dziś o tym zresztą mówić jeszcze w naszym programie, a także zamkniętymi przestrzeniami powietrznymi, a przykład nad Ukrainą czy częścią Bliskiego Wschodu. No i to jest wszystko, co łączy się w jedną całość, że może będzie trudniej latać, a może nie. O tym teraz będę rozmawiał z moim gościem, którym jest pan Rafał Romanowski, ekspert rynku lotniczego, redaktor naczelny portalu Review. Kłaniam się panu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Cieszę się, że w ten niedzielny poranek możemy się spotkać i porozmawiać o tych lotach, bo na początek sobie wymyśliłem takie pytanie, czy w ogóle w tych czasach latanie jest bezpieczne. I tu nie chodzi o jakby jakość maszyn i umiejętności pilotów, tylko no kwestie tych lotów, które mogą być odwołane, mogą być przekierowane, może się coś wydarzyć. Czy to jeszcze jest takie latanie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni?
1: Tak, to wciąż jest najbardziej bezpieczny sposób podróżowania, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, i nic się w tej sprawie nie zmieniło. Oczywiście, że pewnego rodzaju logistyczne czy organizacyjne problemy występować dawniej też występowały, teraz występują z powodów oczywistych, z powodu komplikacji polityczno-wojennych na Bliskim Wschodzie, ale dla branży lotniczej, która na pierwszym miejscu stawia od zawsze bezpieczeństwo, nie jest to sytuacja nowa, to kolejny kryzys, którym, tak jak pan powiedział zresztą wcześniej, branża musi się mierzyć. Najbardziej w tym momencie, największym wrogiem w tym momencie branży lotniczej, w ogóle tego, żebyśmy mogli myśleć spokojnie o naszym lataniu w jakieś ulubione miejsca, czy na wakacje, no najgorszym tym wrogiem jest po prostu niepewność. Mm-hmm. Ja to obserwuję, bo badam na bieżąco komunikację też linii lotniczych, przewoźników lotniczych z całego świata, zwłaszcza z regionu azjatyckiego i europejskiego, i widzę, że ta niepewność no, wkrada się już coraz mocniej do naszych myśli. Nie tylko ma to związek z tym, że była wojna, czy ta wojna się gdzieś tam zamroziła, czy gdzieś tam spadały jakieś rakiety, tylko jakby co jest konsekwencją tego wszystkiego. O tym też warto rozmawiać, bo kiedy popatrzymy na ten rynek między Europą a Azją, czyli ten rynek tych przewozów, które dotyczą właśnie tego regionu, czy przechodzą, czy przelatują przez ten region zapalny Bliskiego Wschodu, no to widzimy od lat budowane, poważne, ogromne biznesy lotnicze, czyli Emirates, Qatar, Etihad Airways, Turkish Airlines. To są gracze z Bliskiego Wschodu, którzy no, zrewolucjonizowali branżę lotniczą i podali ten produkt końcowy pasażerom z całego świata no, znacznie ciekawiej, lepiej niż dotychczasowi hegemonii.
0: Była to i trochę chyba też zdominowali, prawda? Bo to też trzeba powiedzieć, że tam ta dominacja jest dość mocna. Tam nie widać europejskich linii, tam nie widać nawet, no oczywiście nie mówię już amerykańskich, prawda? Tylko tam właśnie są ci, którzy w tym rejonie po prostu rządzą i dzielą.
1: Dokładnie. Znaczy jest to po pierwsze kwestia taniego paliwa lotniczego, dostępnego w krajach Bliskiego Wschodu bez żadnych praktycznie ograniczeń. Jego cena, dostępność, jakby źródło, gdzie tę ropę można znaleźć, tylko to paliwo można przerobić na kerozynę lotniczą. To po pierwsze. Po drugie, pomysł jakby tych krajów na to, że skoro nie mają aż tak wielu atrakcji, nie wiem, turystycznych, historycznych, zabytkowych, czy nawet biznesowych, bo to są kraje, które też bardzo mocno gonią świat w wielu różnych aspektach, no to ten produkt lotniczy w związku z ich świetnym umiejscowieniem na mapie czy na globusie, to będzie ten pomysł, który zdecydowanie przyniesie im prosperitet w przyszłości, będzie zapewniał, że kiedy ropa już się skończy albo ten pomysł na, nie wiem, promowanie ich jako destynacji biznesowych czy turystycznych czy nie wypali, to ten ruch lotniczy jednak cały czas gdzieś tam będzie bardzo mocnym komponentem ich gospodarek. I to się w tym momencie zmieniło, bo wystarczyło kilkanaście dni głośnego bum-bum na Bliskim Wschodzie irańskich rakiet, które uderzały w zaprzyjaźnione ze Stanami Zjednoczonymi kraje, jak Emiraty, jak Katar, żeby ten cały, te domki, te wielkie gmachy jakby biznesowe, te wielkie koncepty biznesowe, żeby się posypały jak domki z kart. I teraz co z tym wszystkim zrobić? No mamy na przykład taką linię jak Jazeera Airways. Ona lata do Krakowa i przywozi, to jest też bardzo mocny temat ostatnio, modny, przywozi do Krakowa setki, tysiące pasażerów z Kuwejtu. I to jest kraj, który przecież od roku 1990, no, kiedy była wojna iracko-kuwejcka, no nie był areną żadnych tak naprawdę problemów geopolitycznych i nagle tą areną sam się stał. I co się okazuje? Po pierwsze, nie można latać, więc przez co najmniej 2-3 miesiące te loty są u nich wstrzymane, a kiedy już pasażerowie dostają informację, że można już kupować bilety do Polski, do tej chłodniejszej Europy, można polecieć do Krakowa, który tam ma naprawdę w tych krajach arabskich niezwykle dobrą opinię. Kraków, Zakopane.
0: No właśnie, też chciałem powiedzieć o Zakopanem, że to też przecież jest miejsce, do którego bardzo często turyści z Bliskiego Wschodu podróżują.
1: Dokładnie tak, więc to wszystko składa się na taki obrazek, kiedy ci pasażerowie już kupują te bilety i linia wznawia połączenia. 10 czerwca miały być wznawione połączenia Kuwejt-Kraków, no to dosłownie 2 czy 3 czerwca kolejne rakiety uderzyły, tym razem w terminal lotniczy. I można się zastanawiać, czy to jest bezpieczne, tak jak pan zaczął tą rozmowę i to pierwsze pytanie, czy to jest bezpieczne nawet z powodu czysto fizycznych, nie wiem, zdrowotnych, czy jakiegoś zagrożenia dla nas. Oczywiście zbombardowany terminal no nikogo nie cieszy, ale gwarantuję, że jakby te rzeczy da się tam przewidywać i to nawet nie chodzi o to, że pasażerowie w sposób bezpośredni mogą ucierpieć, ale ta niepewność, no trudno mi lecieć na weekend czy na tydzień do Krakowa linią z Kuwejtu, skoro przed chwileczką ktoś zbombardował mi terminal. Więc jakby nawet nie chodzi o to, że oni się w 2-3 tygodnie na tyle naprawią, zreorganizują i odświeżą, że faktycznie 30 czerwca ten pierwszy lot do Krakowa się odbędzie, tylko pasażerowie też widzą, że latanie przestało być jakby planowaniem w ciemno, nie planowaniem jasnym, oczywistym, według kalendarza, nie wiem, czy wolnego czasu, że po prostu jeśli mamy wolny czas, to wsiadamy i lecimy, nic nam nie zagraża, tylko że stało się loterią. I to jest właśnie najgorsze, bo to za tym po prostu idą też po pierwsze kupowane bilety, cały biznes, który jest przecież oparty na tym na pasażerze. Jeżeli samolot leci, samolot wtedy zarabia, kiedy lata, eksploatacja.
0: Kiedy jest w powietrzu, prawda? To jest jakby jego kluczowa rola.
1: Tak, jeżeli on stoi w bazie i trzeba na niego uważać, żeby coś na niego nie spadło, to są same straty.
0: To proszę pana, jeszcze jeden ważny wątek, który pan tutaj zresztą poruszył w pana części wypowiedzi, czyli chodzi o paliwo lotnicze. Były już te komunikaty wielokrotnie podczas chociażby tego konfliktu zbrojnego, który jest pomiędzy USA a Iranem, że niektóre linie lotnicze nawet wstrzymywały część lotów, bo no, mieli braki paliwa albo też widzieli, że brak nim tego paliwa. Czy da się jakoś określić, czy jakby na ten wakacyjny sezon tego paliwa lotniczego wystarczy dla wszystkich, dla tych wszystkich zaplanowanych lotów? Czy to jest jakoś mierzalne, albo też w jaki sposób te linie komunikują, czy mają pod dostatkiem zasobów, albo też no, być może zamówień także?
1: Zazwyczaj to informacje o tym, że mają paliwo lotnicze dane linie upubliczniają, czyli mówią o tym linie, które faktycznie go mają, natomiast ci, którym może go zabraknąć, po prostu nic o tym nie mówią, tylko latają i starają się na bieżąco łatać tego typu zapotrzebowanie. Ja jeszcze nie słyszałem, szczerze mówiąc, a obserwuję rynek lotniczy co najmniej od 20 lat, żeby jakaś linia nagle przestała latać z powodu tego, że brakuje jej paliwa. Oczywiście mogło zabraknąć pieniędzy na paliwo, ale tu mówimy jednak o tym, że może zabraknąć po prostu paliwa w dystrybutorze, mówiąc kolokwialnie, dystrybutorze paliwa lotniczego. Czegoś takiego raczej nie będzie. Oczywiście paliwo bywało w ostatnich tygodniach czy miesiącach reglamentowane. Takie przypadki były na lotniskach między innymi rumuńskich. To zależy wszystko od operacyjnych tematów, czy jakieś lotnisko wyposażyło się w jakieś rezerwy, czy akurat na przykład rezerwy były do uzupełnienia. Nie zdążono tego zrobić, bo cieśnina Ormuz została zablokowana, przez to jakaś dostawa nie dojechała, ale tak naprawdę zarówno porty lotnicze, jak i operatorzy, którzy zajmują się tankowaniem samolotów, jak i linie, które kontraktują konkretne zakupy, konkretnych ilości kerozyny, raczej mają scenariusze na tego typu awaryjne sytuacje, więc tego bym się raczej nie obawiał. Bardziej obawiałbym się tego, że niektóre linie faktycznie mają dużo paliwa pod dostatkiem, kupionego jeszcze po tańszych cenach, a inne muszą w panice łatać swoje zapasy albo działać no, na bieżąco, żeby te braki nie występowały, więc to wszystko wiąże się również z podwyżką kosztów. Jeżeli jest podwyższa koszt operowania dla linii lotniczej, no to oczywiście, że ona jest przerzucona później na pasażerów, bo żadna linia nie będzie latała charytatywnie. Tym bardziej zresztą w dzisiejszym świecie między przewoźnikami są już na tyle mocno jakby poobcinane i konkurencja jest tak gigantyczna, że tu tak naprawdę każda złotówka, czy cent, czy euro się liczy. Więc tego raczej się obawiam, że w taki niewidzialny sposób mogą po prostu ceny lotów wzrosnąć. Nie u wszystkich, nie wszędzie, nie zawsze, ale że taki efekt na pewno może wystąpić.
0: To jeszcze na koniec takie pytanie, czy myśli pan, że właśnie ta konkurencja, ten jakby, no ta trochę walka cenowa, no bo tak to trzeba nazwać, pomiędzy liniami lotniczymi, czy to może się skończyć tym, że faktycznie pasażerowie na przykład podczas tegorocznych wakacji dużo na tym zyskają, że ktoś będzie musiał jeszcze zejść z cenami po to, żeby zapełnić ten samolot, żeby on na przykład pusty nie leciał?
1: Jak to się mówi, pogłoski o śmierci tanich linii są przesadzone. Ja od 20 lat słyszę nieustannie, dosłownie co rok, dwa, przy okazji przeróżnych kryzysów, to mogą być kryzysy ekonomiczne, globalne, to mogą być jakieś wypadki, to mogą być jakieś, nie wiem, trendy, czy jakieś wojny, czy różne te. Cały czas słyszę, że jest koniec tak zwanego taniego latania, bo to jest jeden segment, i że na pewno nie będzie już tych cen ze średniej półki, jeśli chodzi o latanie tak zwane tradycyjne, czyli tych linii, powiedzmy, wielkich, dużych, znanych i uznanych. I zawsze okazuje się to nieprawdą, bo nie ma czegoś jak koniec taniego latania. To są co najwyżej marketingowe triki, sztuczki zaprzyjaźnionych, nie wiem, mediów, czy jakichś w tym momencie pewnie influencerów, biorąc pod uwagę obecne czasy, a nie te, powiedzmy, 15 czy 20 lat temu, które pompują właśnie tego typu informacje. To już koniec taniego latania, więc kup bilet, żeby polecieć ostatni raz za tańsze pieniądze. Tak naprawdę ceny za bilety lotnicze i tak w ciągu na początku XXI wieku spadły do absolutnie akceptowalnych poziomów dla przeciętnego konsumenta. I tak naprawdę, czy bilet kosztuje teraz 130 zł, czy 150, czy 180, no to są raczej kosmetyczne różnice. Ja wiem, że dla wielu ludzi różnica iluś tam złotych też może być jakimś tam wyznacznikiem. No ale umówmy się, są to cały czas jednak, powiedzmy, kilkaset złotych, a nie kilka tysięcy jak do tej pory, czy powiedzmy 25-30 lat temu. Produkt pod tytułem latanie samolotem jest ogólnie dostępny i linie lotnicze naprawdę wolą polecieć, naprawdę wolą zarobić. Tak jak mówiliśmy wcześniej, samolot lata wtedy, kiedy zarabia, nawet jeżeli zarobi mniej, nawet jeżeli do czegoś się trzeba będzie dorzucić czy dopłacić ze strony linii lotniczej, to lepiej ten popyt cały czas stymulować, te ceny cały czas utrzymywać na względnie akceptowalnym poziomie, a nie zniechęcać do siebie konsumentów, bo to jest też najgorsze, co można zrobić. Nie tylko, że są czasy niepewne, ale jeszcze podwyższamy wam ceny, żebyście jeszcze dodatkowo byli zniechęceni do latania. Linie lotnicze nie są głupie, zarządzający tymi liniami również nie są głupi, doskonale wiedzą, jak ten popyt można stymulować, w jaki sposób można go kontrolować, obserwować. Zapewniam wszystkich państwa, że to jest wszystko bardzo na bieżąco analizowane, liczone i przygotowane pod to, żebyśmy finalnie na wakacje dolecieli i przylecieli.
0: Tak, i to jest bardzo dobra, pozytywna wiadomość na koniec. Taki komunikat, który idzie w świat, i cieszę się, że pan to właśnie dzisiaj nam na naszej antenie powiedział. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Rafał Romanowski, ekspert rynku lotniczego, redaktor naczelny portalu Review, był naszym gościem w Radiu RMF24. Dobrego latania w wakacje panu życzę też i wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i, jak się mówi, wysokich lotów, tak.

0: Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Cząstka stawowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza cząstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16:00. W radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Nie o takim lecie marzyliśmy. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 9:00. Anna Wachowska.
1: Setki interwencji po gwałtownych burzach. Załamanie pogody w Polsce to temat numer jeden w faktach. Wznowione zostały poszukiwania mężczyzny w Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. W mistrzowskich faktach sportowych mecz numer 1000 na piłkarskich mistrzostwach świata.

0: Dolny Śląsk, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach strażacy interweniowali najczęściej w ostatnich godzinach w związku z burzową aurą. W Wielkopolsce doszło do podtopień.
1: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Działania w tym powiecie koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
0: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O setkach interwencji po gwałtownych burzach przeczytacie na rmf24.pl. Ratownicy z Dolnego Śląska wznowili poszukiwania mężczyzny, który wieczorem spadł z deski na zalewie Mietkowskim i zniknął pod wodą. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kacprze, rozmawiałeś ze służbami. Czego się dowiedziałeś?
2: Jeszcze przed wschodem słońca dwa zespoły wodnej służby ratowniczej wznowiły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Do działań dołączył także zespół prac podwodnych Policji Wodnej z Wrocławia.
3: Prowadzą sonarowanie przy pomocy sonarów holowanych, bo to i Policji, i Wodnej Służby Ratowniczej. Dwa sonary.
2: Usłyszałem od Piotra Maciaszka z Wodnej Służby Ratowniczej. Tylko przypomnę, z ustaleń policji wynika, że poszukiwany mężczyzna nie zdołał wrócić do brzegu przed gwałtownym załamaniem pogody i wpadł do wody z deski SUP. Nie miał on założonej kamizelki ratunkowej.
0: Fala upałów w Europie. W 8 miastach Włoch, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Alarm pogodowy także w 1/3 regionów Francji, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Darmowe wentylatory rozdawane są ubogim paryżanom, którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład na poddaszach kamienic. Rząd zalecił prefektom regionów, w których ogłoszony został alarm pogodowy najwyższego stopnia, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w czasie ulicznych koncertów zaplanowanych dzisiaj w ramach Święta Muzyki. Synoptycy ostrzegają, że po południu alarm pogodowy najwyższego stopnia może zostać ogłoszony w większości regionów kraju. Temperatura może zacząć przekraczać w wielu miastach 40 stopni Celsjusza w cieniu.
5: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
0: Leniwe wygrzewanie się w słońcu, a może zwiedzanie kolejnych zabytków. Każdy ma swój sposób na udany urlop. A wy? Co wolicie?
6: Ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze. Cały czas tylko wędrujemy, oglądamy.
7: Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
8: A co pani robi nad morzem, jak jest brzydka pogoda?
6: Jak jeżdżę, to zawsze jest tak, że trafia mi się, że jest cały czas ładna pogoda. A jak nie ma pogody, to gdzieś pójdziemy do kawiarni posiedzieć.
0: Usłyszała warszawska reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy nie, życzymy pięknej pogody.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
10: Niedzielny czas w towarzystwie Radia RMF 24. U nas jak zawsze jeszcze więcej informacji, one także na bieżąco na radiowej stronie rmf24.pl. A u nas już za chwilę Agnieszka Prasek z IMGW opowie o tym, jak wygląda letni plan w mapach pogodowych. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Słuchacie niedzielnego programu w Radiu RMF 24. No teraz zadajemy sobie takie pytanie, które o tej porze roku chyba jest zasadne, żeby padło. Otóż jakie będzie lato 2026 roku? To pytanie zadają sobie już nie tylko turyści, ale także branża turystyczna, hotelarze, no i organizatorzy wypoczynku. Długoterminowe prognozy sugerują, że czeka nas kolejny sezon z temperaturami powyżej normy, ale jednocześnie meteorolodzy podkreślają, że coraz trudniej mówić o stabilnej pogodzie. No i właśnie o to teraz zapytam mojego kolejnego gościa w naszym programie. Z nami jest pani Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Proszę pani, wiemy doskonale, że prognozy długoterminowe to jest coś, czego nie należy traktować w 100% jako czegoś, powiedziałbym, bardzo pewnego, ale też z racji państwa doświadczenia i tego, w jaki sposób obserwujecie pogodę, to czy coś można mocno konkretnego powiedzieć już o nadchodzącym lecie 2026?
1: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tutaj coraz więcej modeli wskazuje również na możliwość rozwoju zjawiska El Niño, czyli ocieplenia wód Pacyfiku, które wpływa na globalne tło temperatury i właśnie może sprzyjać cieplejszym warunkom w skali świata. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów ani temperatury w poszczególnych dniach. Tutaj jedynie wskazują, że cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie. I tutaj jeszcze z punktu widzenia Polski kluczowe znaczenie będzie miała sytuacja baryczna nad Europą oraz przebieg wskaźnika tutaj, który odpowiada za kierunek napływu mas powietrza. I to właśnie on może zdecydować, czy to lato będzie bardziej dynamiczne, z częstymi burzami, przechodzącymi frontami, czy też pojawią się dłuższe okresy stabilnej, gorącej pogody. No niestety ten wskaźnik zmienia się z chwili na chwilę, dlatego patrząc na ten wskaźnik, na tą chwilę tutaj nie jesteśmy jeszcze w stanie tutaj udzielić odpowiedzi. Natomiast na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że lato będzie ciepłe, bardzo ciepłe, z okresami upałów, ale również z burzami i chwilowym ochłodzeniem. Czyli innymi słowy, bardziej prawdopodobno wydaje się lato dynamiczne niż nieprzerwana fala gorąca oraz tutaj przez całe wakacje.
0: Bo rozumiem, że to, co pani powiedziała o tych wskaźnikach, o tym, jak należy to w jaki sposób interpretować, no to to jest też coś, co się zmienia. To nie jest tak, że jak widzicie państwo front, który się do Polski zbliża, to jak on jest dzisiaj widoczny, to i za miesiąc też będzie w tym samym miejscu. Tak mówiąc bardzo obrazowo oczywiście.
1: To znaczy tak, no wskaźniki tutaj, szczególnie ten wskaźnik NAO, on się zmienia z tygodnia na tydzień, natomiast no patrząc na wskaźnik, jeśli chodzi o El Niño, no to widać, że będziemy mieć do czynienia z tak zwanym super El Niño, czyli właśnie ociepleniem wód Pacyfiku, co będzie przekładało się na tą globalną temperaturę. Oczywiście sytuacja baryczna także się zmienia, no bo na wyjściu, jeżeli na wyjściu, no pogoda to tak zwany chaotyczny, nieliniowy układ, w którym jeżeli na początku modelu dojdzie do jakiejkolwiek zmiany, no to to automatycznie pokaże tą zmianę jakby i ten wynik na końcu modelu. I no, tak jak mówiąc już w tej skali no, dwumiesięcznej, patrząc na te modele sezonowe, one jakby jednogłośnie i wraz z tymi wskaźnikami pogodowymi no, wskazują na to, że będziemy mieć do czynienia jednak z tymi temperaturami powyżej normy i także te miesiące mogą być suche. Oczywiście będziemy mieć do czynienia z typową konwekcją i tak zwanymi opadami nawalnymi, no, które nie wspomogą suszy hydrologicznej, no bo tutaj ta gleba nie będzie miała możliwości infiltracji, tylko tu będzie dochodziło do spływu powierzchniowego, czyli do tak zwanych flash foodów.
0: Bo to jest za szybko, na raz dużo deszczu pada, prawda? Bo to o to chodzi, że to nie jest taki deszcz siąpiący, tylko taki deszcz lejący, który no, powoduje, że ta woda nie wsiąka tak szybko, jakbyśmy chcieli.
1: Dokładnie tak. Tu wszystko zależy od tej ilości opadu. No, przy założeniu na przykład opadów w ciągu 10 minut, opad 20-30 mm, no to jest potężna ilość wody na metr kwadratowy, która właśnie powoduje w terenach zurbanizowanych podtopienia. I z takimi sytuacjami no, mamy coraz częściej do czynienia.
0: Proszę pani, czy istnieje coś takiego jak taka, jakby to powiedzieć, równowaga w pogodzie? Patrząc na przykład tego roku, kiedy wiosna no, nie była specjalnie fajna, było dużo dni chłodnych, było nawet bardzo zimno, co może oznaczyć, tak sobie pewnie niektórzy myślą, że jak wiosna była taka średnia, nie było tego słońca za dużo, no to lato będzie gorące, piękne, takie, na jakie zasłużyliśmy. Czy to jest takie bardzo, powiedziałbym, filozoficzne życzenie?
1: No, czy atmosfera zawsze dąży do równowagi? Oznacza to, że no, próbuje wyrównać te różnice tych temperatur między równikiem a biegunem oraz tutaj no, między lądem a oceanem. Tylko problem jest taki w tym, że pogoda jest sposobem osiągania tej równowagi i no, gdy gdzieś jest za dużo ciepła, to przede wszystkim no, pojawiają się i silne burze, i silny wiatr, front atmosferyczny i ulewne opady. A no, gdzie jest za dużo chłodu, no to jest, mamy już zimne powietrze właśnie przemieszczające się na południe i ciepłe próbuje je zastąpić. Dlatego paradoksalnie te ekstrema pogodowe są częścią procesu właśnie wyrównania tej energii w atmosferze. Także no, zmiany klimatyczne, z którymi mamy do czynienia, oczywiście to nie jest kwestia krótkoterminowa. No, mamy zdecydowanie cieplejsze oceany, temperatura Ziemi także jest wyższa i to przekłada się na tą dynamikę w pogodzie. No bo chociażby no, mieliśmy teraz zimę, śnieg był, oczywiście ta pokrywa śnieżna, ona nie była duża i też nie zaspokoiła potrzeb suszy, ale faktycznie te temperatury zarówno w nocy i w ciągu dnia no, były dość ekstremalne niż te, które były w poprzednich latach i oczywiście takie sytuacje będą się zdarzały, natomiast no, też się musimy przyzwyczaić do tego, że ta pogoda będzie bardzo zmienna, a zimy będą zdecydowanie cieplejsze, no a właśnie okresy letnie będą właśnie przeplatane tą dynamiką.
0: To jeszcze na koniec poproszę Panią o taką opinię i informację, czy to, o czym mówimy, o tych zmianach pogodowych, które dotyczą naszego kraju, też można trochę rozszerzyć, powiedzmy, na Europę, na te ulubione przez naszych słuchaczy kraje wypoczynku wakacyjnego, począwszy od basenu Morza Adriatyckiego, poprzez Morze Śródziemne, czy nawet tutaj kraje północne, czyli powiedzmy kraje nadbałtyckie. Czy tutaj to też będzie w taki sposób wyglądało, czy też możemy liczyć na jakieś inne komunikaty pogodowe z tamtych rejonów?
1: To znaczy tak, no wskaźniki pogodowe oczywiście mają wpływ na cały obszar. Tutaj zmiany, które obserwujemy w Polsce są częścią jakby tego szerszego procesu zachodzącego w całej Europie. Mhm. No, z jednej strony notujemy coraz właśnie wyższe średnie temperatury i te częste fale upałów, no, a z drugiej strony mogą pojawiać się właśnie okresy chłodu, czy nawet no, późne przymrozki. I nie jest to oczywiście sprzeczność, bo atmosfera i oceany gromadzą coraz więcej energii, no a to sprawia, że ta pogoda staje się bardziej dynamiczna, dlatego obok upałów częściej obserwujemy właśnie gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady, opady nawalne, no czy okresy suszy i to jest trend widoczny nie tylko w Polsce, no ale także na jakby całym kontynencie europejskim.
0: Czyli tak będą wyglądały w dużym oczywiście skrócie i w dużym uproszczeniu wakacje 2026 roku, aby tych słonecznych, ale takich spokojnych słonecznych dni było jak najwięcej. Tego również Pani życzę. Bardzo dziękując za rozmowę, Pani Agnieszka Pras z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Radiu RMF24.
1: To ja pozdrawiam.

0: Słuchacie Radio RMF 24 w niedzielny poranek. U nas teraz o turystach, którzy coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem na ostatnią chwilę, ale wszystko wskazuje na to, że tegoroczne wakacje będą udane dla branży turystycznej. Jakiego sezonu spodziewają się hotelarze i co będzie przyciągać gości nad Bałtyk? O tym teraz nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
1: Na niespełna 2 tygodnie przed rozpoczęciem wakacji branża turystyczna na Pomorzu patrzy na nadchodzące miesiące z optymizmem. Największym zainteresowaniem teraz cieszy się lipiec, a rezerwacje napływają zarówno od turystów z Polski, jak i z zagranicy, choć hotelarze zauważają trend, który utrzymuje się od kilku sezonów. Coraz więcej osób zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe niemal do ostatniej chwili.
2: Trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji, mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
1: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
2: To są kilkudniowe wyjazdy. Nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już taki najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
1: Mówi Bartłomiej Barski z Sopockiej Organizacji Turystycznej, ale nawet patrząc na ten weekend, który mamy dzisiaj, w piątek już słyszałem, że obłożenie wynosi niemal 100%. Z trudem było znaleźć jakikolwiek wolny pokój i te rezerwacje spływają zawsze na ostatnią chwilę. Ale to też oznacza, że pogoda nadal może zdecydować o liczbie gości nad morzem, szczególnie w przypadku spontanicznych wyjazdów weekendowych. Jednocześnie eksperci podkreślają, z którymi rozmawiałem, że dzisiejszy turysta nie przyjeżdża już wyłącznie po plażowanie. Coraz większe znaczenie mają wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy sportowe i możliwość po prostu aktywnego spędzenia czasu, a to jest możliwe w Trójmieście i na Pomorzu. Sopot liczy między innymi na bogaty kalendarz wydarzeń przez całe lato, ale sam kurort to tylko część oferty regionu. Ja uważam, że w tym roku, jeżeli przyjedziecie do Trójmiasta, warto obejrzeć, odwiedzić te wszystkie miejscowości wokół, te, do których można dojechać w mniej niż godzinę. Cudowny rezerwat Beka, który jest zaraz za Gdynią, solniska, które są zalewany przez morze. Piękny rezerwat położony nad Zatoką Pucką. W drugą stronę z kolei, na Mierzeję Wiślaną można pojechać. To też jest mniej niż godzina drogi, a tam są piękne ścieżki rowerowe przez lasy, wzdłuż morza. Zupełnie można zobaczyć inne plaże. Czy Półwysep Helski? No tam to już w sezonie wiadomo. Trochę więcej czasu trzeba poświęcić, żeby się dostać, ale tam królują sporty wodne. A jeżeli nie chcecie jechać aż nad Półwysep, można pojechać do Rewy. Tam też jest cypel, który jest wyjątkowy, bo sprawia, że można zarówno, jeżeli pływacie na windsurfingu, kitesurfingu, spróbować trochę popłynąć z większą falą, z mniejszą falą, a to jest zaledwie kilka metrów różnicy, bo ten cypel jest wyjątkowy na tle całego morza. Można pojechać najbardziej wysunięte miejsce na północy kraju, czyli Jastrzębia Góra. Piękne miejsce, z klifów można oglądać morze. Miejsc takich jest mnóstwo, ale nawet jeszcze nie zdążyłem wspomnieć o Szwajcarii Kaszubskiej. Przecież te połączenie jezior, pagórków, lasów, więc te mniejsze nadmorskie miejscowości poza głównymi kurortami, uważam, że w tym roku dla osób, które już odwiedziły Trójmiasto, to jest must have. Branża też zwraca uwagę, że nawet jeśli pogoda nie będzie idealna, region ma dziś znacznie więcej do zaoferowania niż jeszcze kilkanaście lat temu. Muzea, centra nauki, wydarzenia plenerowe, oferta gastronomiczna, która się rozrasta. Nawet gwiazdka Michelin trafiła po raz kolejny do Trójmiasta. Czy atrakcje dla rodzin sprawiają, że nieudany pogodowo dzień nie musi oznaczać nudnego urlopu. Dlatego prognozy na ten sezon są dobre. Hotelarze spodziewają się wysokiego obłożenia, choć ostateczny obraz wakacji nad Bałtykiem, jak co roku, w dużej mierze zależeć będzie od tego, co pokażą prognozy pogody.
0: Czasem warto planować coś spontanicznie, a czasem po prostu ustawić sobie spokojny letni plan. W Radiu RMF 24 to był Stanisław Pawłowski, nasz trójmiejski reporter, a za chwilę Katarzyna Sobiechowska-Szuchta opowie nam o letnich festiwalach muzycznych. Fajna przygoda, zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Dziś rozpoczyna się tak zwane astronomiczne lato, 21 czerwca. I u nas w naszym programie, tak jak zapowiadałem, teraz o letnich festiwalach muzycznych. Mapę z przystankami nakreśli Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: No to powiedz, które festiwale na początek?
1: Bardzo jest ich dużo, więc dzisiaj opowiem o tych najbliższych, dobrze? Męskie granie to 12 koncertów w 6 miastach Polski. Pierwszy 26 czerwca w Żywcu, ostatni 22 sierpnia w Warszawie. Hymn Nareszcie, który w tym roku śpiewają Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, to jest ten trzon. Plus, i tutaj w zależności od miasta oczywiście, ale między innymi wystąpią na scenie Mysłowic, Zalewski, Natalia Przybysz, Grażyna Łobaszewska, Ralf Kamiński, ale także Kaliber 44 i Abradab.
0: A potem na osi czasu zapisujemy słynny opener.
1: Tak, i to jest lotnisko Gdynia-Kosakowo od 1 do 4 lipca. I tutaj zestaw artystów jest niesamowity. Florence and the Machine, zespół The Cure, Calvin Harris, uznawany za ikonę współczesnej muzyki tanecznej, ale też Nick Cave and the Bad Seeds. A z naszych? Między innymi Daria ze Śląska, Kasia Lins, Sokół, Sobel, też w lipcu. 17-19. To będzie Jarocin Festiwal, ostrzej będzie trochę. Acid Drinkers, WW wśród gwiazd na scenie, Deserter, Lechianerka, ale także Strachy na Lachy czy Mary z Polski. I będzie także Łódź Summer Festival. On potrwa od 24 do 26 lipca i co ciekawe, to będzie darmowy festiwal w centrum miasta. To dla tych, którzy już będą spłukani finansowo po wszystkich poprzednich festiwalach. Czyli Łódź Summer Festival w centrum miasta to będą gwiazdy między innymi Bastille, Sean Paul, Timbaland, Mata, BDS, Tede. Tak, taki jest line-up. Żabson, Kacperczyk, Justyna Skaczkowska, Happy Set i Nocny Kochanek, ale wymieniłam chyba tylko może 1/4. Ten koncert, przypominam, darmowy.
0: A już dziś, 21 czerwca, właśnie dziś w Poznaniu rusza Festiwal Malta i też na początek będzie bardzo muzycznie.
1: A odpowiada za to Natalia Kukulska, która wymyśliła koncert plenerowy Za Miłość nad Jeziorem Maltańskim na otwarcie tego festiwalu, który łączy w sobie i teatr, i muzykę, i filmy, i sztuki wizualne. A ten koncert, który wymyśliła Natalia Kukulska, to będzie trzyaktowa opowieść o miłości i o tym sobie chwilę porozmawiałyśmy.
2: Wiem, że to będzie przepiękny koncert. Są takie momenty, kiedy ja po prostu wzruszam się, tak bardzo się wzruszam. Ta muzyka tak niesie. Temat miłości jest nam wszystkim najbliższy, jest najważniejszy, ale o miłości można śpiewać bardzo różnorodnie. I to jest fajne, bo jakby każdy z solistów ma tutaj, to są nazwiska tego kalibru, że każdy ma swój dorobek. Nie chciałam posiłkować się tylko i wyłącznie znanymi coverami, co nie znaczy, że to nie będą też dla publiczności znane utwory.
1: A to właśnie jakie to będą piosenki? Jakie to będą utwory?
2: Klucz jest taki, że będą to utwory oczywiście o miłości, ale starałam się z repertuaru każdego artysty znaleźć takie utwory, które pasują właśnie do tej konkretnej temperatury i momentu miłości, ale zrobiłam taki mały akcent poznański, mały, właśnie mówię, bo to są utwory z repertuaru mojej mamy, która jest poznanianką, wiem, że miasto zawsze z niej jest dumne, moja mama z tym Poznaniem była bardzo, bardzo związana, tam się wszystko zaczęło, tam się też urodziła. Więc oczywiście, no, nic nie może wiecznie trwać akurat z jej repertuaru, czy moje jedyne marzenie, czyli tak zwane Przytańczy sobą chcę całą noc. Każdy artysta będzie miał szansę mówić swoim językiem. To zespolenie tutaj, myślę, że będzie naprawdę ciekawym doświadczeniem. No, publiczność się nudzić nie będzie, to obiecuję.
1: A obiecuje Natalia Kukulska, która na scenie się pojawi, a między innymi z nią Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Natalia Przybysz i Anita Lipnicka. Ten koncert wieczorem na scenie przy Jeziorze Maltańskim w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo, Kasiu, za te fajne muzyczne propozycje. Wszystkim życzę wielu dobrych doznań i wspaniałych przygód związanych z poznawaniem muzyki, zwłaszcza w plenerze. Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji, wkrótce fakty o godzinie 10.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Radio RMF 24.
1: Mamy 10 i mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
2: Około 300 policjantów w akcji. Poszukiwany były funkcjonariusz Dariusz Równicki. Miał zabić teścia i zranić teściową. W Szwajcarii ruszają rozmowy delegacji irańskiej i amerykańskiej, stawką zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. W nich mundialowy rozkład jazdy. Policyjny śmigłowiec, drony i kłady w akcji. Około 300 policjantów wciąż szuka 49-latka podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z nich się nie potwierdził.

0: stwierdził, przekazał RMF FM rzecznik świętokrzyskiej policji młodszy inspektor Kamil Tokarski. Poszukiwany to były policjant Dariusz Równicki. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie.
1: Myślę, że go znajdą prędzej czy później.
2: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
1: Dużo, każdy słyszał o tym. Widziałem, przejeżdżałem tam obok tego miejsca i widziałem, jak to wszystko tam jest obstawione, że...
2: Dużo policji?
1: Bardzo dużo. No, każde skrzyżowanie było obstawione tam po drodze, na tych drogach dojazdowych.
2: Do pana samochodu też zaglądali policjanci, sprawdzali, pytali?
1: Świecili tylko latarkami, pojechaliśmy dalej.
3: Jest bardzo dużo policji.
2: Jest opublikowane zdjęcie.
4: To dopiero dodane było to zdjęcie, więc teraz, przed chwilą jak...
2: Ale zwraca pan uwagę na to, kogo pan mija na ulicy?
4: Zwracamy, no ale no, ciężko dostrzec.
0: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zdjęcie poszukiwanego i jego rysopis prezentujemy na rmf24.pl. Cztery osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła serię ataków na obwody połtawski, dniepropietrowski i charkowski na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. W Szwajcarii lada moment rozpoczną się rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu w sprawie trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Delegacji amerykańskiej przewodniczy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, a irańskiej przewodniczy główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagner Ghalibaf.
5: Lato w blasku faktów RMF FM.
0: Za 23 minuty, punktualnie o 10.25 rozpocznie się w Polsce astronomiczne lato. Jednocześnie to najdłuższy dzień w roku. Lato przychodzi do nas z przytupem. Niemal w całej Polsce aktualne są ostrzeżenia przed burzami i upałem.
6: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów, ani temperatury w poszczególnych dniach. Tutaj jedynie wskazują, że cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie.
0: Prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. Był taki rok, w którym lato nie nadeszło. To było 210 lat temu. Wtedy w czerwcu padał śnieg, a niebo przybierało barwy purpury. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
8: Meksyk, USA i Niemcy. Te trzy drużyny już zapewniły sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Wieczorem ani w nocy nikt do tych zespołów jednak jeszcze nie dołączy, bo w grupach G i H w pierwszej kolejce padły same remisy, ale można się zawsze zbliżyć. O 18:00 spotkanie Arabii Saudyjskiej z Hiszpanią, która spróbuje zmazać plamę po wstydliwym remisie z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka.
9: Miguel, lo que pasa que nosotros,
8: Taki wynik był spowodowany naszym stylem, sposobem, w jaki gramy. Zazwyczaj spychamy rywali do głębokiej defensywy. Często przejmujemy inicjatywę, dominujemy, a inni nie mają wyjścia, jak tylko się wycofać. Uważa selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente, ale trudno się spodziewać, żeby Saudyjczycy zagrali przeciwko La Furia Roja inaczej. W drugim meczu grupy H spotkają się Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka, a w grupie G spotkania Belgii z Iranem oraz Egiptu z Nową Zelandią. Tym razem już na pewno poznamy dziś koszykarskiego mistrza Polski. W pasjonującej serii finałowej do czterech wygranych meczów mamy remis 3-3, a wieczorem o 19:00 w decydującym spotkaniu Legia Warszawa podejmie Zastal Zielona Góra. Wcześniej swój ostatni mecz w drugim turnieju Ligi Narodów w Bangkoku zagrają nasze siatkarki. O 12:00 zmierzą się z reprezentacją Kanady.
10: Myślę, że to jest najlepszy zespół na tym turnieju. Wiadomo, to jest nowy mecz, wszystko przed nami. Musimy się dobrze przygotować i będziemy walczyć.
8: Zapowiada środkowa Magdalena Jurczyk. Do tej pory Polki wygrały 6 z 7 spotkań w Lidze Narodów i w tabeli zajmują trzecie miejsce.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki. Tu Radio RMF 24.
11: Weekendowy czas w Radiu RMF 24, to jest niedziela, to już jest no prawie lato, za kilkanaście minut się zacznie ten piękny letni czas, astronomiczny oczywiście, a u nas za chwilę, gdzie będziemy odpoczywać w tym roku, jakie są pomysły na wyloty z kraju, o tym będzie mówił na naszej antenie ekspert, pan Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free.

0: To jest niedzielny poranek w Radiu RMF 24. My dziś dużo mówimy o tym, co się będzie działo już niebawem. Chodzi oczywiście o ten czas odpoczynku, wakacyjnych wyjazdów, no tych wszystkich przyjemności, które nam towarzyszą, bo lotniska notują coraz większy ruch, a wielu Polaków właśnie dopina plany urlopowe. Jakie kierunki cieszą się największą popularnością? Czy pojawiły się jakieś nowe wakacyjne hity, o których już dziś możemy tak powiedzieć? Jak zmieniają się preferencje polskich turystów? O tym będę rozmawiał z naszym gościem, którym dziś jest pan Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy można by już powiedzieć na początku jakby tego rozpoczynającego się sezonu wakacyjnego, że to będzie dobry sezon dla branży?
1: Wie pan co, dobry sezon dla branży to może niekoniecznie, ale pewnie dobry dla samych turystów, ponieważ mamy do czynienia z taką troszeczkę aberracją, przynajmniej jeżeli chodzi o bilety lotnicze, gdzie w połowie czerwca, ja nie pamiętam poza takim wyjątkiem covidowym, takiego okresu, kiedy żeby bilety na wakacje były tak tanie, jak są teraz. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich kierunków, ale takie kierunki wakacyjne typu, nie wiem, jakaś Majorka czy Alicante są w tej chwili tak tanie, jak nie były jeszcze nigdy o tej porze roku, tak? Czyli mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja. Natomiast jeżeli chodzi o biura podróży, to sytuacja ta wygląda troszkę inaczej, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o te najpopularniejsze kierunki, to nie ma wielkich różnic. W dalszym ciągu jest także Turcja i Egipt, są te kierunki najpopularniejsze, ale też fakt, że przez ostatnie pół roku mamy do czynienia z tym kryzysem na Bliskim Wschodzie, powoduje, że te miejsca bezpieczne, ale miejsca sąsiadujące z tą strefą kryzysu też odczuwają pewien spadek popytu. I tam też było tak, że jeszcze w maju i na początku czerwca niektóre biura podróży musiały dokonywać pewnych cięć w swoich programach, ponieważ ten popyt nie był tak duży, jak się spodziewały biura podróży. W tej chwili ta sytuacja jest już troszeczkę unormowana, natomiast zdaje się, że te kierunki nie będą tak popularne w tym roku, jak w latach ubiegłych.
0: Czy w tym zakresie jakby tych kierunków jest coś takiego, co pojawiło się w tym roku być może po raz pierwszy i w związku z tym to może sugerować, że to jest jakiś nowy rozwijający się kierunek, jakiś nowy rozwijający się obszar, jeśli chodzi o wypoczynek wakacyjny?
1: To są takie trendy, które są niezmienne od lat, natomiast one się pewnie troszeczkę nasilają, tak? Czyli na przykład bardzo szybko rośnie pozycja Albanii, takiego kierunku, który ma opinię kierunku o dobrym poziomie jakości do ceny. Bardzo szybko rośnie też na przykład Tunezja, to jest drugi taki kierunek powiedzmy tańszy, ale oferujący całkiem fajną infrastrukturę i całkiem fajne warunki do spędzenia wakacji. Jest takich kierunków, które są w pewnej stagnacji, jest na przykład Bułgaria. Tam widzimy, że ten rynek od już chyba 2 lat nie rośnie tak mocno. A na popularności zyskują w tej chwili kierunki trochę droższe, tak zwanego spokojnego południa Europy, czyli Hiszpania, Włochy głównie na własną rękę i Grecja, głównie w biurach podróży. No, która zyskuje właśnie najmocniej kosztem tych kierunków, można powiedzieć w cudzysłowie, ryzykownych według polskich turystów, czyli Turcji i Egiptu. Natomiast nie są to zmiany na tyle duże, aby jednak zachwiać tą listą najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w Polsce.
0: To jeszcze jedno pytanie w tej części naszej rozmowy. Czy taki termin, który kiedyś był bardzo modny, którym się często posługiwały też i biura podróży, czyli last minute, w tym kontekście jeszcze w ogóle funkcjonuje? Czy jest coś takiego, co faktycznie można kupić w ostatniej chwili za naprawdę niskie pieniądze?
1: Trudno powiedzieć. W tej chwili last minute faktycznie funkcjonuje i ma się dobrze. Natomiast taki prawdziwy test dla last minute będzie w okresie tych wakacji szkolnych, czyli powiedzmy od okresu za jakieś tam kilkanaście dni. I wtedy będziemy widzieli, czy faktycznie biura podróży i linie lotnicze rzeczywiście będą dalej stymulować popyt i będą de facto dopłacać trochę do naszych wakacji. Czy też będzie tak, że po prostu wykorzystają może desperację części grupy pasażerów, która czekała do ostatniej chwili i te ceny podniosą, tak? Bo w biurach podróży te ceny faktycznie są trochę wyższe niż tam w przeciwieństwie do linii lotniczych, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, jak duża będzie skala tego last minute w stosunku do lat ubiegłych. Natomiast na pewno myślę, że jakieś oferty będą dla pasażerów dostępne także w sezonie wakacyjnym.
0: To jest dobra wiadomość dla tych, którzy ciągle jeszcze nie mają specjalnych planów wakacyjnych, ale właśnie liczą na taką okazję, która może się trafić zupełnie niespodziewanie. Dziś naszym gościem jest pan Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Za chwilę kolejna część naszej rozmowy. Bądźcie z Radiem RMF24.

0: od dawna to wiem.
1: Przypominamy, że no, wakacje przypadają w okresie, kiedy w wielu regionach świata nadal trwają konflikty zbrojne. To bardzo smutna rzeczywistość, no, nie było takiej okoliczności przez wiele lat. Wojna w Ukrainie trwa już kolejny rok, a sytuacja na Bliskim Wschodzie też pozostaje cały czas napięta. No i teraz pytanie do naszego gościa, którym dziś jest pan Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Czy to wpływa też trochę na decyzje podróżnych? Czy te takie bardziej egzotyczne kierunki, które korzystały z tych tras przelotowych, chociażby nad Zatoką Perską, nad Iranem, trochę straciły na tym i ludzie tam już nie chcą latać?
2: Na pewno to trochę wpływa, natomiast zwłaszcza w kontekście Azji Południowo-Wschodniej, natomiast jest też tak, że to nie są kierunki, które są aż tak mocno popularne w okresie wakacyjnym, bo to są raczej kierunki, których pik popularności przypada na jesień i zimę. To jest oczywiście związane z sytuacją właśnie na Bliskim Wschodzie, z niepewnością związaną z kondycją i bezpieczeństwem tych dużych hubowych linii, które latają przez Dubaj, przez Dohę czy przez Abu Dhabi, czy takie linie jak Emirates, Qatar czy Etihad. No w tej chwili wiemy, że teoretycznie tego zagrożenia nie ma, natomiast wciąż nie ma też wynegocjowanego jakby pokoju. Cały czas są jakieś niepokoje na linii chociażby Izrael, państwo sąsiednie, więc wciąż ta sytuacja jest w jakiś sposób napięta. Linie lotnicze już niby wznowiły loty, już niby latają, natomiast nie jest to, nie są to tak duże częstotliwości jak w poprzednich miesiącach. No i zdecydowanie też widać takie jakby wyczekiwanie. Natomiast to, co jest ciekawe, to że w tej sytuacji linie europejskie, na przykład także LOT, próbują wykorzystać tą sytuację i zwiększają częstotliwości lotów na połączenia na trasach bezpośrednich z Europy, na przykład do Azji. No to właśnie to jest ten przykład lotu, który na przykład w sezonie wakacyjnym mocno zwiększył liczbę lotów z Warszawy do Tokio. No i to są oczywiście połączenia bezpośrednie, czyli one są trochę droższe niż połączenia przesiadkowe. Natomiast no też jest tak, że to jest właśnie ciekawe, że o ile w przypadku tych połączeń krótkich ceny spadają, o tyle w przypadku tych połączeń długodystansowych to ceny faktycznie rosną. W tym przypadku jako taka właśnie premia za bezpieczeństwo, które słowił za lot bezpośredni, a nie lot przesiadką przez jakiś hub, lotnisko, które uznajemy za potencjalnie ryzykowne.
1: To tutaj jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście zrozumiałe jest to, że ludzie niechętnie latają w okresie wakacyjnym do tych krajów, gdzie jest bardzo gorąco, gdzie jest, no powiedzmy, temperatura prawie nie do życia, ale też pytanie, czy zyskują na przykład na popularności jakieś takie naprawdę już bardzo egzotyczne rejony, jak chociażby na przykład Zanzibar, który był też przez jakiś czas, no trochę nawet medialnie popularny. Czy to też jest coś, co może stanowić jakiś istotny element tych wakacyjnych kierunków, czy to raczej jest tylko marginalna sprawa?
2: Takie kierunki stricte egzotyczne to w Polsce jest faktycznie rynek niszowy, bardzo szybko rosnący, ale też głównie w zimowym rozkładzie lotów. No i oferują go przede wszystkim biura podróży. Tam faktycznie widzimy, że biura podróży wychodzą już poza taką odwieczną świętą trójcę tych kierunków egzotycznych, czyli Dominikana, Meksyk, czy właśnie wspomniany przez pana Zanzibar.
1: Tak.
2: I pojawia się coraz więcej takich kierunków, które przez lata były niedostępne do tego bezpośrednio z Polski. Takich na przykład wspomniana wcześniej Azja Południowo-Wschodnia. Jest dużo ofert lotów i wycieczek na przykład do Malezji. Bardzo intensywnie rośnie chociażby Tajlandia, gdzie po raz pierwszy też swoją drogą w sezonie zimowym będą z Polski bezpośrednie loty pasażerskie. Po raz pierwszy od wielu lat, przepraszam, bo już kiedyś były dostępne.
1: To już jest jakby potwierdzone, tak? Bo to nie są prognozy, tylko te loty są już, powiedzmy, nawet dostępne do zakupu, tak?
2: Tak, tak, tak, jak najbardziej. Natomiast jest to specyfika tego zimowego sezonu. To jest tak, że polski turysta w okresie letnim no, lubi te kierunki, w których już kiedyś był, a w okresie zimowym widzimy taki nowy trend, że szuka jakby wrażeń i szuka takich nowych, ekscytujących nowości, szuka trochę ciepła, które będzie jakąś tam fajną alternatywą dla polskiej zimy.
1: Czy ta egzotyka, o której pan mówił, to jest też taki kierunek, który raczej wybieramy na jakieś dłuższe pobyty, no bo też patrząc nawet na czas przelotu, te kilka czy kilkanaście godzin, to oznacza, że on pewnie się nie opłaca lecieć na tydzień.
2: To są w dużej mierze też pakiety dynamiczne, czyli taka nowa oferta, gdzie pasażer sam sobie wybiera ten czas, jakby czas pobytu. Natomiast no oczywiście to są głównie pobyty od 10 dni do nawet 21, czyli do 3 tygodni Więc faktycznie jest tak, że jeżeli już decydujemy się na tak daleką podróż, to faktycznie na miejscu pozostajemy trochę dłużej, niezależnie od tego, czy jest to pobyt w biurem podróży, czy jest to pobyt na własną rękę, no bo też faktycznie te podróże egzotyczne na własną rękę przeżywają taki troszeczkę renesans. One troszkę też podupadły w czasie, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, mhm. na przestrzeni powietrznych. Natomiast w ostatnich kilkunastu miesiącach przeżywają prawdziwy rozkwit. Także swoją drogą dzięki niektórym liniom z Bliskiego Wschodu, które teraz z kolei mają swoje problemy i turbulencje. No i wypada mieć nadzieję, że będą w stanie odbudować zaufanie do ceny pasażerów po to, żeby te ceny biletów znowu spadły i żeby te podróże znów były atrakcyjne finansowo dla potencjalnych turystów.
1: To jeszcze na koniec zapytam pana, czy pan już ma jakiś swój wakacyjny pomysł, jakiś kierunek wybrany, bilet kupiony i pobyt opłacony?
2: Ja jestem klasycznym szefem, który chodzi bez butów, natomiast jakieś takie wstępne plany już mamy. Trochę będzie tego bezpiecznego południa Europy, czyli prawdopodobnie Włochy. Trochę będzie też polskiego morza, bo wbrew temu, co się uważa, polski Bałtyk niekoniecznie jest droższy niż południe Europy. Wciąż są takie miejsca, gdzie można w porządnie rozsądnych pieniądzach, więc plany są wstępne i się powoli krystalizują.
1: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Życzę oczywiście udanego wakacyjnego wypoczynku i wiele dobrych kierunków do wyboru. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję i nawzajem.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia, dzięki.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest pierwsza niedziela astronomicznego lata. Już wiadomo, że formalnie się ten czas zaczął. A skoro mamy lato, to przed nami sezon wyjazdów, tych bliższych i tych dalszych. O co warto zadbać przed wyjazdem, żeby był bezpieczny i zdrowy, żeby zmniejszyć ryzyko sytuacji, gdy problemy zdrowotne psują nam odpoczynek? Mamy dla Was zestaw podpowiedzi od świetnych specjalistów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z prezesem Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem, który przypomina o szczepieniach, zwłaszcza gdy jedziemy do nieco bardziej tropikalnych zakątków świata. Tym bardziej, jeśli ten wyjazd będzie dopiero za kilka tygodni.
1: Pamiętajmy, że szczepienia muszą być podane z pewnym wyprzedzeniem, a więc jeżeli planujemy wyjazd w ciągu najbliższego czasu, najbliższych tygodni czy miesięcy, to już w tym momencie myślmy o szczepieniach, no bo one potrzebują jak gdyby czasu. Są niektóre szczepienki, które wymagają podania dwóch dawek, no to już bezwzględnie wtedy musimy zrobić to wcześniej. Ale w ogóle generalnie dobrze jest się wcześniej rozejrzeć odnośnie zagrożeń, które są związane z wyjazdami, zwłaszcza wyjazdami do stref tropikalnych. Wiemy, że takich wyjazdów jest coraz więcej. Wiemy, że biura podróży oferują naprawdę egzotyczne kierunki. Natomiast nie słyszałem o tym, aby którekolwiek z biur podróży przestrzegało przed tymi niebezpieczeństwami. Proszę też to traktować jako taką inwestycję w swoje zdrowie. To nie jest straszenie. Ja sam dużo podróżuję i uważam, że to jest fantastyczna sprawa, podróże do różnych krajów, natomiast zawsze należy rozpoznać ten teren, gdzie jedziemy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby samemu ocenić ryzyko, to zgłośmy się do lekarza. Podstawowe informacje myślę, że lekarz POZ jest w stanie tutaj nam również dostarczyć, a poza tym mamy specjalistów medycyny podróży, specjalistów chorób zakaźnych i warto o tym pamiętać.
2: Z perspektywy pana gabinetu, jakie kierunki są teraz popularne? Jak się przygotować jadąc tam?
1: Na pewno bardzo popularna jest Azja w tej chwili, no może trochę mniej w związku z tą sytuacją międzynarodową i problemami lotniczymi, ale bardzo dużo osób jeździ do Tajlandii, do Wietnamu, do krajów takich jak Malezja na przykład.
2: Tu trzeba się zaszczepić przed wyjazdem?
1: To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie jedziemy i w jakim celu jedziemy. Ja zawsze podaję przykład Sri Lanki, gdzie turyści, którzy wybierają się wyłącznie do przebywania na wybrzeżu, w hotelach, nie muszą tak naprawdę obawiać się na przykład malarii, ale jeżeli ktoś zwiedza wyspę planuje dalsze podróże, to sytuacja jest zupełnie inna. I takich przykładów, chociażby w Tajlandii czy w Malezji, mamy bardzo dużo, że to nie jest tak, że jeden kraj jest związany z jakimś określonym bezpieczeństwem czy niebezpieczeństwem, ale wymaga to jak gdyby analizy troszeczkę bardziej dogłębnej.
0: No i jeszcze jedna ważna kwestia. Często przyjmujemy na stałe, na co dzień zestaw leków. Zabierzmy te leki ze sobą na wakacje, nie zapominajmy o nich, przypomina pulmonolog dr Aleksander Kania.
3: Z pewnością, jeśli cierpimy na chorobę przewlekłą, to zadbajmy o to, żeby być odpowiednio zabezpieczonym. Nie jestem natomiast zwolennikiem tego, żeby podróżować z wielką apteczką i martwić się, że coś strasznego się wydarzy i muszę być przygotowany. Natomiast z pewnością analizujmy to, dokąd się wybieramy. Bo jeśli pan się wybiera, dajmy na to, do pięknego Trójmiasta, to z pewnością jest to takie miejsce w Polsce, w którym pan znajdzie pomoc. Ale jeśli pan zamierza przez najbliższy tydzień czy miesiąc być w dziczy na Suwalszczyźnie, no to faktycznie warto mieć tą apteczkę jakoś bazowo wyposażoną po to, by w sytuacji kryzysowej móc udzielić sobie pierwszej pomocy.
2: Niby blisko, ale z pomocą może być trudno.
3: No, to zawsze jest tak, że jak jesteśmy w wielkim mieście, to jest o wiele łatwiej. Jeśli jesteśmy gdzieś na jakiejś eskapadzie albo wysoko w górach, to zanim ktoś profesjonalny do nas doleci, dopłynie bądź dobiegnie, to wymaga to czasu.
2: A w tej apteczce podstawa, takie absolutne, niezbędne elementy, to co?
3: Myślę, że z pewnością pomyślałbym o lekach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych, przeciwalergicznych. To są takie preparaty, które warto mieć zawsze przy sobie.
2: Przeciwbiegunkowych też?
3: Ach, no tak, oczywiście, że tak. To jest prawda, że zakażenia przewodu pokarmowego to jest wielkie wyzwanie podróży i nawet mówi się o takim rozpoznaniu jak biegunka podróżnych. Pamiętajmy więc, że wybierając się w podróż i taka przypadłość może nas złapać.
0: Tak, to bardzo cenne i ważne rady. Proszę o nich pamiętać podczas wakacyjnych dni. To jest pierwsza niedziela lata. Z radiem RMF 24 u nas jeszcze więcej informacji, wkrótce fakty o godzinie 11:00.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Oh,

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 11. To oznacza przerwę taktyczną na fakty w RMF FM.
1: Anna Wachowska, zapraszam. Ukraiński cukier nie zaleje polskiego rynku. Komisja Europejska uspokaja, a my pytamy, jak argumentuje swoje stanowisko. Czy będzie europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry? Decyzja sądu w najbliższych dniach. Astronomiczne lato rozpoczęte.
2: Klapeczki na nogi i można ruszać.
1: To są fakty RMF FM o 11. Komisja Europejska uspokaja w sprawie cukru z Ukrainy. W przesłanym dziennikarce RMF FM oświadczeniu zapewnia, że import tego produktu nie jest zagrożeniem ani dla unijnego rynku, ani dla rolników z Polski. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym Bruksela opiera swoje stanowisko?
3: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
1: Przeczytajcie o tym.

0: na rmf24.pl. Utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzińcu koło Gliwic w Śląskiem dachował samochód. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Krakowa, ostrzegamy. W najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania ENA. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. W studiu faktów dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie ma to znaczenie?
1: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
2: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
1: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
3: Fakty i weekend w RMF FM.
0: Jak połączyć naukę ze światem fantastyki? Okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne. Przekonał się o tym nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który na festiwalu fantastyki Pyrkon odwiedził strefę Fantastyczny Uniwersytet Adama Mickiewicza.
4: Sama fantastyka wywodzi się z nauki, bo naukowcy i ludzie, którzy się zainteresowali fantastyką, to byli naukowcy przede wszystkim. To jest tak naprawdę schylenie się po rzecz, którą jest bardzo oczywista. Każdy, kto czyta fantastykę i science fiction, jest zainteresowany nauką. Nie zawsze o tym wie.
5: O jakich dziedzinach mówimy? O jakich dziedzinach nauki, w jakich dziedzinach fantastyki?
4: Klasyczna fantastyka to przede wszystkim jest historia, archeologia, literaturoznawstwo, lingwistyka, jeśli największy przykład, Tolkien. On co swojej miłości do lingwistyki, do sag skandynawskich i angielskich, staroangielskich, stworzył swój własny świat i on dał podwaliny pod całą współczesną fantastykę.
0: Podkreśla Mateusz Frankiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już jest! O 10.25 rozpoczęło się astronomiczne lato. Tęskniliście?
6: Za słońcem. Niestety wiosna była długa i deszczowa.
7: Za ciepłem. Przecież teraz już mamy trochę ciepła tego.
8: A jakieś plany, jeżeli chodzi o tę porę roku?
7: Wypady nad wodę na pewno.
8: Dużo w planach takich wypadów w tym roku?
7: Zobaczymy. Na spontanie.
9: Że nie trzeba ubierać tych wszystkich warstw na siebie, szczególnie mając małe dziecko, bo wyjście z domu zajmowało pół godziny, także teraz jest tylko klapeczki na nogi i można ruszać.
10: Ja się pod tym samym podpisuję.
0: Podpisuje się pod tym warszawski reporter RMF FM Kacper Wróblewski. A jakie są wasze letnie tęsknoty? Dajcie nam znać. Czekamy pod adresem fakty@rmf.fm.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
12: Kolejne minuty już w pełni letniego programu w Radiu RMF 24. U nas za chwilę powiemy o wakacyjnych finansach. Czy warto jechać z gotówką, czy też być może wystarczą karty płatnicze? O tym opowie kolejny ekspert i gość dzisiejszego programu, pan Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o finansach.

0: Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, także w naszym niedzielnym przedpołudniowym programie. Wakacyjne wyjazdy to nie tylko wybór kierunku i pakowanie walizek, ale także ważne decyzje finansowe. Coraz częściej za granicą płacimy telefonem lub kartą, choć wielu turystów nadal zabiera ze sobą bardzo popularną ciągle gotówkę. Jak dziś najlepiej zarządzać pieniędzmi podczas urlopu? O tym porozmawiam z panem Maciejem Samcikiem z portalu Subiektywnie o Finansach. Kłaniam się panu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Czy ta tradycja dotycząca gotówki na wakacje to jest ciągle jeszcze bardzo popularny trend wśród naszych rodaków?
1: No, większość osób, które dość często wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają już raczej bez większej gotówki w portfelu czy w kieszeni. Raczej z telefonem, w którym jest karta płatnicza, albo z kartą płatniczą plastikową w kieszeni. Natomiast cały czas nie jest tak, że jedziemy na wakacje kompletnie bez gotówki. Nawet jeśli ktoś jest takim użytkownikiem bankowości elektronicznej i płatności bezgotówkowych, jeśli wyjeżdżamy do strefy euro, to mamy te kilkaset euro w kieszeni w gotówce.
0: Czy ten taki właśnie zestaw gotówki w kieszeni to jest takie rozsądne podejście, racjonalne, bo trzeba się zabezpieczyć na różne okoliczności, nawet w strefie euro, które mogą nas zaskoczyć?
1: Tak, trzeba się zabezpieczyć na taką sytuację, w której gdzieś nie będzie można zapłacić kartą, w sytuacji, gdzie gdzieś nie uda się transakcja telefonem, że na przykład nie da się wyciągnąć pieniędzy z bankomatu, albo na przykład karta pożre, czy bankomat pożre naszą kartę. No zawsze tę awaryjną gotówkę, żeby przeżyć 2-3 dni za granicą bez możliwości płacenia bezgotówkowego, to trzeba sobie zagwarantować.
0: No właśnie tutaj a propos tego kwestii przetrwania za granicą, no w sytuacjach, kiedy na przykład coś dzieje się poważnego, na przykład z naszą kartą, czy też no na przykład nasze systemy bankowe nie działają, no to wtedy właśnie ta gotówka ratuje życie, ale czy też jesteśmy w stanie szukać jakiejś pomocy właśnie takiej typowo finansowej za granicą, powiedzmy na razie w strefie euro?
1: O jakiego rodzaju pomocy finansowej pan mówi?
0: Myślę o tym na przykład, że są być może międzynarodowe banki typu działające nie tylko w Polsce, ale także w Europie, do których możemy na przykład pójść i powiedzieć, że mam problem z aplikacją, mam problem z kartą, czy jesteście w stanie jakoś pomóc mi to odblokować na przykład?
1: Warto sprawdzić, czy nasz bank, w którym mamy konto w Polsce, jest członkiem jakiegoś sojuszu albo na przykład jakiejś grupy bankowej, która działa w tym kraju, do którego się wybieramy. Mhm. Znaczy, może się okazać, że nasz bank jest częścią globalnej grupy finansowej, która ma placówki w innych krajach i w tych placówkach czasem można uzyskać pomoc, aczkolwiek przeważnie jest to utrudnione. To znaczy, ja bym raczej starał się w sytuacji awaryjnej użyć po prostu karty innego banku albo mieć również w rezerwie jakąś kartę któregoś z popularnych fintechów i w ten sposób się ratować. Nawet jeśli nasz bank jest członkiem jakiejś wielkiej grupy bankowej i ma tego rodzaju usługi, to one niekoniecznie muszą działać w każdym miejscu, a w miejscowościach turystycznych często tych oddziałów bankowych jest stosunkowo niewiele.
0: To właśnie tu jeszcze jedną ważną rzecz pan powiedział, żeby mieć kilka kart z różnych banków. To też jest chyba takie zabezpieczenie, które powoduje, że dzięki temu jak w jednym banku będzie problem, to drugi nas uratuje.
1: Podróżowanie jest trochę jak w inwestowaniu, to znaczy trzeba się dywersyfikować, tak?
0: Tak czułem, że pan użyje tego słowa.
1: No właśnie, dywersyfikacja, bardzo modne słowo. Może niekoniecznie chcemy o nim słuchać na wakacjach, ale może się przydać. Mnie się zdarzyło kiedyś, gdy wyjechałem do Tunezji, że miałem 3 karty płatnicze i żadna nie zadziałała. Jedną mi bankomat połknął, na drugiej się okazało, że nie mam już pieniędzy. Trzecia nie zadziałała z przyczyn prawdopodobnie technicznych i naprawdę zostałem bez dostępu do pieniędzy, a akurat chciałem zapłacić za wycieczkę fakultatywną i potrzebowałem tych pieniędzy, więc to jest dla mnie nauczka, żeby tych metod płatności, żeby mieć nawet 3-4, bo różne rzeczy się za granicą mogą dziać. Także jedną z tych metod jest oczywiście posiadanie kilkuset, na przykład euro gotówki. Mhm. Drugą z tych metod jest posiadanie co najmniej 2 kart płatniczych przy sobie. Być może jeśli wybieramy się w jakiś bardziej egzotyczny rejon, to powinny być no, jedna karta debetowa, druga kredytowa, albo jedna sygnowana znaczkiem Visa, druga znaczkiem Mastercarda. Być może to powinna być jedna karta od banku, a druga od jakiegoś fintechu, który no te fintechy mają to do siebie, że oferują karty w ogóle usługi przeważnie w tej podstawowej wersji bezprowizyjnej, więc jak się tym odpowiednio szybko zajmiemy, to jesteśmy w stanie no, do wakacji jeszcze zdążyć sobie taką kartę wyrobić.
0: Tak, to bardzo cenne rady. Naszym gościem dziś jest pan Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach. Za chwilę ciąg dalszy naszej rozmowy. Przejdziemy do tego zakresu, który dotyczy no, w dużej części właśnie gotówki. Dlatego zapraszam do tego, abyście pozostali z nami.

0: W Radiu RMF 24 słuchacie naszego niedzielnego programu. Wakacyjne wydatki zależą nie tylko od cen w hotelach czy restauracjach, ale również od kursu walut. Dla wielu osób pytanie o to, kiedy wymienić pieniądze i gdzie zrobić to najkorzystniej, jest równie ważne jak wybór miejsca wypoczynku. No i dziś, tak jak chyba mnie słyszeliście, naszym gościem jest pan Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach. Proszę pana, właśnie teraz chciałbym, bo o tej gotówce trochę mówiliśmy w poprzedniej części naszej rozmowy, właśnie do tego wrócić. Kiedy najlepiej wymienić walutę przed wakacjami, albo inaczej po prostu kiedy kupić euro czy inną walutę po to, żeby dobrze czuć się podczas wakacyjnego wypoczynku?
1: No to jest oczywiście pytanie do wróżki, bo kursy walutowe należą do najbardziej nieprzewidywalnych rzeczy w świecie finansów. Mhm. Ja mam taką metodę, że po prostu jak potrzebuję mieć większej ilości, na przykład euro, to kupuję po prostu już od kilka miesięcy przed wakacjami, zaczynam kupować w takich porcjach po kilkaset euro co tydzień albo co miesiąc i dzięki temu uśredniam sobie tę cenę, po której kupuję euro na wakacje. No, jeśli mówimy o dolarach, czy o funtach, czy o frankach szwajcarskich, to tym bardziej myślę, warto taką metodę zastosować. Aczkolwiek mam świadomość, że dla wielu z Państwa może być już na to za późno. Jesteśmy w pewnym sensie zdani na te kursy, które są dzisiaj. Dobra wiadomość jest taka, że złoty jest bardzo stabilny ostatnimi czasy.
0: Tak, to prawda.
1: Naprawdę, jak spojrzę na ostatnie tam kilka miesięcy, to przynajmniej w stosunku do euro naprawdę niewiele się zmienia, więc to ryzyko walutowe na szczęście nie jest duże.
0: Przy kwotach rzędu nawet 1000 euro to ta różnica na pewno nie jest duża. I tu chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz a propos właśnie gotówki. Czy jest sens, żeby kupować gotówkę z kraju, do którego się jedzie? Czyli pomijając strefę euro, być może nawet właśnie, no przecież w kilku krajach skandynawskich jeszcze ciągle jest ichniejsza waluta, czyli korony chociażby szwedzkie, czy korony norweskie. Czy to oznacza, że wtedy bardziej się opłaca kupić właśnie tą lokalną walutę, czy też nadal pozostawać przy tych najpopularniejszych, takich jak euro czy dolary?
1: No, jeśli jedziemy do jakiegoś kraju, w którym obowiązuje jakaś mniej popularna waluta, to ja bym w Polsce wymienił pieniądze na euro lub na dolary i na miejscu ewentualnie z dolarów czy z euro na te lokalne waluty. Tak to zwykle jest najrozsądniej. Natomiast drugą opcją też niezłą jest po prostu kupienie tej waluty w Polsce, bo nie wiemy, jaka jest sytuacja, jakie są warunki rynkowe tam, gdzie jedziemy. Natomiast w każdym polskim dużym mieście jest jakiś taki kantor, który uchodzi za tani i w którym można naprawdę w walutę się zaopatrzyć po dobrych kursach. No jest jeszcze taka opcja, żeby kupować, no nie tyle kupić walutę, co po prostu zabrać ze sobą kartę debetową i wypłacić obcą walutę w bankomacie w obcym kraju. Mhm. A to też, jeśli mamy taką kartę płatniczą, jeśli nasz bank oferuje nam na przykład darmowe wypłaty gotówki na całym świecie, bo sporo banków już taką usługę proponuje, ewentualnie można ją dokupić na przykład za 10 zł miesięcznie, czyli dokupić sobie na miesiąc albo na dwa, potem zrezygnować, to też nie jest taka zła opcja. Tylko trzeba uważać na opłaty, które czasami się pojawiają już w bankomatach, znaczy za granicą. Niestety jest to zwolona taka praktyka, że bankomat, właściciel bankomatu może nakładać dodatkową opłatę. Nawet jak nasz bank nam daje wypłaty za darmo, no to właściciel bankomatu za granicą może tam jakąś opłatę dołożyć. Natomiast no, jest to pewna alternatywa, żeby nie jeździć znowu z bardzo dużą ilością gotówki w obcych walutach pod pachą.
0: Zwłaszcza w krajach, których na przykład, no powiedzmy, ta wartość waluty jest słaba, co oznacza, że trzeba mieć dużo banknotów albo dużo monet po to, żeby w ogóle cokolwiek mieć przy duszy, bo czasami tak się zdarza, że przecież w niektórych krajach jeszcze te kwoty są dość wysokie. To jeszcze, proszę pana, na koniec jedna taka myśl, może już bardziej filozoficzna. Czy zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że jednak jak się ma na wakacjach gotówkę, to człowiek trochę mniej wyda niż jak ma na karcie?
1: To oczywiście nie tylko na wakacjach, to jest ogólnie rzecz biorąc taka dobra praktyka, zwłaszcza dla osób, które mają problem z taką dyscypliną finansową. Moja babcia zawsze mawiała, jak masz 100 zł w kieszeni i idziesz do sklepu, to nie wydasz więcej niż 100 zł. Jak masz ze sobą kartę płatniczą, to wydasz nie wiadomo ile.
0: Tak.
1: Więc to się oczywiście na wakacjach również sprawdza. Aczkolwiek, no chyba bym nie namawiał Państwa do tego, żebyście wszystkie swoje plany wakacyjne finansowali wyłącznie gotówką, bo to no to też nie jest takie bardzo bezpieczne. Jednak pilnowanie karty płatniczej czy telefonu, w którym mamy tę kartę płatniczą, jest, myślę, łatwiejsze niż pliku banknotów. To no, znam ludzi, którzy sobie rozkładają te banknoty na różne miejsca w swoich bagażach i uważają, że to też jest bezpieczne.
0: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był pan Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach. No to dobrego wakacyjnego wypoczynku panu życzę i samych udanych transakcji.
1: Wszystkim państwu również życzę kolorowych, udanych wakacji, ale też trzymajcie rękę na pulsie i nie przesadźcie z wydatkami.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dzięki serdecznie.

0: Tu Radio RMF 24, tu nasz niedzielny program. Czy na tydzień przed początkiem wakacji mamy jeszcze w czym wybierać, jeśli chodzi o zagraniczne wycieczki? Jak w tym roku wyglądają ceny? Jakie kierunki są najpopularniejsze? Z tymi pytaniami nasz reporter Piotr Bułakowski odwiedził jedno z biur turystycznych przy ulicy Krasickiego w Olsztynie.
1: Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, którą mamy od lutego, był przez pewien czas przestój w turystyce zagranicznej. Od niespełna 2-3 tygodni widzimy wzrost tego zainteresowania. Klienci odkładali decyzję o wyjazdach, o zakupie wycieczek zagranicznych do ostatniej chwili, obserwując sytuację zagraniczną. W tym momencie mamy duże wzrosty zainteresowań, ale możliwe, że jest to po prostu skumulowanie tego, czego nie mieliśmy przez ostatni, powiedzmy, miesiąc.
2: Przychodzę do biura podróży, 4-osobowa rodzina. Czy mam w czym wybierać?
1: Tak, jeszcze tak. To jest, powiedzmy, że ostatni dzwonek do tego, żeby znaleźć jakieś dobre oferty wakacyjne, gdzie jest szansa na te topowe kierunki, czyli Turcja, Grecja. Bardzo mocno przebija się w ofertach Tunezja oraz Albania.
2: Odwieczne pytanie o ceny.
1: Ceny w tym roku wzrosły mniej więcej od 100 do nawet 800 zł na osobę, ale jest to prawdopodobnie też spowodowane cenami paliw lotniczych, które ze względu na konflikt z Iranem poszły bardzo, bardzo mocno w górę.
2: Polacy co najczęściej wybierają? Jaki kierunek?
1: Bezapelacyjnie ciągle Turcja. Na drugim miejscu Grecja. I to są kierunki mocno wakacyjne, wybierane przez Polaków ze względu też na to, że hotele, które są akurat czy w Turcji, czy w Grecji, mają bardzo dużą bazę taką skierowaną właśnie do wyjazdów familijnych, rodzinnych.
2: A trochę na przekór, jeżeli u nas będą upały, jeżeli ja nie szukam upałów, to co byś polecił?
1: Jeżeli nie szukamy upałów na przekór, można by było zastanowić się nad Maderą. To jest kraina, to jest kierunek Wieczna Wiosna. Dokładnie tak. Minusem tutaj trochę jest daleki lot, długi lot, ale mamy tak naprawdę wiele innych możliwości. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na trochę dłuższy lot, to możemy sobie powybierać też kierunki, gdzie akurat teraz jest na przykład pora deszczowa i możemy sobie wskoczyć w opadę deszczu.
2: A jakie są najczęstsze pytania, jak do ciebie przychodzi klient, rodzina? O co pytają przede wszystkim?
1: O atrakcje. Jakie oferty możemy przygotować pod kątem określonego terminu? Lotnisk, wylotu, rodzaju zakwaterowania, oczekiwania od hotelu typu bliskość do plaży, miasta, lotniska. Takie są właśnie pytania, gdzie możemy polecieć, żeby było to, czego klienci szukają.
0: To mówił Cezary Barszczewski, właściciel biura podróży u nas w Radiu RMF 24. Jak zawsze nowe fakty o godzinie 12, a chwilę po nich, jak zawsze w każde niedzielne popołudnie, program Taka Ameryka, na który zaprasza Lidia Krawczuk. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję, Marcin Jędrych. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Festiwal, który zamienił się w piekło. Co naprawdę wydarzyło się na Astroworlds 2021? Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w każdą niedzielę po 15 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Tymczasem w RMF FM czas na fakty w samo południe.
1: Anna Wachowska, zapraszam. Polityczne komentarze w sprawie pogorszenia relacji polsko-ukraińskich zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Mają apetyt na zwycięstwo. Polskie siatkarki rozpoczynają mecz z Kanadą w turnieju Ligi Narodów. Na wyjazd nad morze decydują się w ostatniej chwili. Kluczowa dla turystów jest pogoda. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiamy w sytuacji wyraźnego pogorszenia polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego odesłał go. Zrobili to także byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Witamy.
1: Kacprze, rozmawiałeś z politykami.
2: Tak.
1: Czy według nich Wołodymyr Zełenski pojawi się w Trójmieście na konferencji o odbudowie?
3: Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią mi, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok. Usłyszałem od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
4: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
3: Jedna konferencja niczego nie zmienia, podkreśla z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
3: Dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w czwartek w Gdańsku.
1: Cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, pozostaje zamknięta dla statków aż do odwołania. To odpowiedź Iranu na izraelskie ataki w Libanie, podaje agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Sytuacja w cieśninie może mieć kluczowy wpływ na negocjacje na linii Waszyngton-Teheran. Te dziś ruszają w Szwajcarii. Stawką jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

0: to stanie się faktem.
1: Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. W tureckiej stolicy obrady państw Sojuszu Północnoatlantyckiego śledził będzie reporter RMF FM Michał Radkowski, z którym się teraz łączymy. Powiedz, o czym będzie mowa na tureckim szczycie?
2: Tematem numer jeden będzie z pewnością Ukraina. NATO rozważa nowy pakiet pomocy wojskowej dla tego kraju. Jego wartość wstępnie oszacowano na 70 miliardów euro. Tym bardziej, że coraz więcej mówi się o tym, że Kijów zaczyna przejmować inicjatywę w wojnie, którą Rosja toczy przeciw Ukrainie. Ale w Turcji rozmowy mają też dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Kilka dni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że liczy, że do szczytu w Ankarze uda mu się przekonać jak najwięcej państw do rozbudowy rurociągów z Niemiec do Polski, a dalej do państw bałtyckich. Chodzi o rurociągi, którymi dostarczane będzie paliwo w razie zagrożenia. W szczycie będzie uczestniczył prezydent Donald Trump, dlatego z pewnością jednym z tematów, które będzie chciał włączyć do tych rozmów, będą większe wydatki na obronność przez sojuszników oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.
1: Polskie siatkarki w Bangkoku rozpoczynają właśnie mecz z reprezentacją Kanady. Nasza drużyna jest coraz bliżej zakwalifikowania się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Po 7 spotkaniach biało-czerwone mają na koncie 6 zwycięstw i 1 porażkę. Turystyczne oblężenie Sopotu. Obłożenie w czasie trwającego weekendu wynosi niemal 100%. I jak podkreśla branża turystyczna, podróżujący coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem w ostatniej chwili.
3: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
4: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
3: To są kilkudniowe wyjazdy, nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już tak najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
1: Z Bartłomiejem Barskim, prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W Faktach za godzinę wrócimy do niespokojnej pogody w Polsce. Będziemy na Dolnym Śląsku.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. To jest Taka Ameryka w radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. W Stanach Zjednoczonych dziś Dzień Ojca, zatem wszystkiego najlepszego dla każdego taty. A w programie będą piłkarskie emocje. Porozmawiamy o tym, dlaczego nie wszyscy gospodarze turnieju mają powody do zadowolenia. Wrócimy do sprawy porozumienia z Iranem. Zajrzymy do Chicago, gdzie właśnie otwarto Obama Presidential Center. To są tylko niektóre tematy. Zapraszam do 14:00.

Nasze niedzielne spotkanie w Radiu RMF 24. Zaczynamy od wielkich sportowych emocji, bo US Soccer Team is on fire, jak to mówią Amerykanie. No właśnie, tak było w wielu miejscach w USA, na stadionach i w strefach kibiców, bo reprezentacja Stanów Zjednoczonych jako druga drużyna turnieju po Meksyku zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Mundialu 2026. Dla przypomnienia, bo pewnie część z Was oglądała mecz, w Seattle Amerykanie pokonali w piątek Australię 2-0. No i Amerykanie naprawdę zaczynają wierzyć, że te Mistrzostwa Świata mogą być dla nich czymś więcej niż tylko wielkim sportowym wydarzeniem organizowanym w USA. Także po wcześniejszym zwycięstwie 4-1 z Paragwajem Stany Zjednoczone mają komplet punktów i są już pewne gry w fazie pucharowej. I już po tym pierwszym zwycięskim meczu były reprezentant Stanów Zjednoczonych Dax McCarthy powiedział w rozmowie z NBC News, że amerykańska drużyna potrzebowała właśnie takiego pierwszego meczu. Potrzebowali przełomowego momentu, potrzebowali takiego występu, który przekona Amerykanów i sprawi, że uwierzą, jak daleko ta reprezentacja może zajść w tym turnieju. Dokładnie to zrobili. To było zdecydowane zwycięstwo od początku do końca. Ale tu jeszcze chcę przytoczyć Wam pytanie do Daxa McCarthy'ego, bo dla Amerykanów to jest naprawdę dziwne. Posłuchajcie. Reprezentacje na Mistrzostwa Świata składają się z zawodników, którzy na co dzień grają w różnych częściach kraju, a często także w różnych miejscach na świecie. Sam turniej jest więc właściwie pierwszą okazją, żeby zobaczyć ich razem w akcji i ocenić, jak funkcjonują jako zespół. Czy można powiedzieć, że zaskoczyli ludzi? Zdecydowanie tak. Z pewnością zaskoczyli wiele osób, zwłaszcza dlatego, że przygotowania do takiego turnieju przez ostatnie 2 lata, już pod wodzą selekcjonera Mauricio Pochettino, były bardzo nierówne. Skład często się zmieniał, wyniki również były niespójne i szczerze mówiąc, przed rozpoczęciem turnieju pojawiało się wiele znaków zapytania dotyczących tego, jak dobrze ta drużyna sobie poradzi. Tym występem odpowiedzieli na te wszystkie pytania. No a wraz z kolejnym zwycięstwem rośnie też nadzieja, że Mundial stanie się impulsem dla piłki nożnej tutaj w Stanach Zjednoczonych, choć soccer, jak w Stanach mówi się na piłkę nożną, bo futbol to futbol amerykański, od lat systematycznie zyskuje na popularności. Wielu Amerykanów liczy, że sukces reprezentacji gospodarzy sprawi, iż sport na dobre przebije się do głównego nurtu i przyciągnie jeszcze większą publiczność. Przed Amerykanami jeszcze ostatni mecz fazy grupowej. W najbliższy czwartek reprezentacja USA zmierzy się, tym razem w Los Angeles, z Turcją. Słuchajcie programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Za chwilę spojrzymy na Mundial z perspektywy hoteli, restauracji i turystycznych statystyk.

Kibice USA mają powody do radości. Amerykańska drużyna idzie w tym turnieju jak burza, ale nie wszyscy mogą jednak powiedzieć to samo o biznesie i o tym porozmawiamy teraz w radiu RMF24. Mistrzostwa świata miały przynieść miastom gospodarzom miliardy dolarów i rekordowy napływ turystów. FIFA szacowała, że turniej przyciągnie ponad 6 milionów kibiców i wygeneruje nawet 80 miliardów dolarów wpływów. Tymczasem, jak zauważa The New York Times, pierwsze dni mundialu pokazują, że te prognozy były znacznie bardziej optymistyczne niż rzeczywistość. Największym rozczarowaniem okazuje się branża hotelarska. Wiele hoteli, licząc na mundialowy boom, podniosło ceny nawet o 500%. Jeszcze raz mówię, 500%. Gdy okazało się, że zainteresowanie jest mniejsze od oczekiwań, właściciele zaczęli gwałtownie obniżać stawki. Wielu kibiców wykorzystało sytuację, anulując wcześniejsze rezerwacje i rezerwując te same hotele znacznie taniej. Są też tacy, którzy zapłacili wysokie, bezzwrotne stawki i dziś czują się po prostu oszukani. The New York Times zwraca uwagę, że problem jest szerszy. Dane pokazują spadek liczby rezerwacji lotów z Europy do wielu miast gospodarzy, a także słabsze od oczekiwań obłożenie hoteli w takich miejscach jak Nowy Jork, Miami czy Toronto w Kanadzie. Co więcej, sama FIFA zwolniła znaczną część wcześniej zarezerwowanych pokoi dla swoich pracowników i delegacji, co według przedstawicieli branży hotelarskiej już było sygnałem, że początkowe prognozy popytu były zawyżone. Eksperci wskazują kilka powodów takiej sytuacji. To m.in. bardzo wysokie ceny biletów, koszty podróży, utrudnienia wizowe dla części kibiców oraz napięcia geopolityczne, które zniechęciły część zagranicznych turystów do przyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Są miasta, które rzeczywiście korzystają na mundialu. Dobrym przykładem jest Kansas City, gdzie liczba rezerwacji hoteli wzrosła o ponad 30%, między innymi dzięki meczom Argentyny i obecności Leo Messiego. Jednak według The New York Times są to raczej wyjątki niż nowa reguła. Autorzy podkreślają, że na ostateczne podsumowanie turnieju jest jeszcze za wcześnie. Wielu kibiców rezerwuje wyjazdy dopiero na fazę pucharową. Już dziś jednak widać, że oczekiwany przez gospodarzy mundialowy boom nie pojawił się z taką siłą, jak przewidywały wcześniejsze prognozy. Po krótkiej przerwie wrócimy do sprawy porozumienia z Iranem. Poznaliśmy właśnie szczegóły dokumentu, który budzi sporo pytań.

Tu ponownie Lidia Krawczuk. To niedzielne popołudnie 21 czerwca. Słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu. Choć Donald Trump ogłosił porozumienie z Iranem jako przełom, ujawnione szczegóły pokazują, że najtrudniejsze rozmowy dopiero się rozpoczną. Memorandum zakłada ponowne otwarcie cieśniny Ormus, przez którą transportowana jest znaczna część światowej ropy. Stany Zjednoczone mają stopniowo znieść sankcje wobec Iranu, odblokować zamrożone aktywa i umożliwić temu krajowi powrót do eksportu ropy. W dokumencie znalazł się też plan odbudowy Iranu o wartości 300 miliardów dolarów. Donald Trump podkreśla jednak, że Ameryka nie zamierza finansować tej odbudowy. Jak mówi, pieniądze miałyby pochodzić od państw Zatoki Perskiej i prywatnych inwestorów. Najważniejsza kwestia, program nuklearny, została odłożona na później. Iran deklaruje, że nie będzie rozwijał broni atomowej, ale szczegóły mają zostać wynegocjowane w ciągu 60 dni. Trump jednocześnie ostrzegł, że jeśli uzna, że Iran nie przestrzega ustaleń, Stany Zjednoczone są gotowe ponownie zaatakować ten kraj. Nie wszyscy są przekonani, że to dobre porozumienie. Analityczka do spraw bezpieczeństwa narodowego stacji CBS, Sam Vinograd, uważa, że umowa daje Teheranowi zbyt dużą swobodę na czas negocjacji. Obawiam się sankcji i wyjątków od sankcji, które mają zostać wprowadzone. Mam wrażenie, że Iran dostaje check in blanco na robienie całej masy złych rzeczy związanych z terroryzmem, programem rakietowym, cyberatakami czy łamaniem praw człowieka. Dokument mówi przecież, że w czasie tych negocjacji nie będą nakładane nowe sankcje. Uważam, że to naprawdę niepokojące. Krytyczne głosy pojawiają się także w samym Waszyngtonie. Zastrzeżenia zgłasza część republikańskich kongresmenów, którzy obawiają się, że administracja zgodziła się na zbyt daleko idące ustępstwa wobec Iranu, zwłaszcza w kwestii łagodzenia sankcji i planowanego funduszu odbudowy wartego 300 miliardów dolarów. Za moment przeniesiemy się do Chicago. Tam otwarto właśnie Obama Presidential Center. I o tym Wam opowiem. Radio RMF 24.

Opowiadałam wam już tutaj w programie Taka Ameryka, którego teraz słuchacie, o Obama Presidential Center. To było jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Teraz już wszystko jest dostępne dla gości. Chicago ma nowe miejsce, które ma opowiadać nie tylko historię prezydentury Baracka Obamy, ale też zachęcać Amerykanów do większego zaangażowania obywatelskiego. Były prezydent otworzył właśnie Obama Presidential Center, kompleks muzealny i obywatelski, zbudowany na południu miasta, gdzie wraz z Michelle Obamą przez lata mieszkali i rozpoczynali swoją działalność publiczną. W czasie uroczystości Barack Obama przekonywał, że nie chciał tworzyć kolejnego prezydenckiego muzeum, które byłoby jedynie pomnikiem przeszłości. Dlatego zaprojektowaliśmy to centrum tak, aby nie było martwym mauzoleum. Jestem na to jeszcze zbyt młody. To nie ma być tylko miejsce, gdzie można oglądać sukienki Michelle, chociaż rozumiem, że będzie to największa atrakcja. Chcieliśmy stworzyć tętniące życiem miejsce wspólnoty, gdzie możemy razem się uczyć i dzielić radością sztuki, muzyki, sportu i zabawy. Bo właśnie w takich chwilach przypominamy sobie o naszym wspólnym człowieczeństwie. Była pierwsza dama przypomniała z kolei najważniejsze momenty prezydentury swojego męża, zwracając się bezpośrednio do niego ze sceny. Powiedziała: pracowałeś dla ludzi, ratowałeś naszą gospodarkę, rozszerzyłeś dostęp do opieki zdrowotnej, zakończyłeś wojnę, wydałeś rozkaz przeprowadzania operacji przeciwko Osamie Bin Ladenowi, uratowałeś amerykański przemysł motoryzacyjny i zdobyłeś pokojową Nagrodę Nobla. No, jak słyszycie, wzbudziło aplauz publiczności, bo to było ewidentne nawiązanie do pragnienia Donalda Trumpa, by otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Nowe centrum kosztowało $850 milionów i zostało sfinansowane z prywatnych darowizn zebranych przez Fundację Obamów. Na blisko 8 hektarach, to jest ogromne, powstały nie tylko muzeum i archiwum prezydenckie, ale też ogrody, sala koncertowa, plac zabaw oraz pełnowymiarowe boisko do koszykówki, ulubiony sport Obamy. Organizatorzy spodziewają się, że każdego roku kompleks odwiedzi od 750 tysięcy do miliona osób. Podczas inauguracji Obama mówił także o potrzebie przeciwstawiania się politycznemu cynizmowi i podziałom oraz o odpowiedzialności obywateli za demokrację. Choć ani razu nie wymienił nazwiska Donalda Trumpa, jego wystąpienie było odczytywane jako wyraźne nawiązanie do obecnej atmosfery politycznej w Stanach Zjednoczonych. Otwarcie centrum zgromadziło kilka tysięcy gości, wśród nich byli prezydenci Bush, Clinton i Biden z małżonkami, byli zagraniczni przywódcy, widziałam m.in. na widowni Angelę Merkel oraz gwiazdy amerykańskiej muzyki, w tym Stevie Wonder i Bruce Springsteen. A my powoli zbliżamy się do 13, ale to nie koniec programu. Za chwilę fakty RMF FM, a po nich wracam z programem Taka Ameryka w radiu RMF 24, a zaczniemy od odchodzącej farby i glonów, czyli co wydarzyło się w Reflecting Pool w Waszyngtonie.

0: Reklama.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: To już 13, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzliwą pogodą w Polsce. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Dziś najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc. Wyjaśnimy, co dzieje się w noc upały. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Alerty dotyczą całego kraju. Na Dolnym Śląsku w związku z załamaniem pogody służby są w pełnej gotowości, usłyszeliśmy po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ostatniej doby strażacy w tym regionie interweniowali ponad 500 razy. Jedna osoba została porażona piorunem. Wciąż kilkaset osób nie ma prądu.
2: Służby cały czas pracują nad przywracaniem zasilanie. W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków, w miejscowości Suszyna, silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: Wyliczał rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Niebezpieczna pogoda ma się utrzymać w regionie także po południu i wieczorem.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Problemy na obwodnicy Trójmiasta. W pobliżu Matarni między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdyni. Samochód osobowy dachował na drodze krajowej numer 62 w Kujawsko-Pomorskiem. Do kolizji doszło w miejscowości Potok. Chodzi o odcinek Włocławek-Brześć-Kujawski i tam jedziecie wahadłowo. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 51 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu Term Mazurskich to odcinek Lidzbark Warmiński Dobre Miasto. Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Na miejscu policja kieruje ruchem. Najpewniej jutro zostanie powołana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, informuje Stołeczny Ratusz. Przedwczoraj kandydaci zostali zatwierdzeni przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a teraz składają wymagane prawem dokumenty. Ma to związek z aferą szpitalną. Lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny dzielnicowy Koalicji Obywatelskiej w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Dodatkowo politycy tego ugrupowania mieli być przyjmowani bez kolejki. W placówce trwają kontrole zarządzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Nieprawidłowości badają prokuratura i Naczelna Izba Lekarska. To jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem ognia, wody, wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jedno wiemy na pewno. Słowianie w tym czasie dobrze się bawili, mówi dr Joanna Malita Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Wiemy o tańcach, wiemy

0: o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień, wiemy też o wiankach nawet Kochanowski. Zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o Sobótce właśnie o wiankach, więc właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. To są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
1: Co naprawdę dzieje się w Noc Kupały? Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
1: Tu ponownie Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu. Drugą godzinę naszego spotkania zaczniemy od dwóch miejsc, które są niemal obowiązkowym punktem każdej wizyty w stolicy USA. Jedno po remoncie znów budzi kontrowersje, a drugie po raz pierwszy odsłania swoją wielką tajemnicę. Porozmawiamy o Ohio, gdzie rozwój sztucznej inteligencji zmienia krajobraz, a na koniec poznacie kobietę, która zwiedziła wszystkie 50 stanów USA. Zapraszam.

W Radiu RMF24 wracam do sprawy remontu jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Waszyngtonie, czyli Reflecting Pool. Robi się tam z tego prawie telenowela. Remont za 14 milionów dolarów od początku budził kontrowersje. Organizacje zajmujące się ochroną zabytków próbowały nawet zablokować pracę w sądzie, argumentując, że administracja Donalda Trumpa pominęła standardową procedurę oceny wpływu inwestycji na historyczny charakter tego miejsca. Ostatecznie roboty zakończono, zanim zapadło jakiekolwiek orzeczenie. Teraz pojawiły się kolejne pytania, tym razem o jakość wykonanych prac. Donald Trump zapewniał, że problem przecieków został rozwiązany, a zastosowane materiały są tak trwałe, że mogą wytrzymać nawet 100 lat. Tymczasem już po kilkunastu dniach pracownicy muszą usuwać nie tylko intensywny zakwit glonów, ale też odpadającą z dna granatową powłokę, czyli nowy kolor dna. Ja bym poprosił o zwrot pieniędzy, bo jeśli to miało wyglądać na niebieskie, to teraz jest raczej bardzo zielone. Szczerze mówiąc, trochę mi szkoda tego biednego faceta, który próbuje wyszorować cały basen z tego samego koloru, bo jest sam, a basen jest ogromny. Jasne, że to miejsce wymagało odświeżenia, ale nie wiem, czy było warte. Ile to było? 16 milionów dolarów czy coś takiego? Nie wiem, nie widzę tu wielkiej różnicy, mówi mieszkaniec Waszyngtonu. Przypomnę, kosztowało to 14 milionów. Analiz zdjęć satelitarnych pokazują, że już kilka dni po zakończeniu remontu w Reflecting Pool odnotowano największy czerwcowy zakwit glonów od co najmniej 5 lat. Teraz pracownicy Parku Narodowego stoją po pas w wodzie i specjalnymi odkurzaczami usuwają zielony osad z dna. W ostatnich dniach zauważono również duże fragmenty niebieskiej powłoki odrywającej się od dna i unoszącej się na powierzchni wody. No tak, są tam jakieś glony, ale woda stała przez jakiś czas, więc myślę, że to normalne. Widać, że ludzie próbują posprzątać to jak najszybciej przed wszystkimi dużymi wydarzeniami, więc to naprawdę nie jest jakiś wielki problem. Ja zdecydowanie widzę odbicie w wodzie i to tak ogromna poprawa w porównaniu z tym, jak wyglądało to miejsce, kiedy byłam tu pierwszy raz. Myślę więc, że jest świetnie. Departament Spraw Wewnętrznych zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Resort przekonuje, że jakość wody stopniowo się poprawia, choć na zdjęciach wykonanych w ostatnich dniach znaczna część zbiornika nadal pozostaje intensywnie zielona. Krytycy twierdzą, że pominięcie standardowych konsultacji z ekspertami mogło sprawić, że potencjalnych problemów nie wykryto przed rozpoczęciem prac. Z kolei administracja przekonuje, że wszystkie usterki są usuwane na bieżąco. A skoro już jesteśmy przy Reflecting Pool, to za moment przejdziemy dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Już w nadchodzącym tygodniu będzie można zajrzeć do miejsca, którego przez ponad 100 lat nie oglądał żaden turysta. I o tym za chwilę w takiej Ameryce.

0: Tu Lidia Krawczuk, a wysłuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24. Jeżeli byliście kiedyś w Waszyngtonie, być może część z Was była, jest duża szansa, że odwiedziliście pomnik Abrahama Lincolna. To właśnie na jego schodach Martin Luther King wygłosił słynne przemówienie I have a dream, a przed monumentem rozciąga się odbijający niebo Reflecting Pool, o którym opowiadałam przed chwilą. Mało kto jednak wie, że pod samym pomnikiem od ponad 100 lat ukrywa się ogromna przestrzeń z betonowymi filarami podtrzymującymi całą konstrukcję. I teraz, tuż przed obchodami 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, Amerykanie po raz pierwszy otwierają dla zwiedzających podziemia jednego z najważniejszych symboli kraju. Miałam okazję to wszystko już zobaczyć tuż przed otwarciem, które po niedzieli, i na miejscu rozmawiałem z Kevinem Greasem, kierującym National Mall and Memorial Parks w Waszyngtonie.
1: First of all, congratulations.
0: Przede wszystkim gratulacje. To miejsce wygląda niesamowicie. Pan też ma takie odczucie?
2: Oh, yeah.
0: Oczywiście, przede wszystkim czuję ulgę, bo pracowaliśmy nad tym projektem bardzo długo i wreszcie możemy zobaczyć jego efekty. A kiedy spojrzy się na to już oczami zwykłego odwiedzającego, naprawdę robi ogromne wrażenie. Jestem z tego bardzo dumny. Czego mogą spodziewać się osoby, które tu przyjdą? Mogą liczyć na doświadczenie, które pozwala niemal poczuć pracę ludzi, którzy zbudowali ten pomnik. Można lepiej zrozumieć znaczenie pierwszej poprawki do Konstytucji, wolności słowa i jej związku z tym miejscem. Zobaczyć proklamację emancypacji Lincolna i pisem i zrozumieć, co ona oznaczała. A także choć przez chwilę wyobrazić sobie, jak wyglądała budowa tego monumentu i jakie ona ma znaczenie dla kraju. Dlaczego trzeba było czekać ponad 100 lat, aby udostępnić tę przestrzeń zwiedzającym? Nie potrafię powiedzieć, jakie decyzje zapadały 100 lat temu. Wiem natomiast, że kiedy w 2010 roku zaczęliśmy się temu przyglądać, uznaliśmy, że Amerykanie powinni móc poznać i doświadczyć tego miejsca. National Park Service uznał, że ta przestrzeń zasługuje na udostępnienie. Dlatego konsekwentnie realizowaliśmy ten projekt. Być może wcześniej uważano, że ta historia nie jest jeszcze odpowiednio opowiedziana. Nie chcę jednak wypowiadać się za moich poprzedników. Większość turystów zna pomnik z posągiem Lincolna na górze. Dlaczego warto zejść tutaj, pod monument? Po pierwsze, tutaj działa klimatyzacja, ale poważnie mówiąc, kiedy stoi się przed posągiem Lincolna, odczuwa się majestat tego miejsca. Natomiast schodząc tutaj, można zrozumieć, czym ten pomnik stał się z biegiem czasu. Dziś opowiada także o wolności słowa. Fundamentem naszej demokracji jest możliwość zabierania głosu i wyrażania własnych poglądów. To miejsce stało się symbolem właśnie tej wartości. Pomnik nie jest wyłącznie opowieścią o Lincolnie, jest także opowieścią o tym, co dzięki jego prezydenturze i kolejnym prezydentom udało się zachować. Ciągłość amerykańskiej demokracji i wolność słowa. Jeśli ktoś przyjeżdża z innego kraju, być może takie wartości są mu bliskie, a być może nie. Tutaj może zobaczyć, jak ewoluowały w Stanach Zjednoczonych i co znaczą dla tego kraju. Dlatego chcieliśmy stworzyć z tej przestrzeni osobne miejsce pamięci i ekspozycję. Reprezentuję media międzynarodowe. Proszę powiedzieć, dlaczego prezydent Lincoln zajmuje tak szczególne miejsce w sercach Amerykanów? Lincoln pochodził z bardzo skromnych warunków. Doszedł do wszystkiego własną pracą. Nie zawsze wygrywał. Przegrał kilka wyborów do Senatu i poniósł wiele politycznych porażek. Był nawet bokserem. Dorastał dosłownie od zera. Urodził się w drewnianej chacie. Jest symbolem amerykańskiego ducha i przekonania, że ciężką pracą można spełnić amerykański sen. A kiedy już został prezydentem, przyszło mu zmierzyć się z największym wyzwaniem w historii amerykańskiej prezydentury, rozpadem Unii i wojną domową. Dzięki swojej determinacji i przywództwu doprowadził do ponownego zjednoczenia kraju, zanim został zamordowany. Dlatego dla większości Amerykanów pozostaje postacią niezwykle bliską. Proszę wyjaśnić, dlaczego zwiedzanie tego miejsca jest całkowicie bezpłatne. Jak to możliwe, że nie trzeba kupować biletu? Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że wszystkie parki narodowe powinny być dostępne zarówno dla obywateli USA, jak i dla odwiedzających. Dlatego to miejsce jest bezpłatne. Nie chcemy żadnych barier. Nikt nie powinien być wykluczony tylko dlatego, że nie stać go na bilet. Ten pomnik należy do narodu amerykańskiego i każdy powinien mieć do niego dostęp. Zbliżają się obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Ilu odwiedzających spodziewacie się tutaj w pierwszym miesiącu? Bez tej nowej ekspozycji odwiedza nas około 8 milionów osób rocznie.
2: W roku
0: obchodów 250-lecia spodziewamy się nawet do 10-12 milionów odwiedzających. Mam nadzieję, że każdy, kto wejdzie na górę do pomnika, zejdzie również tutaj. Zakładam więc, że jeszcze w tym roku wystawę odwiedzi około 8 milionów osób. Jesteśmy już w połowie roku, więc realnie spodziewam się około 4-5 milionów odwiedzających tę ekspozycję. Jeśli chodzi o pierwszy miesiąc, wszystkie wejściówki są już wyprzedane. To około 60 tysięcy zarezerwowanych biletów. Czyli zapowiada się bardzo pracowite lato. Zdecydowanie tak. I zaczyna się już w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że ta inwestycja kosztowała 69 milionów dolarów. No, zrobiono to naprawdę pięknie i z rozmachem. Polecam, jeżeli będziecie w Waszyngtonie. Można zarezerwować też bilet w internecie. Koszt rezerwacji to jest 1 dolar, ale na miejscu są rozdawane wejściówki. Polecam przyjść wcześniej rano i one wtedy są darmowe. A za chwilę przeniesiemy się do Ohio. Tam mieszkańcy patrzą, jak tuż obok ich domów wyrastają kolejne inwestycje związane ze sztuczną inteligencją. I wcale im się to nie podoba.

Kiedy słyszymy o sztucznej inteligencji, myślimy zwykle o nowych możliwościach. Tymczasem w Ohio mieszkańcy patrzą przede wszystkim na to, co wyrasta za ich oknami i o tym chcę Wam teraz opowiedzieć w Radiu RMF24. Sztuczna inteligencja potrzebuje coraz większej mocy obliczeniowej, a ta z kolei wymaga ogromnych ilości energii. Dlatego w Stanach Zjednoczonych obok centrów danych coraz częściej powstają także prywatne elektrownie budowane specjalnie na ich potrzeby. Problem w tym, że w wielu miejscach takie inwestycje powstają znacznie szybciej niż trwa publiczna dyskusja o ich wpływie na mieszkańców. Dobrym przykładem jest północno-zachodnie Ohio, gdzie Meta buduje ogromne centrum danych o powierzchni ponad 800 akrów. Obok powstaje też elektrownia gazowa, która będzie zasilać wyłącznie ten kompleks. Dzięki zmianom w stanowym prawie tego typu inwestycje mogą być zatwierdzane nawet w ciągu 45 dni bez obowiązkowych spotkań z mieszkańcami i formalnych wysłuchań publicznych. Dla Brennan Kate oznacza to całkowitą zmianę miejsca, w którym postanowiła wychowywać dzieci i prowadzić domowe przedszkole. To, co nam odebrano, to nasz piękny wschód słońca, który oglądałam każdego ranka. Każdego ranka wyglądałam przez okno i widziałam słońce. Teraz już go nie widzę. Widzę budynki i dźwigni. Właśnie dlatego się tutaj przeprowadziliśmy. Chcieliśmy mieszkać na spokojnej wiejskiej ziemi stworzonej przez Boga, a nie w kraju należącym do Mety. Zwolennicy inwestycji odpowiadają jednak, że to właśnie takie projekty mają zapewnić regionowi miejsca pracy i przyszłe inwestycje. Gary Thompson z organizacji Regional Growth Partnership przekonuje. Żyjemy w regionie, w którym działają rafinerie, fabryki samochodów, zakłady chemiczne i fabryki materiałów izolacyjnych. Wszystkie te zakłady potrzebują pozwoleń dotyczących emisji do powietrza i korzystania z wody. A teraz mówimy o inwestycji technologicznej i miejscach pracy przyszłości w północno-zachodnim Ohio, która w porównaniu z tym, co tutaj już funkcjonuje, oznacza praktycznie zerowe zanieczyszczenia. Nie wszyscy mieszkańcy podzielają ten optymizm. Jedna z kobiet obawia się, że w pobliżu jej domu również może powstać kolejne centrum danych. Od miesięcy składa wnioski o udostępnienie dokumentów i uczestniczy w posiedzeniach lokalnych władz, próbując dowiedzieć się więcej o planach inwestorów. Pieniądze załatwiają wszystko. Jeśli masz pieniądze, przepisy po prostu cię nie obowiązują, kwituje. No, historia z Ohio to jest szerszy problem, z którym Stany Zjednoczone będą mierzyć się coraz częściej. Wyścig o rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza, ale równocześnie pojawia się pytanie o to, jak pogodzić tempo tych inwestycji z prawem mieszkańców do informacji i udziału w decyzjach, które zmieniają ich najbliższe otoczenie. Przed nami jeszcze jeden temat w takiej Ameryce. Za moment poznacie kobietę, która postawiła sobie ambitny cel i zrealizowała go w 100%. A ten cel to odwiedzić wszystkie amerykańskie stany.

0: programie Taka Ameryka chcę wam teraz przedstawić chyba największą fankę USA, z jaką rozmawiałam. Zwiedziła wszystkie 50 stanów. Mieszka w Polsce i nazywa się Honorata Stolarzewicz.
1: Od 10 lat razem z Tomkiem, moim przyjacielem i mężem, który też uwielbia samochodowe podróże, a przy okazji jeszcze robi piękne zdjęcia. Podróżujemy razem do Stanów co roku. Mieliśmy tylko mały wyjątek 2 lat pandemii, no, które po prostu były trudne do przeskoczenia. Mm-hmm. No i zwykle spędzamy tam jakieś 3,5 tygodnia wakacji w coraz to innych częściach Stanów Zjednoczonych.
0: Zwiedziliście już wszystkie Stany, wszystkie 50 i DC, tak?
1: Tak, zgadza się. I to jest rzecz, której właściwie naprawdę nie planowaliśmy. Ja miałam na początku naszych wspólnych podróży zupełnie taką inną ideę fix, bo bardzo chciałam zwiedzić wszystkie stolice Europy. I to był taki, no, taka moja wizja i mój plan i marzenie. I to nam się zresztą udało zrealizować. Zostały nam już tylko 2 stolice. Ostatnio też zresztą ciągnie nas w taki magiczny sposób, nas przyciąga Bliski Wschód, więc tam też podróżujemy. No ale ta Ameryka, która była w moim sercu od zawsze, no to było coś wyjątkowego i zaraziłam tą pasją i tą miłością Tomka również. No i tak, i po prostu podróż po podróży i nagle się okazało, że jesteśmy w pewnym momencie w połowie już amerykańskich Stanów. No i tak zaczęliśmy myśleć, że może byłoby to możliwe, żeby poznać naprawdę każdy stan. No i to zrobiliśmy.
0: To powiedz, Honorato, czym się zajmujesz w życiu poza zwiedzaniem Ameryki? Bo ty jak sama powiedziałaś, że to jest tam raz w roku na 3-3,5 tygodnia, no ale coś tam musisz robić jeszcze w życiu, żeby chociażby te podróże sfinansować.
1: Tak jest. Więc ja jestem, może tak, z wykształcenia magistrem ekonomii, konkretnie zarządzania, i doktorem socjologii, a z zawodu menadżerem. Więc to było wszystko tak ze sobą mocno powiązane właśnie i wybór kierunku studiów i dalszego mojego kształcenia. I w tej chwili jestem, no, tak zwanym globalnym menadżerem i od kilku lat pracuję w korporacji.
0: Amerykańskiej?
1: Korporacji, tak jest.
0: Oczywiście.
1: No to jest moje miejsce, zdecydowanie tak. Pod względem właśnie kultury, relacji międzyludzkich, bardzo dobrych w naszej firmie. Dlatego tak dobrze się tu pracuje. No i prowadzę w tej chwili zespół 40 prawie wspaniałych ludzi, którzy są rozsiani po całym świecie. I ja mam moich członków zespołu w 7 strefach czasowych w tej chwili. No ale oczywiście siedziba naszej firmy jest właśnie w Stanach Zjednoczonych.
0: A ty mieszkasz na Śląsku?
1: Tak.
0: Dobrze. No to słuchaj, to ta twoja pierwsza podróż do Stanów była w ramach programu Au Pair. I w której części Ameryki wylądowałaś wtedy?
1: Na wschodzie. W Virginii zresztą.
0: O.
1: To chyba to. Prawie, że u ciebie, można powiedzieć.
0: Tak.
1: I byłam tam, że no i jeździłam bardzo często do Washington DC na takie krótkie wypady, ale no, ci moi amerykańscy rodzice okazali się naprawdę wspaniali i zwiedzili, znaczy ja z nimi zwiedziłam praktycznie no, prawie, że cały wschód, więc zobaczyłam no, tą najstarszą część Stanów Zjednoczonych.
0: Ale już wtedy wiedziałaś, że będziesz do Ameryki chciała wracać?
1: Wtedy naprawdę nie wiedziałam, jak to będzie. Nie wiedziałam, jakie będą możliwości i kiedy, czy mi się to uda. Znaczy, jak gdyby, nie no, czy to nie, bo nie miałam wątpliwości. Sam powrót do Polski był po prostu bardzo trudny.
0: Traumatyczny.
1: No i tak, wręcz tak. Tak.
0: A czy rozumiem, że tak Ameryka cię zafascynowała, że nie chciało ci się wracać?
1: Tak bardzo, tak.
0: Całej rozmowy z Honoratą Stolarzewicz możecie posłuchać w ramach mojego podcastu Ameryka i ja. To jest najnowszy odcinek, a można go odsłuchać w dowolnej aplikacji, na przykład RMF On. Rozmawiamy o Route 66, tornadzie w Oklahomie, trakach, muzyce country, westernowych klimatach, parkach narodowych i małych miasteczkach, które bardziej zapadają w pamięć niż największe atrakcje turystyczne. Dziękuję za 2 wspólne godziny. Życzę dobrej drugiej połowy niedzieli i jeszcze raz wszystkiego dobrego wszystkim tatom, którzy dziś obchodzą w Stanach Zjednoczonych swoje święto, a w Polsce będą świętować we wtorek. Lidia Krawczuk, do usłyszenia za tydzień prosto z Waszyngtonu, a za moment w radiu RMF24 Fakty RMF FM. Polecam.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji, to doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: punktualnie 14, czas na najnowsze wydanie faktów w RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
1: Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 14. Czy prezydent Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski? Na razie nie podjął decyzji w tej sprawie, twierdzi ukraiński MSZ. Chodzi o konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Na koniec zajrzymy do Centrum Żeglarskiego Świata. Siedem zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w fabryce aerozoli w Harnowie w powiecie słupskim. Trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.
2: Na miejscu również jest grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne, a także działania będzie wspomagał zespół dronowy. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Sytuacja jest rozwojowa.
1: Mówi rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych. Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Prezydent Ukrainy miał w przyszłym tygodniu wziąć udział w konferencji poświęconej odbudowie tego kraju. Po eskalacji konfliktu na linii Kijów-Warszawa o nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA i po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, jego wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski, witam.
3: Dzień dobry, jestem.
1: Co jeszcze powiedział Sybicha?
3: Stwierdził, że prezydent Polski znieważył nie tylko Wołodymyra Zełenskiego, ale także ukraińskiego żołnierza, naród i, tu cytat, prawa Ukraińców do posiadania własnej historii. Andrii Sybicha nie wspomniał jednak, że ta historia ma też czarne karty, bo UPA w czasach II wojny światowej dokonała ludobójstwa na ludności polskiej. Z kolei w ten sposób swoją decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu argumentował wczoraj w Grabówce Karol Nawrocki.
4: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego.
3: Szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych dodał również, że żaden prezydent innego państwa nie będzie Ukrainie dyktował jej historii.
5: Twoje zdrowie. To powinno cię zaniepokoić.
1: Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich dwóch dekadach podwoiła się. Ostrzegają specjaliści i apelują, żeby chronić się przed słońcem. Lepiej obserwować znamiona i badać te, które wydają nam się podejrzane. Dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba sprawdziła, jak wygląda takie badanie.
6: To jest urządzenie, którym badamy znamiona. To jest taka lupa, można powiedzieć, szkło powiększające. Nie wygląda groźnie, także nie należy się bać.
7: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy.
6: Mam na ręce kilka znamion. Czy możemy sprawdzić, czy one są podejrzane?
7: Nie.

0: Piękne, równe, symetryczne.
1: Trzeba, nie wiem, je chronić.
0: Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
2: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Uważaj na słońce, chroń skórę przed czerniakiem. Artykuł Kamili Konturek-Zięby o tym tytule znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Gdyńska Marina, plaża miejska i wody Zatoki Gdańskiej stają się centrum żeglarskiego świata. Właśnie ruszyły Lotto Gdynia Sailing Days. Przez 6 tygodni będzie można obserwować zmagania na wodzie. A na brzegu mnóstwo atrakcji, między innymi symulator Open Skiff.
3: Dziecko wsiada do takiej jednostki z żaglem i ruszając terem po prostu ta łódka się obraca, tak jakby była na wodzie, więc może wykonywać podstawowe manewry, jak zwrot na wiatr, zwrot z wiatrem, wybrać szoty, usiąść na burcie, więc po prostu poczuć ten wiatr w żaglach, mimo że nie płynie. Więc jest to rzeczywiście takie pierwsze kroki, ale też później w edukacji już takiej dalszej żeglarskiej też takie symulatory są często przydatne, żeby właśnie poćwiczyć manewry, jakieś elementy techniczne.
2: Opowiadała Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego. Nowe fakty w RMF FM o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Michała Zielińskiego, a ja dobrego popołudnia Wam życzę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Kto bardzo lubi upały, to dziś polecają się Wielkopolska i Dolny Śląsk, bo tam, jak pokazują pogodowe mapy, na termometrach 32-34 stopnie i bardzo dużo słońca. Za to w okolicach Koszalina tylko 22 kreski. Reszta kraju tak w okolicach 30 stopni, ale prawie wszędzie możliwe są opady deszczu i burze. W nocy spokojnie na północy i na zachodzie kraju, wszędzie indziej burzowo.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wielka.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Zwykle, kiedy słyszymy słowo praca, to większość z nas od razu myśli o obowiązkach, o terminach, o zarabianiu pieniędzy. Ale praca przecież to coś znacznie więcej. Dziś coraz częściej staje się takim elementem naszej tożsamości. Jednocześnie rozwój technologii sprawia, że wraca pytanie, które jeszcze niedawno wydawało się science fiction. Czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować? Czy rzeczywiście zmierzamy w takim kierunku, a może praca jest czymś, czego potrzebujemy, niezależnie od tego, czy wymaga tego gospodarka? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pani dr Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, pani doktor, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Niedzielne popołudnie, a my o pracy rozmawiamy, pani doktor, w Radiu RMF24. No właśnie, kiedy myślimy o pracy, to zwykle wyobrażamy sobie te 8 godzin dziennie, a może więcej, umowę, wynagrodzenie, konkretny zawód. A jak się okazuje, przez większą część historii ludzkości taki model po prostu nie istniał. Jak zmieniało się znaczenie pracy na przestrzeni dziejów, pani doktor? I kiedy praca zaczęła być czymś więcej niż tylko takim sposobem zdobywania środków do życia?
1: Myślę, że na początek warto sobie tutaj zdefiniować, o czym właśnie mówimy, kiedy mówimy o pracy. I taka socjologiczna definicja pracy odwołuje się do tego, że jest to zajęcie, które wymaga wysiłku i którego celem jest wytwarzanie dóbr, usług, spełnianie potrzeb społeczeństwa, potrzeb różnych osób. Więc w tej definicji nie mamy tak naprawdę mowy o wynagrodzeniu i przez to ta definicja jest dużo szersza niż to, co my rozumiemy tak potocznie pod pojęciem pracy, czyli obejmuje ona nie tylko pracę zawodową, ale też na przykład nieodpłatną pracę w domu, również, nie wiem, pracę wolontaryjną, działalność taką zupełnie nieformalną na rzecz swojego otoczenia. Także mamy tą szeroką definicję i w niej praca zawodowa, zatrudnienie to jest tylko jakiś jej element, chociaż faktycznie najczęściej takie mamy skojarzenia ze słowem praca. I o ile pewien podział zadań jest konieczny właściwie w każdym społeczeństwie, specjalizacja powoduje, że te zadania mogą być po prostu wykonywane lepiej, to jak myślimy o strukturze społecznej, to tak naprawdę ten model zawodów, który mamy dzisiaj, ma swoje początki dopiero tak pod koniec XVII wieku, kiedy właśnie pojawiły się te kolejne specjalizacje i razem z tym praca, przynależność do zawodu właśnie zaczęła coraz bardziej mieć to znaczenie, które wcześniej miały grupy stanowe i tak dalej, czyli to, gdzie pracujemy, co robimy w swoim życiu zawodowym, zaczęło właśnie wpływać na miejsce w społeczeństwie, też na tożsamość i na szereg innych rzeczy tak naprawdę, bo praca jest oczywiście tym, co robimy w życiu zawodowym, tym, co robimy, żeby mieć środki na życie, ale też to jest rola społeczna, z którą łączy się to miejsce w strukturze społecznej, łączy się to, jak jesteśmy postrzegani, no i też łączy się przynależność do grupy zawodowej. Grupy zawodowe, zwłaszcza takie, powiedzmy, starsze, mają swoje kultury, mają swoje obyczaje, no i też oczywiście przynależność do tych grup zawodowych wpływa na to, kogo możemy spotkać, z kim się przyjaźnimy, też, nie wiem, z kim się wiążemy romantycznie, no wiele jest takich par, gdzie gdzieś tam obie osoby wykonują podobne zawody, no a przynajmniej takie zawody, że mieli szansę się spotkać. Także faktycznie zawód jest taką cechą jednostki, po której możemy przynajmniej się domyślać wielu, wielu różnych innych cech.
0: Pani doktor, jest takie pytanie, które bardzo często i szybko pojawia się podczas spotkań towarzyskich. Czym się zajmujesz? Często właśnie przez pracę próbujemy określić, kim jesteśmy. Dlaczego współczesny człowiek tak silnie wiąże swoją tożsamość z pracą?
1: No właśnie, to pytanie w formie, czym się zajmujesz, a nawet pytanie w formie, kim jesteś, kim pani jest. Tutaj Ulrich Beck właśnie o tym pisał, że zawód jest często tą pierwszą odruchową odpowiedzią na to pytanie, kim jesteś. Dlaczego tak się dzieje? No z jednej strony praca nam niewątpliwie zajmuje dużo czasu. I w sensie rozkładu dnia, rozkładu tygodnia, no ale też rozkładu biografii. Gdzieś tam ta biografia zawodowa biegnie sobie wzdłuż tej biografii życia rodzinnego, czy takiej biografii po prostu ogólnej i mocno na nią wpływa. Także na pewno jest to ta kwestia czasu, no ale też właśnie kwestia tej roli społecznej i też tego, jak patrzą na nas inni i jak my zaczynamy patrzeć przez to na siebie. I tutaj mogę się podzielić takim moim doświadczeniem, kiedy przygotowywałam mój doktorat i tam właśnie przeprowadzałam wywiady z osobami wykonującymi prace wysokoprestiżowe. Rozmawiałam z jednym panem, który był lekarzem. On pełnił taką dosyć ważną rolę w swoim szpitalu. Ogólnie można powiedzieć, że był uznany jako lekarz. I na początku wywiadów jakościowych często właśnie jest zadawane takie pytanie na rozgrzewkę, proszę mi powiedzieć coś o sobie. No i ten pan lekarz powiedział, jestem nurkiem, to jest moja pasja, wszystkie oszczędności wydaję, żeby móc znowu pojechać ponurkować. Bardzo mnie to cieszy.
0: A to ciekawe, pamiętam, że mi powiedział, że jestem lekarzem, prawda? I
1: tutaj... No właśnie pamiętam, jak bardzo mnie to zdziwiło, jak bardzo to było takie niezwykłe, właśnie dlatego, że no to był...
0: Nie utożsamia się z pracą, tylko ze swoją pasją.
1: Tak, był bardzo dobrym lekarzem, robił to z bardzo dużym zaangażowaniem, ale to nie była jego pierwsza identyfikacja. No i to było tak niezwykłe, że pomimo, że minęło wiele lat, bardzo wyraźnie to pamiętam właśnie dlatego, że zazwyczaj jednak spodziewamy się, że ktoś powie, jestem lekarzem, jestem nauczycielem, jestem informatykiem.
0: Warto zapamiętać, jak ktoś kiedyś będzie nas pytał, czym się zajmujesz, co robisz, to można odpowiedzieć wtedy na swojej pasji. Narciarzem, jeżdżę na rowerze i tak dalej. A czy dzisiejsza praca, czy ona pełni takie funkcje kiedyś, jak pełniły rodzina, wspólnota czy religia?
1: Na pewno jest tak, że właśnie te grupa zawodowa czy konkretne miejsce pracy może być ważną wspólnotą, nie w sensie takiej korporacyjnej strategii, że jesteśmy tu rodziną i tak dalej, ale tak zupełnie szczerze, grupa zawodowa może być...
0: Niektórzy się utożsamiają bardzo i mówią, że to jest mój dom, to jest nasza rodzina.
1: Tak, no, grupa zawodowa...
0: My w radiu mówimy, radio to dom.
1: No właśnie. Grupa zawodowa może być źródłem wsparcia. Też często w wielu zawodach jest tak, że no mamy to swoje miejsce pracy, ale są też inne organizacje, widujemy tych ludzi, nie wiem, na konferencjach, targach, tak różne zawody mają takie troszkę miejsca spotkań, więc oczywiście ta strefa, na ile się przyjaźnimy, a na ile to jest ktoś, z kim pracuje, to może się dosyć rozmywać. Może być też tak, że widzimy swoją pracę właśnie w takich kategoriach powołania, ale w sensie świeckim można powiedzieć, to znaczy widzimy, że jest to coś więcej niż, praca jest to coś więcej niż tylko sposób na to, żeby zarobić pieniądze. I to myślę, że tutaj troszeczkę zahaczamy o ten komponent religijny. Oczywiście są takie zawody, gdzie pewnie łatwiej właśnie, czy częściej zdarzają się osoby, które mają właśnie takie podejście, chociażby w tych zawodach medycznych można tak myśleć, że będą osoby, które właśnie tak będą o swojej pracy myślały, ale też na przykład w sztuce, tak? Można powiedzieć, że to w ogóle jest taki dosyć niezwykły przypadek. Również do doktoratu właśnie przeprowadzałam wywiady z aktorami, aktorkami, też przedstawicielami innych zawodów właśnie z tego sektora kreatywnego. No i tam to często było tak, że coś, co wyjściowo było pasją, stało się sposobem do utrzymania się, więc na pewno takie osoby nie traktują tej swojej pracy jako...
0: Pracę.
1: Tylko pracy. Pytanie, co to znaczy? Tylko praca.
0: Ale tak najlepiej, pani doktor, prawda? Żeby ta nasza praca była pasją, a nie wykonywaniem jakiegoś zawodu.
1: No przynajmniej pewnym stopniu, bo tak sobie myślę, że to też ma swoje pułapki czasami i oczywiście może się to skończyć jakimś rozczarowaniem, zwłaszcza jeżeli jest tak, że osoba sobie wyobraża, że ta praca będzie wyglądała w określony sposób, no a potem się okazuje, że na przykład jest ta szara rzeczywistość, nie wiem, te obowiązki, które są troszkę mniej interesujące, zostając w tym świecie artystycznym, no na przykład tutaj pewną taką ceną za bycie aktorem, aktorką teatralną czy filmową jest pewna utrata
2: prywatności,
1: no, anonimowości, tak? I mi tutaj na przykład jedna pani, pamiętam, że mówiła, że ma taki problem, że jak wychodzi z domu i ma jakiś gorszy dzień, czuje, że nie wygląda za dobrze, no to myśli sobie, zaraz ktoś o tym napisze, tak? Zaraz ktoś mi zrobi zdjęcie. Więc myślę, że nawet jeżeli praca jest związana z tym, co jest naszą pasją, no zawsze są te mniej atrakcyjne elementy i to chyba w każdym zawodzie.
2: Bardzo jestem ciekaw, czy jeżeli pani, podobnie jak tego lekarza, zapytała o to, czym się zajmuje, w tych kilku słowach o sobie, to czy ta osoba odpowiedziała, że jest aktorką?
1: Raczej tak, że tak. Ten pan doktor był chyba jedyną osobą w ogóle w całej mojej historii różnych badań, która się zupełnie wyłamała z tego schematu i nie odwołała się do roli zawodowej, bo zazwyczaj ludzie mówią właśnie o zawodzie. Mówią też często o tym, że mam dzieci, to jest moje hobby.
2: A na którym miejscu tego lekarza była praca? Bo to taki ciekawy przypadek. Najpierw mówił,
1: że
2: jest nurkiem.
1: Doktor, oczywiście potem no, przeszliśmy do tej pracy, bo mój doktorat był o prestiżu zawodów, no ale właśnie gdzieś na pierwszym miejscu było to nurkowanie i to właśnie było takie bardzo ciekawe i w sumie niezwykłe.
2: Czyli w takim razie, skoro ta praca często bywa to, o czym już pani doktor mówiła, czyli nawet potrafi nam zastępować rodzinę, jest takim wsparciem dla nas, to dlatego utrata pracy tak często prowadzi do kryzysu poczucia własnej wartości?
1: Myślę, że tutaj jest wiele elementów. No, oczywiście jest ten element taki bardzo przyziemny, że utrata pracy w przypadku większości osób oznacza no, utratę źródła środków na utrzymanie, więc mamy ten taki problem bardzo na poziomie tych potrzeb bardziej podstawowych. Mamy oczywiście tą utratę grupy, do której się przynależało. Czasami to jest właśnie taka grupa, za którą będziemy tęsknić, czasami nie, no ale jest to właśnie utrata jakichś osób, z którymi, zakładam, spędzało się całkiem sporo czasu. Może być to właśnie ta utrata pewnej tożsamości, ale też tak sobie myślę, że no jednak właśnie mówimy o tym, że ta informacja o roli zawodowej jest jedną z pierwszych rzeczy, którą o sobie mówimy. Mamy do tego media społecznościowe, gdzie mówi się głównie o sukcesach. No i tutaj można powiedzieć, że te media związane właśnie z życiem zawodowym no, wiodą w tym prym, że wszyscy tam prezentują swoje życie zawodowe jako absolutnie idealne i pełne sukcesów. No więc utrata zatrudnienia może być właśnie tym boleśniej odczuwana, no bo widzimy, że tutaj wszystkim się udaje, a mi się nie udało. Więc myślę sobie, że to jeszcze jest taka dodatkowa warstwa.
2: W takim razie, czy to oczekiwanie, że praca będzie nas stale uszczęśliwiać, jest realne? No wracam do tego, o czym pani mówiła, te media społecznościowe, tam mówimy, że się realizujemy, mówimy o swoich pasjach, idealizujemy często naszą pracę, mówimy, że to jest no, właściwie sens naszego życia, no, oczywiście pomijając rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Czy w takim razie ta praca będzie nas stale uszczęśliwiać, realne czy nierealne?
1: Myślę, że tak przez 100% czasu to raczej nie. I tutaj też mogę się odwołać do takiego badania, które dotyczyło takich wymarzonych prac. Tu metodologia była po prostu taka, że przeanalizowano wyszukiwania w internecie pytania, jak zostać lekarzem, informatykiem i tak dalej. No i tutaj na pierwszym miejscu w skali światowej był zawód pilota. No i akurat pilotów nigdy nie badałam, ale myślę, że to nie jest praca, która przez 100% czasu jest interesująca i wspaniała, chociaż na pewno ma dużo wspaniałych momentów. Więc myślę sobie, że raczej nie ma takiej pracy, która właśnie nie miałaby tych słabszych stron, ale z drugiej strony zajmuję się badaniami sukcesu zawodowego już od paru lat i również na ten temat przeprowadzam wywiady i można powiedzieć, że wśród moich rozmówców dużo osób ma poczucie, że osiągnęło sukces. Ten sukces jest różnie definiowany. Myślę, że właśnie ważne jest to, że te osoby, które gdzieś tam były w stanie sobie wypracować taką osobistą definicję sukcesu, niekoniecznie przyjmując taką definicję popkulturową, powiedzmy, związaną tylko z zarobkami i miejscem w hierarchii.
0: I co oni mówią?
1: Często właśnie mają to poczucie, że osiągnęły sukces, więc to nie jest tak, że ten sukces jest czymś bardzo rzadko spotykanym i że to oczekiwanie, że praca będzie pozytywnym elementem naszego życia jest zupełnie nierealistyczne, bo to badałam różne grupy i często jest tak, że faktycznie ten sukces jest osiągany nawet wielokrotnie w karierze.
0: A jak definiują ten sukces? Co mówią? Bo pomijam te zarobki, że nie wiem, świetnie zarabiam na przykład.
1: Myślę, że taką podstawową rzeczą, którą mogę tutaj powiedzieć, to akurat się odwołam do badań ilościowych, jest to, że definicje sukcesu są bardzo indywidualne i bardzo niepowtarzalne. Nie wchodząc może w taką kuchnię statystyczną w tej chwili, mogę właśnie powiedzieć, że w takim badaniu ilościowym na dosyć dużej próbie okazało się, że większość osób czy zdefiniowało ten sukces zawodowy w sposób, w jaki nie zdefiniował go nikt inny w tej próbie. Także każdy ma jakąś tam swoją definicję. Natomiast patrząc na takie elementy, które były tam wybierane, to najczęściej wybieranym czynnikiem było po prostu wykonywanie pracy, którą się lubi. Na drugim miejscu faktycznie pojawiło się to wynagrodzenie, natomiast na miejscu trzecim była stabilność zatrudnienia, a na miejscu czwartym równowaga pomiędzy pracą a życiem poza pracą, czyli ten work-life balance.
0: Czyli można powiedzieć, pani doktor, że można prowadzić w pełni satysfakcjonujące życie, wykonując zwyczajną, niezbyt ekscytującą pracę, z szacunkiem dla każdej wykonywanej pracy.
1: Myślę, że tak. Też nie wszyscy mają dużą potrzebę ekscytacji. Myślę, że to zależy od temperamentu danej osoby, od jej potrzeb, też od potrzeb na danym etapie życia, bo są prace, które będą świetną pracą, nie wiem, na wakacje dla osoby studiującej, która chce sobie troszkę odłożyć. Natomiast gdyby ta sama osoba w tej pracy się znalazła kilka lat później po skończeniu studiów, już zupełnie inaczej by to odbierała. No i tak samo są prace, które mogą być bardzo dobre dla kogoś, kto akurat w tym momencie na przykład chce pracować na pół etatu, żeby skupić się na obowiązkach opiekuńczych, no a ta sama praca dla kogoś w innym momencie życia czy z innymi priorytetami już taka dobra nie będzie.
0: O pracy i jej znaczeniu w naszym życiu rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami na łączach zostaje pani dr Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować? To jest temat dzisiejszego wykładu otwartego w Radiu RMF 24. W niedzielne popołudnie z nami na łączach pani dr Olga Czeranowska, socjolożka z Uniwersytetu SWPS. Pani doktor, żyjemy w epoce, w której wiele czynności wykonujemy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy komputery, mamy internet, sztuczną inteligencję, a jednak wiele osób ma poczucie ciągłego braku czasu. Czy rzeczywiście pracujemy dziś więcej niż wcześniejsze pokolenia?
1: To pewnie zależy, z którymi pokoleniami będziemy się porównywać.
0: No nie wiem, 20 lat temu jeszcze.
1: Na pewno takim ważnym czynnikiem, który zmienia naszą percepcję tego, czym jest czas pracy, jest to, co nam trochę zostało po pandemii, czyli ta możliwość pracy zdalnej, która czasami jest możliwością, ale może się też zamienić w przymus, czy to przymus ze strony pracodawcy, czy bardziej taki przymus wewnętrzny, czy związany z nie wiem, zespołem i oczekiwaniami innych jego członków. Także można powiedzieć, że ta praca nam się rozlewa, bo w przypadku prac biurowych, prac, które łączą się głównie z pracą przy komputerze, możemy tą pracę wykonywać wszędzie. Właściwie wystarczy, że mamy telefon i właśnie przez to może tak być, że nie będziemy mogli z tej pracy wyjść. Ale tutaj też warto wspomnieć o tym, że to jest tylko element rynku pracy. Właśnie te prace biurowe są takie segmenty rynku pracy, gdzie no, inaczej to wygląda i tutaj ta praca zdalna nie jest możliwa i właśnie nie mamy tego rozlania. No ale w przypadku osób, którym ta praca się gdzieś tam rozlewa na życie prywatne, to myślę, że to jest taki jakiś nowy zupełnie czynnik, gdzie czasami trochę się to, jakby mówimy o takim mechanizmie błędnego koła. Sprawdzamy maile, odpisujemy na te maile, więc te inne osoby też odpisują na maile i na przykład jest 22 w niedzielę, a my sobie wymieniamy maile w jakiejś sprawie.
0: I mimo postępu technologicznego wielu ludzi czuje się coraz bardziej zmęczonych niż kiedyś.
1: No właśnie, tylko znowu, to jest z jednej strony, jeżeli mówimy o tych pracownikach biurowych, to jest inne zmęczenie. No to jest takie zmęczenie bardziej psychiczne, może emocjonalne, zmęczenie też związane, jeżeli fizyczne, to bardziej związane z brakiem ruchu niż z jakimś nadmiernym wysiłkiem. Mamy też właśnie takie nowe zjawiska związane z pracą zdalną, na przykład taki rodzaj zmęczenia związanego z dużą liczbą spotkań online, tak, Zoom fatigue. To jest coś, co w ogóle się pojawiło, czy zaczęło być badane w trakcie pandemii, bo przed pandemią te odsetki osób pracujących zdalnie no, były dosyć małe, więc to jest nowy rodzaj zmęczenia, tak, spowodowany.
0: My też z tego dzisiaj korzystamy, prawda? Z
1: tej, tak, dokładnie.
0: Technologii połączenia internetowego. Pani doktor, od czasów rewolucji przemysłowej regularnie właściwie pojawiają się takie prognozy, że rozwój technologii sprawi, że ludzie będą pracować coraz mniej. Dziś podobne nadzieje i obawy, ogromne obawy budzi sztuczna inteligencja. A czym właściwie obecna rewolucja związana z AI różni się od tych wcześniejszych przełomów technologicznych i które zawody mogą zmienić się najbardziej w najbliższych dekadach?
1: Ja bym była chyba ostrożna w takim mówieniu, że tym razem jest to zupełnie co innego, bo pewnie wprowadzenie elektryczności też było zupełnie czym innym. I druga rzecz, w której byłabym ostrożna, to jest w ogóle prognozowanie. I tutaj myślę, że takim ciekawym ćwiczeniem może być popatrzenie sobie na przykład na obrazy przyszłości w starych filmach albo książkach, tak? I możemy zobaczyć, że nawet wybitni twórcy przeważnie dosyć kiepsko przewidywali, jak będzie wyglądało życie za 50, 100, 150 lat. Więc Tak, no ciężko, myślę, że z tym prognozowaniem to tak ostrożnie. Natomiast oczywiście gdzieś tam można myśleć o tym, gdzie jest potencjał automatyzacji, gdzie go nie ma, no to zależy w dużej mierze od rodzaju zadań, czy to są zadania bardziej powtarzalne, czy da się je jakoś rozbić na poszczególne czynności, czy jest tam taki element podejmowania wyborów, reagowania na otoczenie. No i tutaj faktycznie różne takie prognozy się pojawiają odnośnie tego, jakie zawody będą zanikać, w jakich zawodach tych miejsc pracy będzie przybywać. Jak sobie popatrzymy na prognozy Światowego Towarzystwa Ekonomicznego, no to tutaj pierwsza, myślę, ważna zmienna to jest to, że w tych prognozach liczba miejsc pracy będzie rosnąć, ponieważ oczywiście są te zawody, które będą znikać, te miejsca pracy, które będą znikać, no ale są też te miejsca pracy, które się będą pojawiać, więc tutaj wychodzi to na plus, przynajmniej w przewidywaniach.
0: Całe szczęście.
1: Tak, jakbyśmy mieli szukać, jakie zawody będą znikać, no to tutaj właśnie w tym raporcie Future of Jobs Światowego Forum Ekonomicznego te zawody najbardziej zagrożone właśnie zmniejszaniem się liczby miejsc pracy to są takie zawody, powiedziałabym, biurowe, ale bardziej o charakterze technicznym, urzędniczym tego rodzaju, natomiast te, gdzie będzie tych miejsc pracy przebywać, no to są zawody związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z danymi, z bezpieczeństwem tych danych, ale na przykład w takiej innej prognozie, wprawdzie przygotowanej w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dobrze pamiętam, to były też wysoko były takie zawody związane z opieką zdrowotną, tak? No bo mamy przynajmniej w naszym zakątku świata mamy starzejące się społeczeństwa, no więc pewnie na przykład fizjoterapeutów będzie potrzeba więcej, a nie mniej. Także to jest gdzieś tam taka druga nitka.
0: A bardziej prawdopodobne jest to znikanie niektórych zawodów, czy raczej ich przekształcanie?
1: Myślę, że to no, gdzieś tam pół na pół, tak? No bo może być tak, że nawet jeżeli jakiś element danej pracy będzie mógł być zautomatyzowany, no to jednak ktoś będzie musiał sprawdzać, doglądać, przeprowadzać tą automatyzację. Więc na pewno no, są też takie prace, gdzie mamy po prostu potencjał na pewną zmianę treści tej pracy. Miejmy nadzieję właśnie w taką stronę, żeby tych zadań monotonnych, mniej ciekawych było mniej, no a więcej było tych właśnie bardziej interesujących, bardziej twórczych, dających też większą satysfakcję.
0: No ale dojdziemy do momentu, w którym większość pracy będą wykonywać maszyny. Tu mówię o tym patrzeniu w przyszłość za 100-150 lat, naukowcy, science fiction, filmy.
1: No myślę, że tutaj musimy wrócić do tej definicji pracy, bo właśnie mamy pracę w sensie zatrudnienie, no ale jeżeli byłoby tak, że zatrudnienie nie byłoby potrzebne, no to może zwolniłoby się więcej zasobów na tą pracę pozostało, tak, no na tą pracę związaną ze społecznościami lokalnymi, z jakąś działalnością taką, powiedzmy, charytatywną, więc to właśnie definicja pracy to nie jest tylko zatrudnienie i ta automatyzacja na rynku pracy nie oznacza, myślę, automatyzacji całej pracy, również tej nieodpłatnej.
0: A taki eksperyment, pani doktor, o którym często się wspomina, każdy otrzymuje środki do życia, niezależnie od tego, czy pracuje, nie musi się martwić o rachunki, o kredyt, ani o utrzymanie rodziny. Czy w takiej sytuacji ludzie rzeczywiście przestaliby pracować? I co na ten temat mówią badania, eksperymenty społeczne?
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Pomysł jest z końcówki XVIII wieku, jeśli dobrze pamiętam, więc nie jest to nowy pomysł, dochód podstawowy.
0: Tak.
1: I dochód podstawowy może być różnie definiowany. Tutaj myślę, że dużo tak naprawdę dużo warunkuje to, jaki dokładnie miałoby to mieć kształt, jaka byłaby wysokość tego wynagrodzenia, ale zasadniczo idea jest właśnie taka, jak pan powiedział, wszyscy otrzymują wynagrodzenie, powiedzmy, gotówkę, bezwarunkowo, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie pracują. Celem dochodu podstawowego jest zagwarantowanie wszystkim osobom w państwie pokrycia takich podstawowych kosztów życia. No i teraz myślę, że dochód podstawowy jest bardzo ciekawym tematem z socjologicznego punktu widzenia, nie wchodząc w ogóle w tematy ekonomiczne, z powodu tego, jakie on budzi emocje. W historii rzeczy, którymi się zajmowałam naukowo, chyba nic nigdy nie budziło tak mocnych kontrowersji, jak właśnie ten pomysł dochodu podstawowego. No i myślę sobie, że to trochę dlatego właśnie trochę się to łączy z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, jak dużo znaczy praca w naszym społeczeństwie, jakie w ogóle mamy podejście do pracy, ale też trochę do pieniędzy, trochę do roli państwa, ile jest tutaj jakichś takich założeń ideologicznych, czy nawet moralnych.
0: Czy bylibyśmy szczęśliwi jako społeczeństwo, jako ludzie? Czy okazałoby się, że człowiek potrzebuje pracy, nawet jeśli nie potrzebuje pieniędzy?
1: Tutaj mogę się odwołać do swojego badania, które realizowałam. Znowu to było badanie ilościowe i w tym badaniu dokładnie zadane zostało takie pytanie, czy gdyby mieli państwo zapewnione pieniądze na życie, nadal chcieliby państwo pracować. No i okazało się, że 64% respondentów, to była próba taka reprezentatywna, odpowiedziało, że tak. I co ciekawe, prawie równie dużo, bo też ponad 60-61 w takiej okolicy, powiedziało, że chciałoby nawet pozostać w swoim obecnym miejscu pracy. Także to jest troszkę zaskakujące. To pierwsze mniej, to drugie bardziej, bo można by się spodziewać, o tym też David Graeber na przykład pisał, że w tej sytuacji, jeżeli ludzie by nie musieli pracować, to może przenieśliby się do prac, które bardziej ich interesują, tak? Natomiast tutaj widać, że w tej próbie przynajmniej no ponad połowa zostałaby dokładnie w tej pracy, którą wykonuje w tej chwili, ale jeszcze ciekawsze, później w tej samej ankiecie pojawiła się właśnie definicja dochodu podstawowego. Okazało się, że niecała połowa respondentów już o tym słyszała, troszkę ponad połowa o tym nie słyszała, więc wszyscy dostali tą samą definicję. No i okazało się, że tylko 43% byłoby za wprowadzeniem dochodu podstawowego w Polsce. Więc myślę, że to jest taki ciekawy paradoks, że z jednej strony większość i tak by pozostała w tym samym miejscu pracy, ale z drugiej strony nie uważają, że to byłby dobry pomysł. Mhm.
0: Czy padło pytanie, co mogłoby ewentualnie zastąpić pracę jako źródło sensu i poczucia sprawczości?
1: Tego pytania akurat nie mieliśmy, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast no myślę sobie, że znowu wracając do tej definicji, co jest jeszcze pracą poza zatrudnieniem, no chociażby właśnie taka praca, powiedzmy, nieodpłatna, działanie na rzecz jakichś ważnych kwestii, które dla nas są ważne, związanych ze środowiskiem, z pomocą zwierzętom i tak dalej. Może sztuka, czyli te rzeczy, które nawet teraz, kiedy są pracą, no to myślimy sobie, że to jest coś więcej niż praca. Może relacje z innymi ludźmi. No na pewno sens jest ważnym elementem pracy i tego, co nam daje praca, a jeżeli praca tego sensu nie daje, to wtedy, znowu o tym też Graeber pisał, taka praca, która nie daje nam poczucia sensu, jest dosyć mocno unieszczęśliwiająca i wpływa negatywnie na całe życie, więc faktycznie ten sens musiałby być gdzieś indziej.
0: To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować? To jest temat dzisiejszego wykładu otwartego w Radiu RMF24. Niedzielne popołudnie z nami pani dr Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Pani doktor, być może nie stoimy przed końcem pracy, ale przed zmianą jej znaczenia, o czym też pani doktor wspominała. Coraz częściej mówi się o krótszym tygodniu pracy, większej elastyczności. Mówiła też pani doktor o tej pracy zdalnej, o nowych modelach zatrudnienia, w której często mówi się o pracy hybrydowej. Czy ten 4-dniowy tydzień pracy ma szansę stać się standardem?
1: Jak na razie te eksperymenty, które były przeprowadzane w różnych państwach, dają bardzo obiecujące rezultaty, bo skrócenie czasu pracy łączyło się z produktywnością, z poprawą równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ze zmniejszonym ryzykiem wypalenia zawodowego. Także można powiedzieć, że te wyniki, które mamy do tej pory, co najmniej zachęcają do pogłębiania tematu. I tutaj myślę, że wprawdzie wydaje nam się obecnie, że ten 5-dniowy tydzień pracy to jest absolutnie jedyna możliwość i jest to naturalne i nie może być inaczej. No ale ja akurat tego nie pamiętam, ale to nie było tak dawno, kiedy soboty również były pracujące, tak? Bo wolne soboty mamy od 89 roku. No a to, że tydzień pracy był 6-dniowy, to też to jakby jest elementem, jakby to powiedzieć, to jest coś, co się zaczęło w jakimś momencie, więc też może się w jakimś momencie skończyć. Także wydaje się, jakby to miała być taka olbrzymia zmiana i wywrócenie jakiegoś porządku naturalnego, natomiast no te wolne soboty jakoś się przyjęły. Ale znowu musimy tutaj...
0: Czy wolne piątki się przyjmą?
1: Myślę, że mogłyby. Natomiast właśnie musimy tutaj wspomnieć o tym, że rynek pracy nie jest jednolity.
0: Tak.
1: Przy okazji pandemii trochę się zwiększyła taka świadomość i też debata na temat tych osób, które wykonują te prace najbardziej niezbędne dla społeczeństwa, tak, essential workers. No i oczywiście nie może być tak na przykład, że SOR będzie zamknięty w piątek, no ale w tej chwili też są takie branże, są takie rodzaje pracy, gdzie to ktoś musi zawsze być na SOR-ze, ktoś zawsze musi być
0: w radiu,
1: na komendzie policji, więc te branże już sobie jakoś radzą, także może taka zmianowość musiałaby być w różnych innych miejscach wprowadzona.
0: Wyobrażam sobie, że tutaj akurat no, ta ekonomia ma ogromne znaczenie i że jeżeli już, to ten 4-dniowy tydzień pracy będzie wprowadzany, jeżeli się przyjmie, w krajach najbogatszych.
1: Myślę, że tak, że pewnie tego się można spodziewać, że albo jeżeli, bo tutaj trochę mamy dwie opcje, bo mamy tą opcję, że to będzie coś, co pojawi się w kodeksie pracy, ale też no, firmy poszczególne mogą swoje polityki wprowadzać, więc może to będzie tak, że właśnie pewne korporacje będą też na zasadzie lepszego employer brandingu i przyciągania talentów, będą to rozwiązanie wprowadzać, no nie czekając na takie zmiany na poziomie poszczególnych państw, więc gdzieś tam to się może rozlewać bardziej oddolnie.
0: Przy zachowaniu tego 8-godzinnego dnia pracy, tak?
1: To też jest pytanie, bo są też takie modele właśnie 4-dniowego tygodnia pracy, gdzie mamy 4 dni, ale po 10 godzin. No i znowu, to czasami może być lepiej, a czasami może być gorzej. Myślę, że to jest zależy w dużej mierze od osoby, ale też zależy od pracy, bo pewnie są takie zadania, których lepiej nie wykonywać przez 10 godzin.
0: No tak, bo jedna osoba wytrzyma te 8 godzin i to nie będzie żaden problem, ale już 10 godzin to może być no, ta granica nie do przekroczenia. Mhm. Czyli indywidualne cechy tutaj też decydują o tym.
1: Myślę, że tak, że cechy indywidualne, no ale też właśnie cechy tego zadania, które wykonujemy.
0: Wrócę, pani doktor, do pytania, od którego zaczęliśmy wykład otwarty. Pytania, które pojawia się dziś zarówno w tych debatach ekonomicznych, jak i futurystycznych wizjach przyszłości. Pani doktor też o nich wspominała na początku. Czy kiedyś naprawdę przestaniemy pracować, a może przyszłość nie polega na tym, że pracy będzie mniej, ale że zupełnie inaczej będziemy rozumieć jej sens?
1: Na pewno mamy tą tendencję skracania czasu pracy, no i jak się bardzo cofniemy, no to od XIX wieku niewątpliwie czas pracy się bardzo skrócił, ale też w badaniach European Working Conditions Survey widać, że ten czas pracy się skraca. Tutaj mamy dane od 2005, coś takiego. No i widzimy tutaj zarówno spadek tych osób, które mają, tego procenta osób, które mają bardzo długi ten czas dzienny, jak i ten czas tygodniowy, więc na pewno taka tendencja gdzieś tam jest. Na pewno też zmienia się to, czego oczekujemy od pracy. To, co pan powiedział, zmienia się to, jak definiujemy dobrą pracę. Tutaj możemy się odwołać do Engelharta, do postmaterializmu. W sytuacji, kiedy społeczeństwo ma już tak dosyć dobrze zabezpieczone podstawowe potrzeby, no to może się zająć wartościami niematerialnymi, tak? Więc może to, że oczekujemy od pracy, żeby była naszą pasją i była interesująca i tak dalej, to jest właśnie coś, na co mogą sobie pozwolić czy te społeczeństwa, które żyją w większym dobrobycie, czy na poziomie tego samego społeczeństwa te segmenty rynku pracy, gdzie takie podstawowe warunki po prostu dobrego miejsca pracy są zapewnione. Więc na pewno ta zmniejszenie liczby godzin czy dni to jest taka tendencja, którą obserwujemy i myślę, że ona raczej będzie trwać. Ta tendencja się jakby będzie realizować w kolejnych latach. No ale właśnie to, co pan również mówił, że na pewno to znaczenie

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: O 15 w studiu Faktów RMF FM. Zmiana, jest z nami Michał Zieliński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. A w faktach: pożar fabryki w Harnowie. Władze apelują do mieszkańców i turystów w Ustce, by nie wychodzili na zewnątrz. W Szwajcarii ruszyły amerykańsko-irańskie negocjacje. Rozmowy zaczęły się, mimo że Iran znów zamknął cieśninę Ormus, żądając od Izraela, by też przerwał działania wojenne. Przebrany Poznań, nasz reporter, rozmawia z fantastycznie przebranymi uczestnikami festiwalu Pyrko. Ponad 150 strażaków walczy z pożarem w fabryce opakowań aerozoli w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Służby prowadzą ewakuację mieszkańców pobliskich budynków. Władze gminy Ustka apelują o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Na linii z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie,
3: dzień dobry,
2: jak
3: jestem.
2: Przebiega akcja gaśnicza?
3: Służby podkreślają, że sytuacja jest trudna, a cała akcja bardzo skomplikowana. Ogień objął już całą fabrykę. Na miejscu pracują specjalistyczne grupy strażaków, w tym m.in. chemiczna, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Ponadto policja prowadzi obecnie ewakuację okolicznych mieszkańców. Przypomnę, że jest to zakład aerozoli i ze względu na znajdujące się tam materiały, w każdej chwili może dojść do wybuchu. Zespół chemiczny analizuje obecnie jakość powietrza, ale i tak, niezależnie od wyników pomiaru, mieszkańcy tego regionu powinni zamknąć okna i nie wychodzić z domów. Wiadomo również, że w pożarze na razie nikt nie ucierpiał.
2: Kłęby czarnego dymu unoszące się nad pomorskim Harnowem, widoczne z odległości kilku kilometrów, możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. W Szwajcarii zaczęły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Po pierwszej rundzie stojący na czele delegacji z Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance oświadczył przed momentem, że udało się osiągnąć ogromny postęp. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian przedstawia jego treść jako zwycięstwo. Najpierw mówił, że mamy się poddać bezwarunkowo, że Iran nie ma prawa robić tego, tamtego, a potem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Iran ma prawo robić to, czy posiadać tamto. Donald Trump zrobił zwrot o 180 stopni. Akceptuje, że nie mogą ignorować naszych praw. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormus na 2 miesiące i w tym czasie prowadzenie rozmów o programie atomowym Iranu, o jego zamrożonych aktywach czy o sankcjach. Problem w tym, że Iran wczoraj ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny, domagając się, by Izrael wstrzymał również swoje naloty na Liban. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Trzeci turniej biało-czerwony rozegrają w lipcu w japońskiej Osace.
4: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Przez cały rok własnoręcznie szyją stroje, aby wystąpić w nich podczas specjalnego święta. Cosplayerzy, to ich nie może zabraknąć na festiwalu fantastyki Pyrkon. Za kogo przebrali się w tym roku?
5: 9 lat już jeździmy. Wcześniej przebieraliśmy się za konkretne postacie, głównie z świata fantasy, czy z Wiedźmina, czy innych popularnych światów. Natomiast od kilku lat już na tyle dojrzeliśmy, że mamy tak jakby własne alter ego fantastyczne, więc przebieramy się, powiedzmy, za samych siebie po pracy. O.
6: Jesteś przebrany za prawdziwego Shreka, ale z brodą.
7: Żona powiedziała, że jako gole brodę to będzie rozwód. Zamiast kalesonów mam brać stopy.
6: Farba zielona.
7: Dłonie i twarz, kark tutaj. To co widać. Jakby.
6: I specjalnie zrobione uszy.
7: Tak, specjalnie zrobione uszy oczywiście. Łysinka.
2: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Dziś ostatni dzień festiwalu Pyrkon w Poznaniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Niedzielne popołudnie w radiu RMF24. Czas na program Czarne Skrzynki. Wracamy w nim do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam. A dziś opowieść o wydarzeniach z listopada 2021 roku. W trakcie występu rapera Travisa Scotta podczas festiwalu AstroWorld w Houston doszło do katastrofy.
1: Tłum zgromadzony pod ogromną sceną szaleje. Festiwal AstroWorld wraca po rocznej przerwie i cieszy się wielkim zainteresowaniem. Przybywa na niego ponad 50 tysięcy fanów, którzy liczą na dobrą zabawę i możliwość usłyszenia swoich ulubionych artystów. Właśnie zaczyna się jedna z największych atrakcji wydarzenia – występ rapera Travisa Scotta, który ma wykonać swoje najpopularniejsze utwory. Muzyka miesza się z krzykami podekscytowanych fanów, spośród których wielu stara się dostać jak najbliżej sceny. Jednak już kilka minut po rozpoczęciu koncertu, pośród bawiącego się tłumu zaczynają rozlegać się inne odgłosy. Nie są to już okrzyki podekscytowanych widzów. Są to wołania przerażonych ludzi o pomoc.
2: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Koszmar pod sceną. Tragedia na koncercie Travisa Scotta. Pierwsza edycja festiwalu AstroWorld odbywa się 17 listopada 2018 roku. Wydarzenie zostało zainicjowane przez znanego rapera Travisa Scotta, uznawanego za jedną z największych muzycznych gwiazd drugiej dekady XXI wieku. To właśnie on nadaje wydarzeniu nazwę AstroWorld na cześć nieistniejącego już parku rozrywki w Houston. Scott, który wychował się w tym mieście i z nostalgią wspominał park, chciał w ten sposób uhonorować miejsce, które dostarczyło ludziom tak wiele radości. Festiwal odbywa się na terenie kompleksu Energy Park, niedaleko nieczynnego parku rozrywki. Impreza z miejsca staje się prawdziwym hitem, a organizatorzy sprzedają dziesiątki tysięcy biletów. Kolejna edycja wydarzenia w 2019 roku cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. AstroWorld staje się ogromną imprezą, na której grana jest przede wszystkim muzyka z gatunku hip-hop i R&B. Festiwal w dużej mierze zawdzięcza swoją popularność sławie Travisa Scotta, który współpracował już z takimi muzykami jak Kanye West, Drake czy TJ. Ponadto raper stał się znany szerokiej publiczności dzięki związkowi z Kylie Jenner, jedną z najbardziej wpływowych influencerek i gwiazd telewizji na świecie. Kariera Travisa Scotta nie przebiegała jednak bez kontrowersji. Podczas koncertów artysta niejednokrotnie zachęcał swoich fanów do łamania zasad bezpieczeństwa. Bywały nawet przypadki, gdy wprost nakłaniał ich do agresywnego zachowania i niebezpiecznej zabawy. W mediach pojawiały się zdjęcia fanów, którzy zemdleli lub odnieśli rany w trakcie koncertów, co sam Travis komentował z aprobatą. Dwa razy został nawet aresztowany za podżeganie do zamieszek i narażanie widzów na niebezpieczeństwo. To, że podczas występów Travisa Scotta dochodzi do licznych incydentów, jest więc powszechnie znanym faktem. Nie inaczej jest podczas drugiej edycji AstroWorld z 2019 roku, gdy setki uczestników postanawiają przedrzeć się przez barierki i punkty kontroli bezpieczeństwa. Trzy osoby odniosły wtedy obrażenia, a na organizatorów spadła medialna krytyka. Niestety, gdy w listopadzie 2021 roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, festiwal powrócił, nie wyciągnięto żadnych wniosków z poprzednich lat. Liczba ochroniarzy ponownie okazuje się być niewystarczająca, a samo wydarzenie znowu nie jest odpowiednio zabezpieczone. Tym razem jednak konsekwencje będą znacznie poważniejsze. Jest piątek, 5 listopada 2021 roku. Tego dnia pogoda w Houston jest znakomita. 18-letni licealista Aiden Cruz jest niezwykle podekscytowany. Wraz ze swoją dziewczyną i kilkoma przyjaciółmi kupił bilety na AstroWorld, gdzie gwiazdą wieczoru będzie nikt inny jak sam Travis Scott. Aiden wie, że na jego koncertach bywa niebezpiecznie, ale to go nie przeraża. Uwielbia muzykę Scotta i nie może doczekać się momentu, gdy zobaczy rapera na żywo. Aiden pakuje ostatnie rzeczy i wyrusza do Energy Park, gdzie spotyka się ze swoją dziewczyną i resztą znajomych, między innymi z 16-letnią Brianną Rodriguez. Jest pewien, że to będzie niezapomniany wieczór. Także 17-letni Cooper Downard nie może doczekać się rozpoczęcia festiwalu. Od kilku miesięcy ciężko pracował, aby zarobić na bilet i podróż. Dzień wcześniej przyleciał do Houston ze swoim ojcem Toddem, z którym spaceruje teraz po terenie festiwalu. Jak dotąd miło spędzają razem czas, słuchając muzyki, próbując serwowanego tam jedzenia i kupując gadżety. Zauważają jednak, że część fanów zdaje się zupełnie lekceważyć wszystkie zasady bezpieczeństwa. Mimo to, Cooper i Todd są przekonani, że na wydarzeniu o takiej skali ochrona na pewno ma wszystko pod kontrolą. Jednak ani Aiden Cruz, ani Cooper Downard nie wiedzą, że chuligańskie wybryki zaczęły się już znacznie wcześniej, jeszcze przed otwarciem bram festiwalu. Już o 5 rano przy wejściach na teren imprezy zgromadziły się prawdziwe tłumy. Nie minęło dużo czasu, zanim sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Jeszcze przed godziną 10, kiedy festiwal miał się oficjalnie rozpocząć, grupy fanów zdołały siłą wedrzeć się na teren kompleksu. W powstałym zamieszaniu jeden z ochroniarzy odniósł rany, a kilku widzów musiało skorzystać z pomocy medycznej. W ciągu dnia rozgrywają się kolejne, niemal dantejskie sceny, gdy uczestnicy festiwalu niszczą wykrywacze metalu oraz siłą przedzierają się przez różne barykady i wejścia dla VIP-ów. Świadkowie opisywali, że ludzie w tłumie podjudzali się nawzajem do przewracania ogrodzeń, rzucania butelkami oraz ignorowania poleceń ochrony. Już przed godziną 16, aż 54 osoby musiały zgłosić się do punktów medycznych z powodu odniesionych obrażeń. Firma CSC, odpowiedzialna za bezpieczeństwo na festiwalu, zupełnie nie jest w stanie zapanować nad zachowaniem uczestników. A przecież główna część imprezy jeszcze nawet się nie rozpoczęła. Na zewnątrz zapada już zmrok i fanów ogarnia coraz większa euforia. Już za chwilę rozpocznie się występ Travisa Scotta. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za kilka chwil wrócimy do wydarzeń z listopada 2021 roku. Zostańcie z nami.

0: To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówimy o wydarzeniach z listopada 2021 roku i o tragedii podczas koncertu rapera Travisa Scotta na festiwalu AstroWorld. Cooper i jego ojciec rozdzielają się. Dot staje w kolejce, aby kupić gadżety, a jego syn ma w tym czasie zająć dla nich jak najlepsze miejsca. Uzgadniają, że spotkają się ponownie pod sceną, aby razem obejrzeć koncert. Cooper jest niesamowicie podekscytowany, gdy udaje mu się znaleźć wolną przestrzeń z widokiem na ogromną scenę, gdzie wielki cyfrowy zegar rozpoczął już odliczanie. Jest godzina 20:30 i za pół godziny po raz pierwszy zobaczy swojego idola na żywo. Mniej więcej w tym samym czasie 18-letni Aiden wraz ze swoją dziewczyną i resztą znajomych także próbują zająć jak najlepsze miejsca. Aiden, który już wcześniej bywał na koncertach, wie, że w pobliżu sceny może bardzo szybko zrobić się tłoczno. Proponuje więc stanąć bardziej z tyłu, a przyjaciele idą za jego radą. Mimo że przybyli z dużym wyprzedzeniem, w strefie pod sceną ustawiły się już setki osób. Niektórzy koczowali tam już od kilku godzin. Pół godziny przed rozpoczęciem występu Travisa Scotta kończy się koncert na jednej z mniejszych scen. W tym momencie tłum liczący kilka tysięcy osób próbuje jak najszybciej przemieścić się pod główną scenę, aby nie spóźnić się na największą atrakcję wieczoru. Zaczyna tworzyć się zator, a zniecierpliwieni ludzie napierają na tych stojących przed nimi. Mimo że Aiden i jego znajomi stoją z tyłu, 18-latek od razu odczuwa ten napór. Początkowo myśli, że to normalne i nie ma powodu do obaw. W końcu przed sceną ma pomieścić się około 50 tysięcy osób i dla wszystkich powinno wystarczyć miejsca. Jednak nie może całkowicie pozbyć się przeczucia, że wkrótce wydarzy się coś złego. Zegar na scenie nadal odlicza czas. Z każdą mijającą minutą publiczność staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, a ludzie zaczynają coraz gwałtowniej się przepychać, aby nie przegapić początku koncertu. Miejsca jest jednak coraz mniej. Nacisk wywierany przez tłum staje się coraz mocniejszy. Cooper, który stoi i czeka zarówno na początek występu, jak i na swojego ojca Todda, zaczyna to boleśnie odczuwać. Jest wciśnięty między innych widzów i nie może nawet poruszyć rękami. Pomimo tego, że jest już naprawdę ciasno, cały czas słyszy, jak ludzie krzyczą: "Przesuńcie się!" Fani chcą stanąć jak najbliżej sceny i zachęcają innych, by ci przepychali się do przodu. 17-letni Cooper Downert zaczyna mieć trudności z utrzymaniem się na nogach. Odliczanie dobiega końca. W tym momencie wybuchają okrzyki radości. Na ekranie nad sceną pojawia się płonący Feniks i po chwili rozpoczyna się występ, na który wszyscy czekali. Otoczony płomieniami Travis Scott wychodzi na scenę. 20 sekund później Cooper upada na ziemię. W tym samym czasie, nieco dalej, Aiden zaczyna się niepokoić. Wszyscy wokół niego są już tak stłoczeni, że poruszanie się jest prawie niemożliwe. 18-latek nawiązuje kontakt wzrokowy ze swoją dziewczyną, której również nie podoba się cała sytuacja. Aiden robi co może, by ją uspokoić, ale muzyka jest zbyt głośna, by mogli się usłyszeć. Ścisk robi się tak duży, że oboje prawie nie mogą oddychać. Aidena ogarnia panika i zaczyna wołać o pomoc. Nie jest jedyną osobą, która jest przerażona i zaczyna krzyczeć. Niestety, ani ochroniarze, ani Travis Scott nie wydają się słyszeć tych wrzasków, które dodatkowo zagłusza głośna muzyka. Aiden czuje jeszcze mocniejszy napór tłumu. Nacisk jest tak duży, że chłopak nie jest już w stanie utrzymać się na własnych nogach. On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie. Leży na ziemi i nie może wstać. Zostaje kopnięty w głowę, ktoś depcze mu po szyi, a ktoś inny stoi mu na żebrach. Próbuje wołać o pomoc, ale ból i ciężar wszystkich, którzy na niego wchodzą, mu to uniemożliwiają. W czystej desperacji gryzie i drapie ludzi po kostkach, aby zwrócić na siebie uwagę, ale to nic nie daje. Obok siebie widzi innego chłopaka, który także upadł na ziemię. Cooper patrzy bezradnie i czuje, że za chwilę straci przytomność. Jednak w pewnym momencie w tłumie pojawia się Luka. Cooper wie, że to być może jedyna szansa, by się uratować. Cudem udaje mu się podnieść i z dużym trudem łapie oddech. Dostrzega w oddali namiot medyczny i ostatkiem sił przedziera się przez tłum, mając nadzieję, że tam otrzyma pomoc. Po chwili wszystko wokół niego zaczyna ogarniać mrok. Pełen energii Travis Scott wykonuje jeden utwór za drugim. Nie ma pojęcia o dramacie, który rozgrywa się tuż obok sceny. Część publiczności ogarnia panika i strach przed śmiercią. Ludzie duszą się i są tratowani. Ochroniarze próbują wynosić z tłumu osoby, które straciły przytomność, ale w wielu miejscach dotarcie do nich jest niemożliwe. Ludzie leżą uwięzieni, a tłok i ścisk sprawiają, że personel medyczny nie może przedrzeć się do poszkodowanych. Wielu widzów znalazło się w śmiertelnej pułapce. Do namiotów medycznych trafia coraz więcej rannych. Niektórym udaje się tam dotrzeć o własnych siłach, podczas gdy inni potrzebują pomocy znajomych, ochroniarzy lub personelu medycznego.
1: W punktach medycznych panuje chaos. Niektórzy uczestnicy wydarzenia twierdzili później, że wielu spośród zatrudnionych ratowników wydawało się nie posiadać nawet podstawowej wiedzy na temat tego, jak należy zajmować się rannymi.
0: Chociaż wielu widzów robi co może, aby pomóc, to nikt tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. W pewnym momencie karetka próbuje dotrzeć do rannych, ale drogę blokują jej uczestnicy festiwalu, którzy zupełnie ignorują jadący na sygnale pojazd. Niektórzy nawet wspinają się na dach ambulansu i skaczą oraz tańczą na nim. Po około 20 minutach koncertu Travis Scott po raz pierwszy przerywa występ. Zauważa na widowni kogoś, kto potrzebuje pomocy i wzywa ochronę. Wskazuje ze sceny na widza, który wydaje się być nieprzytomny. Ochroniarze docierają do niego i wynoszą go w bezpieczne miejsce. Następnie koncert jest kontynuowany. Jedną z osób, którym udało się uzyskać pomoc, jest Cooper. W punkcie medycznym poobijanemu i przerażonemu 17-latkowi założono stabilizujący kołnierz ortopedyczny. Zostaje on też odnaleziony przez swojego ojca, któremu udało się dotrzeć do namiotu. Jednak gdy Todd wchodzi do środka, jego oczom ukazuje się przerażający widok. Nie tylko jego syn jest ranny. Wszędzie leżą osoby, które odniosły obrażenia lub straciły przytomność. Te obrazy będą go później prześladować przez długi czas.
2: Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za kilka chwil wrócimy do tragicznych wydarzeń z listopada 2021 roku.

Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówimy o tragedii na festiwalu Astroworld w listopadzie 2021 roku. W końcu Cooper zostaje przewieziony karetką do St. Joseph Medical Center. Todd towarzyszy mu w drodze do szpitala. W momencie, gdy opuszczają teren festiwalu, koszmar pod sceną nadal trwa. Aiden, który leży przygnieciony innymi ludźmi, zaczyna godzić się z myślą, że nie uda mu się już wydostać i umrze. Ciężar, który na nim spoczywa, jest ogromny, a w jego płucach nie ma już powietrza. Wzrok Aidena staje się coraz bardziej mglisty. Zaczyna modlić się do Boga, by przyjął go do nieba. Ale nagle czuje silne pociągnięcie i po chwili uświadamia sobie, że nic go już nie przygniata. Znów może oddychać i z ulgą dostrzega, że jego dziewczyna również wydaje się być bezpieczna. Orientuje się jednak, że jego przyjaciółka Briana wciąż jest uwięziona w tłumie. Słyszy jej desperackie wołanie o pomoc, ale w gęstym morzu ludzi nie jest w stanie nawet dostrzec, gdzie się znajduje. Aiden wspina się na platformę, z której filmowany jest koncert. Chłopak błaga stojącego tam operatora, by coś zrobił, cokolwiek, byleby tylko zatrzymać występ i pomóc uwięzionym osobom. 22-letnia Shanna Faith McCarthy dołącza do Aidena i razem krzyczą, że na dole giną ludzie i że trzeba przerwać koncert. Jednak operator kamery nie rozumie, jak dramatyczna jest sytuacja i macha jedynie ręką, sygnalizując, żeby przestali go niepokoić. Chce, żeby zeszli na dół i pozwolili mu w spokoju wykonywać swoją pracę. W tym samym czasie część publiczności wygwizduje ich, uważając, że psują atmosferę. Aiden i Shanna zdają sobie sprawę, że są bezsilni i nie mogą już nic zrobić, by pomóc innym. Występ trwa dalej, a wraz z nim chaos. Tłok nie maleje, nadal nie ma gdzie uciec. Dopiero po około 40 minutach od wejścia na scenę Travisa Scotta policja w Houston otrzymuje oficjalne zgłoszenie o tym, co dzieje się na festiwalu Astroworld. Funkcjonariusze przez chwilę rozważają, czy nie powinni natychmiast zakończyć imprezy, ale ostatecznie nie podejmują takiej decyzji. Z kolei Travis Scott sam przerywa koncert jeszcze dwukrotnie, gdy widzi osoby, które zemdlały. Gdy są wynoszeni, raper woła do publiczności, że chce zobaczyć uniesione palce wskazujące od wszystkich, którzy dobrze się bawią. Tysiące ludzi unosi ręce w górę i koncert jest kontynuowany. Problem polega tylko na tym, że ci, którzy leżą przygnieceni na ziemi, nie są w żaden sposób widoczni. Koncert kończy się dopiero po 22:00. Ani policja, ani inne służby nie podjęły żadnej próby wcześniejszego przerwania występu. Po ostatnim utworze Travis Scott dziękuje publiczności i mówi, jak bardzo kocha swoich fanów. Nie wie, że wśród tłumu jest wielu ludzi, którzy już go nie słyszą. Tej tragicznej nocy kilka osób traci życie, a wielu uczestników wydarzenia odnosi poważne rany. Festiwal miał trwać przez cały weekend, ale kiedy organizatorzy zdają sobie sprawę z rozmiarów tragedii, reszta wydarzeń w ramach Astroworld zostaje odwołana. Dla wielu uczestników jest to pierwszy koncert, na jaki kiedykolwiek mieli okazję się wybrać. Niestety, dla niektórych okazał się być również tym ostatnim. Gdy nad Energy Park zapada w końcu cisza, okazuje się, że podczas koncertu Travisa Scotta zginęło 8 osób. Tydzień później dwie kolejne umierają w szpitalu. Najmłodszą z ofiar śmiertelnych był 9-letni chłopiec. Życie traci także 16-letnia Briana Rodriguez, koleżanka Aidena. Oprócz ofiar śmiertelnych są także setki rannych. Wielu z nich do dziś zmaga się z ogromną traumą. Opinie na temat tego, kto ostatecznie ponosi odpowiedzialność za tę tragedię, są podzielone. Większość wskazuje na Travisa Scotta oraz organizatora wydarzenia Live Nation i firmę ochroniarską CSC. Jednak oskarżenia kierowane są również pod adresem Energy Park, policji w Houston oraz firmy Paradox, która odpowiadała za opiekę medyczną.
Niedługo po wydarzeniach na Astroworld, Travis Scott i inni organizatorzy festiwalu zostają pozwani przez poszkodowanych i bliskich ofiar, którzy żądają odszkodowań na łączną kwotę w wysokości 2 miliardów 750 milionów dolarów. Latem 2023 roku, około 2 lata po katastrofie, tak zwana Wielka Ława Przysięgłych w Teksasie uznaje, że raper nie zostanie oskarżony o spowodowanie czyjejkolwiek śmierci. Rok później, w 2024 roku, Live Nation i Travis Scott osiągają ugodę z setkami osób, które wniosły przeciw nim pozew. Kwota, jaką muszą wypłacić rodzinom poszkodowanych, nie zostaje podana do wiadomości publicznej, ale nie ma wątpliwości, że są to miliony dolarów. Ostatecznie nikt nie zostaje skazany ani oficjalnie pociągnięty do odpowiedzialności za wydarzenia na koncercie. Okres po tragedii na Astroworld jest trudny dla Travisa Scotta. Oprócz lawiny pozwów musi zmierzyć się ze spadającą na niego falą krytyki. Kiedy wkrótce po wypadku ogłasza, że chce pokryć koszty pogrzebów, niektóre z rodzin ofiar reagują oburzeniem. Uważają, że robi to tylko po to, by ratować swój wizerunek. Jednocześnie wiele osób wciąż zastanawia się, dlaczego nie przerwał występu. Czy nie powinien był dostrzec chaosu, który zapanował na widowni? Sam raper twierdzi, że nigdy celowo nie naraziłby swoich fanów na niebezpieczeństwo. Chociaż kwestia tego, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć 10 osób, pozostaje nierozstrzygnięta, wielu ekspertów jest zgodnych co do jednego. Tragiczny finał koncertu był składową kilku czynników. Złego przygotowania całej imprezy, niewystarczająco przeszkolonego personelu medycznego i ochroniarzy oraz lekkomyślnych fanów. Katastrofa sprawia także, że Astroworld 2021 jest ostatnią edycją tego festiwalu. Jednak dramatyczne wspomnienia z tego wieczoru pozostaną na zawsze w pamięci Aidena Cruza, Coopera Downerda, Shanny Faith McCarthy i tysięcy innych osób, które 5 listopada 2021 roku wzięły udział w festiwalu Astroworld. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówiliśmy o tragedii podczas koncertu Travisa Scotta na festiwalu Astroworld w Houston. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński.

0: Ogłoszenie, reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Strażacy, którzy gaszą pożar, mówią, że sytuacja jest bardzo trudna. W faktach łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który śledzi te wydarzenia. Na jakim etapie jest akcja gaśnicza?
2: Strażacy wylewają obecnie wodę na budynek fabryki z trzech stron obiektu, ale wciąż nie udało się im zlokalizować zarzewia ognia. Na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. Jest tu także zespół chemiczny, który analizuje jakość powietrza i sprawdza, czy nie ma zagrożenia dla regionu. W akcji pomaga policja.
3: Z uwagi na to, że zakład produkcyjny, który się aktualnie pali, miał na terenie zakładu różnego rodzaju gazy techniczne. Z uwagi na bezpieczeństwo ewakuowaliśmy razem ze strażą pożarną najbliższą okolicę w rejonie 200 metrów od zakładu.
2: Mówił mi młodszy aspirant Amadeusz Galus ze słupskiej policji. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Jak mówiliśmy, w faktach ogniem objęty jest cały zakład w Harnowie. Pożar możecie zobaczyć na zdjęciach i na filmie na naszej stronie rmf24.pl. O otwarciu nowego rozdziału w relacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem mówi w Szwajcarii wiceprezydent J.D. Vance, wiceprezydent przewodniczy amerykańskiej delegacji w negocjacjach z Iranem. A zorganizowano te rozmowy w kurorcie Birkenstock. Dzisiejsze spotkanie stanowi w istocie początek negocjacji technicznych. Choć nie rozwiążą wszystkich spornych kwestii, pozwolą naszym zespołom po raz pierwszy w historii usiąść wspólnie do stołu, aby ustalić, co jest najważniejsze dla każdej ze stron, uregulować sporne sprawy i wspólnie dążyć do lepszego jutra. Podkreślał J.D. Vance po spotkaniu z Irańczykami i Katarczykami, którzy obok Pakistańczyków są mediatorami w tych rozmowach. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w województwie śląskim. Krajowa droga numer 46 jest zablokowana w pobliżu kolonii Lisów. To jest odcinek między Lubińcem i Częstochową. Samochód zderzył się tam z motocyklem. Nikt nie ucierpiał. Usunięto awarię na trasie kolejowej Poznań-Berlin. PKP PLK informuje, że po dwóch dniach przywrócony został ruch pociągów na trasie między Nowym Tomyślem a Opalenicą w Wielkopolsce.
4: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Tereny popowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej wciąż walczą o turystów, którzy po kataklizmie z 2024 roku nie wrócili jeszcze w pełni do tego regionu. Dla zachęty 17-wieczna zachwycająca fortyfikacja, twierdza Kłodzko postanowiła zainwestować w nowe trasy. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
6: No, dzieje się, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwiedziste narysy twierdzy.
1: Zdradza RMF FM Kornel Drążkiewicz. Z twierdzy największe wydarzenie sezonu, czyli rekonstrukcja bitwy o twierdzę już w sierpniu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: I wszystko się zgadza. Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata. Pogoda trochę w kratkę, szczególnie na południu kraju. Teraz w Opolu pada, w Bydgoszczy burze i wieczorem również te burze będą, szczególnie na zachodzie kraju. Teraz mamy tak na 16, czyli nawet do 27 stopni w Opolu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Bo kompleks hal płonie, zagrożenie jest duże, wybuchowe, bo znajdują się na zewnątrz obiektu także zbiorniki z gazami i ścieczami palnymi, które musimy schładzać i prowadzimy działania w obronie. Także nie możemy się skupić tylko na gaszeniu hal objętych ogniem.
2: Powiedział mi Piotr Basara, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. A w akcji bierze udział także robot, który prowadzi rozpoznanie w halach objętych ogniem. Na miejsce nadciąga także specjalistyczna grupa strażacka, która będzie dodatkowo oblewała płonące budynki pianą gaśniczą.
3: Uwaga kierowcy na czwórce w Małopolsce. Na obwodnicy Tarnowa doszło do dwóch wypadków, w których uczestniczyło w sumie 6 samochodów. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale autostrada jest teraz zamknięta między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Chodzi o jezdnię wiodącą w stronę Rzeszowa. To miejsce można ominąć zjeżdżając na Tarnów. Premier Donald Tusk skrytykował odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony, biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Tak pisze na Platformie X szef polskiego rządu. A szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha oświadczył wcześniej, że prezydent Polski swoją decyzją zaburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie.
4: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
3: Serb Ognien Stojanowicz oraz gdańszczanka Marta Łagownik najszybsi na dystansie średnim zawodów Lotto Challenge Gdańsk Powered by PG. Triatloniści przepłynęli niemal 2 km w Zatoce Gdańskiej, potem przesiedli się na rowery, by przejechać w stronę Żuławi z powrotem 90 km. Na koniec czekał ich dystans półmaratoński, czyli ponad 21 km alejkami obok parku Regana. Marta Łagownik ten wymagający dystans pokonała w czasie 4 godzin, 7 minut i 43 sekund.
5: Starałam się nie myśleć o zwycięstwie, tylko starałam się o tym, żeby wykorzystać wszystkie swoje najlepsze cechy w sporcie, żeby cały wyścig zrobić dobrze, żeby wykonać jak najmniej błędów, no bo w triatlonie tak naprawdę nie wygrywa się tym, że wyścig jest idealny, tylko że popełnia się jak najmniej błędów, bo te błędy się popełnia cały czas.
3: Wyjaśniała za linią mety zwyciężczyni wyścigu w Gdańsku. Mundial pełen sportowych emocji, ale nie tylko. Zanim więc rozkład jazdy na wieczór i noc w faktach, reprezentant Norwegii, któremu podczas mistrzostw urodziło się dziecko. Z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, kto jest tym szczęśliwcem?
6: Dzień dobry. Tatą został Norwek Leo Ostigard. Co ciekawe, w pewnym sensie zdalnie, bo połączył się z żoną przez wideoczat podczas porodu. Tuż obok przy żonie podczas porodu chciałby być reprezentant Belgii, Jeremy Doku, do tego stopnia, że tamtejsza federacja piłkarska rozważa wynajęcie dla niego odrzutowca ze Seattle do Londynu i z powrotem. W wieczornym spotkaniu z Iranem gwiazda Manchesteru City nie zagra. Oficjalnie przez chorobę, ale kto wie, czy przypadkiem już nie siedzi w samolocie. Spotkanie Belgów z Iranem o 21:00 to grupa G, w której w nocy jeszcze mecz Nowej Zelandii z Egiptem. Mundialowy wieczór otworzy natomiast starcie podrażnionej potęgi Hiszpanii z Arabią Saudyjską o 18:00. A ci, którzy Hiszpanów podrażnili, czyli piłkarze dzielnej Republiki Zielonego Przylądka o północy, zagrają z Urugwajem.
3: To wszystko teraz w faktach o 17:00, a za godzinę m.in. o tym, jak przyklejenie polskich dzieci do smartfonów wygląda na tle danych z reszty Europy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
8: Sponsorem prognozy pogody

0: Upały i burze to scenariusz na tę niedzielę, na pierwszy dzień astronomicznego lata. Zielona Góra to tam teraz najcieplej, 33 kreski na termometrach, po 32 w Poznaniu i Bydgoszczy, 25 w Kielcach, 23 w Zakopanem. Burzowo teraz na północy i południu, deszczowo na Śląsku i Dolnym Śląsku. Kierowcy, jest ślisko, jedźcie ostrożnie, noc ciepła, ale pod znakiem burz i opadów gradu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura. RMF 24.

0: reklama.
1: Halo Częstochowa! Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
0: Reklama.

0: Na zegarach 18:00, co nowego w faktach RMF FM, o tym już teraz Michał Zieliński.
1: Na początek kolejny raz o pożarze fabryki aerozoli w Hornowie niedaleko Ustki. Na miejscu jest już grupa chemiczna z Gdyni. Tragedia podczas interwencji w Warszawie. Policja zapewnia, że

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wiadomości tragedii wyjaśniają teraz wewnętrzne organy kontrolne policji. Niespełna półtorej godziny trwała pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Szwajcarii. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przewodniczy amerykańskiej delegacji, ocenił te rozmowy pozytywnie. Mówi o nowym rozdziale w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. A media w Iranie skupiają się raczej na tym, że przed tymi rozmowami irańska delegacja odmówiła pokazowej wymiany uścisków dłoni przed kamerami. Treść rozmów oczywiście pozostaje tajna. Delegacja z Waszyngtonu podkreśla, że celem jest zapewnienie, by Iran nie uzyskał broni atomowej. Władze w Teheranie podkreślają z kolei, że złożyły już protest wobec nowych gróźb Donalda Trumpa, a przede wszystkim, że żądają, aby Izrael dołączył do zawieszenia broni, a nie bombardował wciąż cele w Libanie. Polscy rodzice częściej niż średnia unijna alarmują o nadmiernym czasie, jaki ich dzieci spędzają przed ekranami i w mediach społecznościowych. Częściej też oceniają, że popularne platformy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, zapoznałaś się z tym dokumentem i co jeszcze z niego wynika?
4: Polscy rodzice częściej zauważają u swoich dzieci objawy cyfrowego przeciążenia. Na uczucie silnego zmęczenia wskazało 32%, a więc o połowę więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej. Ponadto częściej niż w Unii Polacy zauważają u swoich dzieci problemy ze snem, trudności z koncentracją, bóle głowy czy problemy z odżywianiem. Paradoksalnie, mimo większych obaw, rzadziej niż średnia unijna popierają nowe ograniczenia wiekowe i zaostrzenie regulacji. Częściej wskazują na edukację, wsparcie psychologiczne i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych.
3: Więcej o tym raporcie możecie przeczytać na rmf24.pl.
5: Sport w faktach RMF FM.
3: Czas na koszykarski finał sezonu. Wieczorem decydujący 7 mecz finałowy w Warszawie Legia podejmie za Stal Zielonogóra. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, spodziewałeś się tak wyrównanej rywalizacji?
6: Witam, raczej nie. Przed finałem mówiło się, że Legia jest murowanym faworytem, bo broni mistrzostwa kraju i wygrała fazę zasadniczą Basket Ligi. Z kolei Zastal był najniżej rozstawiony w playoffach, więc Zielonogórzanie, niespodziewanie eliminując najpierw Kinga Szczecin, potem Arkę Gdynia, już tak naprawdę napisali piękną historię i piszą dalej, bo seria finałowa, tak jak przed rokiem, dostarcza fanom emocji do samego końca. W piątek w Zielonej Górze Legia była już o mały kroczek od tytułu, ale przegrała po rzucie w ostatnich sekundach.
7: Szalony rzut na zwycięstwo. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego nie był jeszcze sprawdzony czas na sam koniec. Trafili duży rzut, ważny rzut. No nie możemy płakać, musimy walczyć. Przed nami mecz numer 7.
6: Mówił trener Legii Hajko Ranula. I takich emocji życzymy sobie także dziś. Początek finału sezonu w Basket Lidze o 19:00.
3: A na Mundialu rozpoczął się już właśnie mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Czwarta minuta gry, na razie 0-0, a za godzinę pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszam już teraz.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sama.
1: Presale w Voyas już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyas Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyas i na voyas.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: 19 to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Michał Zieliński.
1: Większość zakładów w ruinie, wciąż wybuchają zbiorniki z aerozolami, ale strażacy informują, że zdołali opanować pożar fabryki w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Kiedyś nad nadwiślańskimi ludami władzę miała bogini w najdłuższy dzień roku. Posłuchajcie o wierzeniach naszych pra-pra-przodków. Hiszpanie przebudzeni po pierwszej połowie meczu z Arabią Saudyjską na Mundialu prowadzą 3-0. Strażacy opanowali pożar fabryki aerozoli w Harnowie, niedaleko Ustki na Pomorzu. Ogień objął tam 6000 metrów kwadratowych zakładu.
2: Próbujemy uratować część hali, która jeszcze, no, ma, wszystko na to wskazuje, że się uda, więc tutaj wszystkie siły środki rzucamy w to miejsce i później będziemy dogaszali te miejsca, które po prostu już z hali uległy zawaleniu, ale jeszcze się tam czas pali. Wybuchają aerozoly, zbiorniki z aerozolami. Jest to niebezpieczne, nie wpuszczamy strażaków w strefę niepotrzebnie, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo.
1: Mówi starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Dzisiejszej Polski, których geny pewnie też można znaleźć w naszych żyłach. Kim tak naprawdę byli bogowie, czczeni przez naszych pra-pra-przodków?
3: Ludzie wykonywali już przed kilkunastoma tysiącami lat na naszych ziemiach na przykład takie zagadkowe, niewielkie figurki kobiet. No i mamy interpretację, że to była jakaś bogini, bogini matka, bogini, która strzegła tych ludzi przed jakimiś niebezpieczeństwami. Czyli można powiedzieć, że de facto pierwszym bogiem Polski jest bogini.
4: Chrześcijaństwo mogło wymazać dawne wierzenia, czy raczej wielu dawnych bogów czy rytuałów po prostu ukryło się pod nowymi nazwami?
3: No to nie było tak, że 966 rok, jak w szkołach się uczy chrzest Polski i nagle wszyscy stali się chrześcijanami, no bo przecież od stuleci wierzono w coś innego. Tak więc na pewno to było tak, że te wierzenia nie przepadły, a z pewnością nie przepadły rytuały.
2: Podkreśla Szymon Zdziebłowski, autor książki Bogowie Polski, szamani, megality i zapomniane słowiańskie bóstwa, w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Hiszpanie przypominają, że należą do faworytów mundialowe emocje na początek mistrzowskich faktów sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Witam serdecznie. Hiszpania się wkurzyła, jak słyszeliśmy, i trafiła na biedną Arabię Saudyjską. La Furia Roja prowadzi do przerwy już 3-0 po golu Lamina Yamala i dwóch trafieniach Mikela Oyarzabala. Tym razem na niespodziankę się raczej nie zanosi. To grupa H piłkarskich mistrzostw świata, w której o północy drugi mecz. Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. W kraju trochę większym niż powiat białostocki, o populacji mniej więcej Poznania. Po remisie z Hiszpanią w pierwszej kolejce trwa mundialowe szaleństwo. W kraju i za granicą powstało kilkadziesiąt stref kibica dla kaboverdeńskich.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Na zegarach już 20. Fakty RMF FM i Michał Zieliński.
1: Drony i robot pomogły strażakom pokonać pożar niedaleko Ustki. Spaliła się znaczna część fabryki aerozoli. Spory korek na ekspresowej S8 między Wieluniem i Wieruszowem na jezdni w stronę Wrocławia. Po sensacji w pierwszym meczu dziś Hiszpanie nie zawodzą. Za chwilę też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Kilkunastu mieszkańców ewakuowanych z domów znajdujących się w pobliżu płonącej fabryki w pomorskim Harnowie znajduje się pod opieką służb. Część rodzin znalazła schronienie u bliskich.
2: Nie chcę porokować, w jakim czasie będą mogły wejść do swoich mieszkań. Chcemy, żeby atmosfera wokół była czysta, żeby nie było problemu później z oddychaniem i żeby ci mieszkańcy nie mieli dyskomfortu czując się tutaj. Tym bardziej, że będziemy działali, zakładam, że jeszcze całą noc na pewno.
1: Mówi starszy brygadier Tomasz Banach z Pomorskiej Straży Pożarnej. Źródło pożaru zostało zlokalizowane, a ogień już się nie rozprzestrzenia.
2: Tym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej, więc monitorujemy te zagrożenia. Będziemy starali się zminimalizować to zadymienie, żeby było jak najmniejsze. Trwa schładzanie również zbiorników z gazem płynnym LPG. Jest to dla nas również bardzo istotne, żeby nie nastąpił wybuch. Na tą chwilę zbiorniki nie wskazują na to, żeby było jakieś duże zagrożenie.
1: Dodaje brygadier Tomasz Banach. W najbardziej niebezpiecznych miejscach działa robot gaśniczy. Strażacy w akcji wykorzystują również drony. Przed utrudnieniami na trasie S8 ostrzegamy teraz kierowców. W województwie łódzkim między węzłami Wieluń i Wieruszów samochód zderzył się z ciężarówką, samochód osobowy, i w stronę Wrocławia można przejechać tylko jednym pasem, przez co utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 4 miejskie kąpieliska ma w tym sezonie Poznań. Można wypoczywać na strzeżonych plażach nad Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz w 2 lokalizacjach nad Jeziorem Kierskim. Policjanci apelują o uważność podczas wypoczynku nad wodą.
3: Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt. Rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
2: Mundialowy mecz właśnie się skończył. Hiszpanie zaaplikowali Saudyjczykom 4 gole. Już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. Ja zapraszam już teraz Was na fakty o 21:00. Powiemy w nich m.in. o obawach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Mistrzowskie fakty sportowe, Cezary Dziwiszek.
5: Hiszpania odetchnęła, bo ma w końcu pierwsze zwycięstwo na mundialu po remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To zwycięstwo okazałe. 4-0 z Arabią Saudyjską. Do siatki trafiali dwa razy Oyarzabal, Lamine Yamal, a w drugiej połowie mieliśmy jeszcze gola samobójczego. To była grupa H, a za niecałą godzinę kolejne spotkanie w grupie G. Belgia bez gwiazdy Manchesteru City, Jeremiego Doku, podejmie Iran. To nie znamy Diego Taremiego, który grał w Porto czy Interze, a teraz jest w Olympiakosie. Drużyna Iranu jest wybiegana. Świetnie broni i jest groźna przy stałych fragmentach gry. Opisuje rywali trener Belgów Rudy Garcia. Początek spotkania w Inglewood koło Los Angeles o 21:00, a drugie spotkanie grupy G odbędzie się nad ranem w Vancouver. Zagrają Egipt i Nowa Zelandia. Wielki powrót Anity Włodarczyk na stadion Nowa Skra w Warszawie. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która startowała tu ostatni raz temu jeszcze przed modernizacją, przed 15 laty. Wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka.
6: Niecałe 73 metry. Zadowolona, bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wrzuciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy.
5: Anita Włodarczyk osiągnęła najlepszy wynik w sezonie. Drugie miejsce dla Aleksandry Śmiecha, trzecie dla Ewy Różańskiej. Na koniec znowu Warszawa, ale hala na Bemowie, gdzie trwa decydujący 7 mecz finału Basketligi. Do przerwy Legia prowadzi z Zastalem Zielona Góra 46-38. Jest zatem nieco bliżej obrony tytułu koszykarskich mistrzów Polski, a druga połowa właśnie się rozpoczęła.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła.

0: Zbliża się 21, więc czas na najnowsze wydanie faktów.
1: Przedstawi je Michał Zieliński.
2: To ma być nie tylko najkrótsza, ale też niespokojna noc. Ostrzeżenia przed burzami na początek faktów. Potem ostrzeżenie z Teheranu, że Iran wycofa się z rozmów pokojowych z Amerykanami, jeśli Izrael nie przestanie bombardować Libanu. Irańscy piłkarze za moment zaczną mecz z Belgami na mundialu. U nas za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. RMF FM. Tej nocy trzeba uważać na burze do poranka. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, których regionów dotyczą te alerty?
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce. Wyjątkiem są części Pomorza, głównie jego zachodnie regiony, a także południe województwa łódzkiego oraz fragmenty Małopolski i Opolszczyzny. IMGW prognozuje burze przede wszystkim na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W nocy może spaść tam nawet do 40 ml deszczu. Wiatr w czasie nawałnic osiągnie w porywach do 75, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Najsilniej powieje na zachodzie i północy Polski. Wietrznie będzie także w Sudetach.
2: W związku z nawałnicami strażacy odnotowali dziś w sumie ponad 1400 interwencji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Wielkopolski. Sojusz Stanów Zjednoczonych i Izraela jest niezniszczalny, zapewnia ambasador USA w Izraelu. W ten sposób komentuje różnice stanowisk między oboma krajami, które dotyczą konfliktu z Iranem i związanym z nim Hezbollahem. W środę Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie, które dotyczy m.in., tu cytat, natychmiastowego i trwałego zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Jednak izraelska armia nadal atakuje Liban, co skrytykował m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance, który dziś poprowadził amerykańską delegację na negocjacje z Irańczykami w Szwajcarii. Ze słów Hosseina Gorbandazega z irańskiej delegacji do Szwajcarii wynika, że ta właśnie kwestia może wykoleić całe negocjacje. Kwestia Libanu była na pierwszym planie. Oczywiście, jeśli w odniesieniu do Libanu, jednego z głównych frontów, na których musi zostać ogłoszony koniec wojny, tak się nie stanie, to kolejne kwestie z pewnością nie będą w ogóle przedmiotem negocjacji. Ostrzega negocjator Iranu, który wczoraj ponownie ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Kolejne utrudnienia dla pasażerów związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Od jutra trzeba się ich spodziewać w rejonie przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, skąd się biorą te utrudnienia i co od jutrzejszego poranka czeka pasażerów?
4: Powód to przebudowa przejścia podziemnego i budowa zupełnie nowego trzeciego peronu.

0: Przyznaję, że mamy się jednak nad czym zastanawiać.
1: AI systems are conscious.
0: Jeśli systemy AI stałyby się świadome, to idzie za tym wiele konsekwencji. Miałyby własny status moralny, więc musielibyśmy martwić się o ich własne interesy, a nie tylko o ich wpływ na nas ludzi. To sprawia, że problem dostosowania, regulacji i kontroli jest jeszcze bardziej skomplikowany niż już teraz jest, a przyznajmy, jest bardzo trudny. Ale myślę, że to przypisywanie świadomości systemom sztucznej inteligencji jest bardziej zakorzenione w naszej ludzkiej psychologii niż w samych tych systemach, częściowo dlatego, że mamy tendencję do mylenia i łączenia inteligencji, świadomości i języka, no bo u nas występują wszystkie jednocześnie. Zauważa naukowiec, całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Anilem Sethem znajdziecie na rmf24.pl. Tam m.in. o tym, dlaczego nie powinno się mówić, że wielkie modele językowe halucynują.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziewiszak.
3: Witam ponownie. Legia Warszawa, koszykarskie mistrzem Polski. Stołeczni wytrzymali ciśnienie w końcówce ostatniego, siódmego meczu finałowego i utrzymali minimalne prowadzenie nad Zastalem Zielona Góra. Skończyło się 78-70. Legia wygrała emocjonującą serię finałową 4-3 i obroniła tytuł. Koszykarska Warszawa może zatem świętować. A w Inglewood w Kalifornii, Belgia i Iran już w grze na mundialu. Po kilku minutach mamy bezbramkowy remis. Mundialu, na którym coraz częściej mówi się, że barcelońska tiki-taka do sukcesu już raczej nie doprowadzi.
4: Kiedyś uznawało się, że taka dominacja przez posiadanie piłki zapewni ci zwycięstwo. Dzisiaj to już nie jest jednoznaczne. Możesz posiadać piłkę, możesz mieć przewagę, możesz wymieniać dużo podań, ale jeśli nie masz konkretów w polu karnym przeciwnika, bo tam się rozstrzyga wynik, to czasami nie wygrywasz meczu.
3: Ocenia trener piłkarski, ekspert TVP Sport Robert Kolendowicz. I jakby na potwierdzenie, Hiszpania, która wreszcie zdobyła się dziś na konkrety, rozbiła Arabię Saudyjską 4-0. W nocy spotkania Urugwaju z Republiką Zieloną Przylądka i Nowej Zelandii z Egiptem. Wyjechał do Francji w wieku ledwie 18 lat. Niedawno trafił do siatkarskiej reprezentacji Polski. Syn byłego kadrowicza Wojciecha, Sergiusz Serafin, obrał nieoczywistą drogę do debiutu w biało-czerwonych barwach.
5: To jest ciekawa historia, ponieważ generalnie jak byłem w szkole, to przygotowywałem się, żeby wyjechać na studia do Stanów Zjednoczonych. Także ta decyzja o wyjeździe do Francji, nie chcę powiedzieć, że była spontaniczna, ale taka, no, podjęta w 2 dni. Także spakowałem się, wsiadłem w auto i po prostu pojechałem. Szczerze jestem w stanie powiedzieć, że była to najlepsza decyzja, jaką do tej pory podjąłem.
3: Całą rozmowę z siatkarskim reprezentantem Polski, Sergiuszem Serafinem, mamy na stronie rmfon.pl. A przed naszymi siatkarzami drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Rozpocznie się w środę.

0: Ogłoszenie RMF20. Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: I już prawie godzina 22, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM.
1: Przedstawi je Michał Zieliński.
2: Najwyższe polskie odznaczenie państwowe odesłane kurierem według prezydenckiej minister to obelga dla Polski ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent mówi natomiast, że odebranie mu najwyższego polskiego odznaczenia źle się skończy i wskazuje przy tym na przykład losu Viktora Orbana. Poza tym już za chwilę podsumowanie Pyrkonu, a także pierwszej bezbramkowej połowy mundialowego meczu Belgia-Iran. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. O pamięć historyczną Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym ukraińskiej telewizji TSN zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że ten podsyca nastroje nienawiści wobec Ukraińców w Polsce. Uważam, że podjęta przez niego decyzja świadczy o tym, że kontynuuje walkę polityczną wewnątrz własnego państwa, podsycając nastroje nienawiści wobec Ukraińców, tak samo jak robił to Orban. I to jest niedobra sprawa. Sądzę, że źle się to skończy. I dlatego tu znów nie chodzi o emocje, lecz o konkretne kroki. Powinniśmy działać. Poprosili o to odznaczenie? Otrzymają je. To nie podlega żadnej dyskusji. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to oczywiste. Chociaż nadał mnie inny prezydent, to jednak i nie mnie osobiście, lecz narodowi ukraińskiemu. A naród ukraiński to nasza armia. Mówił odebranym przez Karola Nawrockiego orderze Orła Białego Wołodymyr Zełenski. Wyjaśnił też, że jego decyzja o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA, odpowiedzialnej za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków, nie było jego inicjatywą. To była inicjatywa jednostki. Popieram to, jako prezydent muszę ich wspierać, oni są armią, a jeśli motywują ich bohaterowie, historyczne postaci, to muszę zrobić wszystko, co mi każą. Wyjaśniał Wołodymyr Zełenski. Zwrócenie przez ukraińskiego przywódcę orderu Orła Białego skomentowała tymczasem minister w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Agnieszka Jędrzak. Obelgą nazwała ona odesłanie najwyższego polskiego odznaczenia kurierem. Jak czytamy w oświadczeniu, sednem sprawy jest celowa zniewaga przez ukraińskiego przywódcę narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się być najlepszym przyjacielem Ukrainy. Nie czci się morderców przodków tych, którzy pomogli ci, gdy było to kwestią życia lub śmierci. Cały wpis przytaczamy na naszej stronie rmf24.pl. Publikujemy tam też wywiad z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Poszukiwania 19-latka, który zaginął na zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, zostały zawieszone. Wczoraj nastolatek w trakcie burzy miał spaść z deski i zniknąć pod wodą. Służby wodne i nurkowie przez cały dzień przeczesywały dno zalewu, wykorzystując sonar, ale bez skutku. Jutro ma zapaść decyzja o kontynuacji poszukiwań. Władze Wrocławia ostrzegają, że burzowy front zbliża się do miasta, a my przypominamy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed nawałnicami niemal w całym kraju obowiązują do rana. Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie, mówili miłośnicy serii Gwiezdne Wojny na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Do Poznania na weekend przyjechali fani zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Podziwiać można było m.in. wystawę kreacji królowej Amidali.
3: Przede wszystkim są to kostiumy z Mrocznego Widma. Mamy w tej chwili 6 komponentów.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Najwyżej rozstawioną tenisistką. Dziką kartę na Wimbledon. W singlu otrzymała tymczasem 44-letnia Serena Williams, o czym właśnie zdecydowali organizatorzy. Tytułu w Londynie będzie bronić Iga. Kolejny sukces naszej kolarki. Katarzyna Niewiadoma zajęła trzecie miejsce w wyścigu dookoła Szwajcarii. Tour de Suisse wygrała reprezentantka gospodarzy Marlen Rousser, a wśród panów najlepszy był Słoweniec Tadej Pogacar. Ponad 1000 zawodników z całego świata, 1000 kibiców na trasie i rywalizacja w ekstremalnym Opale. Za nami szósta edycja zawodów Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. Wśród kobiet na dystansie średnim najszybsza była gdańszczanka Marta Łagownik.
3: Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wygrać we własnym mieście. To jest niesamowite uczucie słyszeć swoich ludzi, którzy cię dopingują i cały czas mówią: Marta, dawaj, dawaj, dowiedziesz to do mety, czekamy na ciebie.
2: A ze zwyciężczynią rozmawiał gdański reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki.

0: dochodzi już 23:00, czas na najnowsze fakty.
1: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Po ponad 5 godzinach pożar w Harnowie na Pomorzu został opanowany, ale akcja gaśnicza potrwa tam prawdopodobnie do rana. Groźny wypadek na trasie wojewódzkiej 957 w Małopolsce. W zdarzeniu dwóch aut rannych zostało 5 osób. Archeolodzy pomagają nam odkryć nie tylko historię, ale i dawne wierzenia. Za chwilę więcej w tym temacie. Jeszcze przez kilka godzin strażacy będą dogaszali pożar fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Jak mówiliśmy w faktach, ogień już się nie rozprzestrzenia, został opanowany po ponad 5 godzinach akcji gaśniczej, a w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Swoje domy musiało jednak opuścić 20 osób z pobliskich domów. Do mieszkańców powiatu słupskiego rozesłano SMS-y z alertami RCB ostrzegającymi przed dużym zadymieniem.
3: Nie zalecamy przebywania i aktywności na świeżym powietrzu, na pewno w tych okolicach gminy i miejsca, gdzie ten pożar występuje.
2: Mówił na konferencji prasowej starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Inspektor Karol Dziemianczyk, zastępca komendanta miejskiej policji w Słupsku, mówił z kolei o tym, co będzie się działo na miejscu pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej.
4: Naszym dalszym etapem działań będą już czynności procesowe, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu czynności gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną i ocenienie terenu przez inspektora nadzoru budowlanego.
2: Kłęby dymu unoszące się nad Harnowem koło Ustki, zniszczoną halę produkcyjną i strażaków w akcji możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. 5 osób rannych po wypadku na trasie wojewódzkiej 957 w Małopolsce. Jak przekazał nam rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po zderzeniu dwóch aut trasa jest zablokowana.
5: W miejscowości Skawica w powiecie słuskim doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 osób. Na miejscu działa śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz około 30 strażaków. Droga wojewódzka numer 957 jest całkowicie zablokowana. Służby prowadzą działania ratownicze i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
2: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły. Jak dodał, służby apelują do kierowców o wybieranie alternatywnej trasy.
6: Świat nauki. Faktach RMF FM.
2: Jedną z najbardziej zdumiewających cech mózgu jest jego zdolność do adaptacji. Świat, w którym żyjemy teraz, jest niewyobrażalnie różny od świata, w którym ewoluowały nasze mózgi. Tak podkreślał w rozmowie z RMF FM neurobiolog z Uniwersytetu Sussex, Anil Seth. Gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie podkreśla, że teraz wraz z rozwojem AI stajemy przed nowym zestawem zagrożeń i możliwości.
7: So the challenge, I think, in its most general terms.
2: Wyzwanie, mówiąc najogólniej, to jak używać sztucznej inteligencji, by pomogła nam lepiej myśleć, by wzmacniać nasz wrodzony potencjał poznawczy, a nie by myślała za nas. Musimy myśleć samodzielnie, póki jeszcze możemy, by zapewnić, że nasza relacja z technologią, w tym ze sztuczną inteligencją, jest komplementarna, synergiczna, a nie taka, w której stajemy się przez nią ubożsi.
7: Where we become diminished.
2: Do rozmowy z Anilem Setem jeszcze w faktach wrócimy, a w całości znajdziecie ją na rmf24.pl. Od nauki przechodzimy do religii. W co wierzyli Polacy przed nadejściem chrześcijaństwa? O dawnych kultach i rytuałach wiemy niewiele, choć z pomocą przychodzą archeolodzy, którzy poszukują śladów dawnych bóstw.
8: Wiemy, że ludzie bardzo dużo myśleli na temat tego świata bogów, duchów. Dużo tych wierzeń było związanych z przyrodą.
9: W swojej książce piszesz również o egipskich bogach nad Wisłą. To brzmi sensacyjnie.
8: Faktycznie w kilku miejscach w Polsce odkryto w grobach sprzed mniej więcej 2000 lat zabytki, które ewidentnie są albo egipskie, albo, uwaga, egiptyzujące. I tego typu rzeczy znajdowane są w grobach.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Zbliża się już północ, a to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, kto w Koalicji Obywatelskiej poniesie konsekwencje za skandal związany ze Stołecznym Szpitalem Południowym. Rzecznik Praw Pacjenta oraz lekarze będą walczyć o łatwiejszy dostęp do kredytów dla byłych pacjentów onkologicznych. Reprezentacja Belgii z kolejnym remisem na koncie. Tym razem na Mundialu 0-0 zakończył się pojedynek z Iranem. Co z polityczną odpowiedzialnością za wydarzenia w Szpitalu Południowym w Warszawie? Przypomnijmy, chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Oprócz tego 28-letni lekarz radny Koalicji w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich szpitalach. Czy Koalicja Obywatelska szuka winnych w swoich szeregach? O tym reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
1: Politycy tej formacji twierdzą, że potrzebne są wyniki kontroli w szpitalu, aby ustalić, kto ponosi odpowiedzialność w tej sprawie. Europoseł Michał Szczerba uważa, że jeśli Rafał Trzaskowski nie otrzymał pisma o nieprawidłowościach na swoje biurko, wówczas nie mógł wiedzieć o całej sprawie.
2: Jest odkreślony tryb. Tym trybem są zawiadomienia do prokuratury, do NFZ-u, do Izby Lekarskiej, a nie tryb nieformalnego powiadamiania na komunikatorze od osób, których się nie zna.
1: Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z Prawa i Sprawiedliwości to minister zdrowia zapłaci stanowiskiem za wydarzenia w warszawskim szpitalu.
3: Na ile znam Tuska, to raczej swoje dziecko cudowne, prawda, pana Kierwińskiego będzie bronić do końca, natomiast być może pani minister będzie musiała odejść.
1: Tymczasem najpewniej jutro zostanie formalnie wybrana nowa rada warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
0: Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Rzecznik Praw Pacjenta oraz lekarze z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego złożyli propozycję zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. W faktach teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na czym miałoby polegać to ułatwienie?
4: Na tym, że po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna.
5: Leczymy coraz skuteczniej chorych na nowotwory. No i co? I mamy być dyskryminowani z tego powodu na resztę życia, że zachorowaliśmy na nowotwór, a go wyleczyliśmy? To nie jest uczciwe, bo jest wiele chorób, które po prostu w tej chwili leczymy trwale.
4: Sprawa z formalnego punktu widzenia nie jest jednak jednoznaczna. W krajach takich jak Włochy czy Holandia musi upłynąć 10 lat od zakończenia leczenia onkologicznego, by instytucje finansowe nie brały już pod uwagę faktu choroby. Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: Belgia zremisowała z Iranem 0-0 w meczu drugiej kolejki grupy G piłkarskich mistrzostw świata. Mimo wyraźnej przewagi i gry ofensywnej przez większość spotkania, europejska drużyna nie zdołała pokonać świetnie dysponowanego irańskiego bramkarza. Belgowie tym samym od początku kontrolowali przebieg gry i stworzyli kilka godnych okazji, a Iran skupiał się na defensywie i kontratakach. Po 2 kolejkach Belgia ma na koncie 2 remisy i komplikuje sobie walkę o awans do fazy pucharowej. Teraz wracamy do tematów naukowych. Drażni mnie mówienie o modelach sztucznej inteligencji, że halucynują. Tak mówi w RMF FM profesor Anil Seth z Uniwersytetu Sussex. Neurobiolog i pisarz podkreśla, że to błędne użycie tego terminu, który ma swoje konsekwencje. Halucynacja u człowieka to rodzaj świadomego doświadczenia, zwykle definiowane jako doświadczenie czegoś, czego naprawdę nie ma. Gdy model językowy w cudzysłowie halucynuje, to znaczy, że wymyśla rzeczy, zwykle mamy na myśli, że mówi coś nieprawdziwego, a to nie jest halucynacja. Jeśli mamy używać metafory z medycyny, powinniśmy mówić o konfabulacji. W medycynie konfabulacja oznacza zasadniczo wymyślanie rzeczy bez świadomości, że się to robi. I to naprawdę ma znaczenie, bo jeśli używamy słowa halucynacja, to nieświadomie wzmacniamy ideę, że te systemy są świadome. Mówił profesor Anil Seth. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z gościem tegorocznego Copernicus Festival znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: prawie pierwsza według radiowego zegara, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tuż przed rozpoczynającą się w czwartek konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy, Wołodymyr Zełenski apeluje o deeskalację sporu między naszymi krajami. Niebawem może zapaść decyzja w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Specjaliści apelują, żeby latem chronić się przed słońcem, ponieważ coraz więcej osób choruje na nowotwory skóry. Kolejni ukraińscy politycy zrzekli się polskich odznaczeń państwowych. Tymczasem Wołodymyr Zełenski apeluje, by nie eskalować sytuacji. Na nienawiści nie można osiągnąć politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami. Tak mówił prezydent Ukrainy. A jak z kolei przekonywał poseł Dariusz Wieczorek, to trudny moment relacji polsko-ukraińskich. A do tego w przyszłym tygodniu w Gdańsku rozpoczyna się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.
1: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
0: Ocenia polityk. Z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS uważa, że konferencja w Gdańsku nie ma większego znaczenia.
2: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
0: Dwudniowa konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek. A w najbliższych dniach sąd może zdecydować się w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania nakazu. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Jakie ma to znaczenie, wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
4: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej i wtedy musi być gotowy ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
3: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
0: A teraz w faktach zostawiamy politykę i skupiamy się na zdrowiu. Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich dwóch dekadach podwoiła się. Ostrzegają specjaliści i apelują, żeby chronić się przed słońcem. Lepiej obserwować znamiona i badać te, które wydają się nam podejrzane. Dziennikarka RMF FM Kamila Kontorek-Zięba sprawdziła, jak wygląda takie badanie.
5: To jest urządzenie, którym badamy znamiona. To jest taka lupa, można powiedzieć, szkło powiększające. Nie wygląda groźnie, także nie należy się bać.
6: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy.
5: Mam na ręce kilka znamion. Czy możemy sprawdzić, czy one są podejrzane?
6: Nie. Piękne, równe, symetryczne.
5: Trzeba, nie wiem, je chronić.
6: Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
0: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Jeżeli jednym z kierunków waszych wakacyjnych podróży jest na przykład Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Dlaczego? Są one teraz najtańsze od lat. Tak przynajmniej przekonują eksperci. A z czego to wynika?
8: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
0: Wyjaśniał na antenie radia RMF24 Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Koncerty muzyki elektronicznej, silent disco czy yoga w chmurach. Między innymi takie atrakcje czekają na tych, którzy tego lata jednak zostają w kraju i odwiedzą Zamek Książąt Pomorskich. Rusza lato na tarasach.
9: Będą weekendowe koncerty w niedzielę, będzie trochę spokojniej, będą koncerty muzyki klasycznej, będzie Baltic Neopolis Quartet, będzie kwartet smyczkowy barok, ale też właśnie szczecińscy artyści Ewa Sand, Damian Ukedże i Kasia Wega. Natomiast soboty już mniej muzyczne, bo yoga na tarasie książęcym, czyli jeszcze wyżej, na samej górze, na zamku z widokiem na piękną szczecińską panoramę.
0: Mówi Hanna Bielińska, kierowniczka działu edukacji i organizacji wydarzeń. W programie również zamkowe noce filmowe. To w każdy wakacyjny wtorek oraz spektakle teatralne dla dzieci.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Zbliża się już godzina druga i zbliża się kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. W Świętokrzyskim nadal poszukiwany jest były policjant podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Zbliża się kolejny szczyt NATO w tureckiej stolicy Ankarze. Tematem przewodnim będzie sytuacja Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Śląskiem. Dla całego województwa wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Świętokrzyska policja apeluje o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. Nadal poszukiwany jest 49-letni były policjant podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie nożem teściowej. O całej sytuacji reporter RMF FM.